0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. No jak bez ręki, bez Patryka, no ale trzeba się dostosować do wakacyjnej rzeczywistości. Napisał mi wczoraj wieczorem, przepraszam, że cię zostawiam, no ale napisałam mu tylko, że tęsknota wzmaga uczucie i jak najbardziej zasłużył na urlop. Więc drodzy państwo, dzisiaj w ogóle brzask jest wyjątkowy, ponieważ za konsoletą nie ma Franka, jest Grzegorz Muranowicz, więc wakacyjna obsada, jesteśmy z państwem dzisiaj do godziny 10 i liczymy na taką obecność, kiedy to państwo trochę przejmą antenę, więc od razu na dzień dobry mówię, że czekamy na takie wpuszczenie do państwa codzienności, na uchylenie drzwi, czyli na tak zwane wiadomości głosowe, które nam państwo wysyłają, a my w zamian w podziękowaniu przesyłamy analogowe pocztówki i nie wiem, czy państwo w to uwierzą, bo ja na początku nie mogłam uwierzyć, ale ostatnio, kiedy Patryk dotarł na pocztę na Sadybie, to usłyszał od pani w okienku, a to te słynne pocztówki, więc bardzo gorąco panią z Sadyby z okienka pocztowego pozdrawiam na dzień dobry, więc żebyśmy znowu mogli odbyć taką wizytę ze słynnymi pocztówkami, no to potrzebne jest państwa zaangażowanie. Brzask, małpa oczywiście, nowyświat.online. Z pewnym niedowierzaniem patrzę, że to już jest 27 dzień czerwca, mamy sobotę, minuta po godzinie 7, startujemy.

0: Pogoda.
1: W zasadzie to dzisiaj powinnam się zamienić dla Państwa w królową śniegu, tak żeby po prostu z głośników wiało chłodem, bo pierwszy raz w prognozie pogody widzę aż takie wskazania temperaturowe. No to zacznijmy sobie. 31 stopni dzisiaj nad morzem i na Podhalu, 39 stopni w centrum i uwaga, 42 stopnie lokalnie dziś na zachodzie Polski. Proszę na siebie uważać, nawadniać się, siedzieć w cieniu, no i korzystać z tego upału, bo nic innego nie możemy zrobić. 42 stopnie. Nie sądziłam, że dożyję, że będę zapowiadać taką temperaturę, a jednak.

9 minut po godzinie 7. No widzę, że państwo już w ruchu, patrząc na wpisy w grupie patronów. Krzysztof już startuje do biegu. Mała rundka, 10 kilometrów, jak pisze, w jeszcze możliwych okolicznościach przyrody. To prawda, na przystanku autobusowym jeszcze było przyjemnie. A Marcin tutaj dosyła nawet dokumentację fotograficzną. Pisze tak, dzień dobry Marcinie. Właśnie wróciłem z całodobowego Jeszcze Trwa spektaklu The Second Woman w ramach poznańskiego festiwalu Malta. A tam tuż przed 4 nad ranem na teatralnych deskach razem z Magdaleną Cielecką sam Jan Niebudek. I faktycznie redaktor jest widoczny na zdjęciu. Bardzo dziękuję za taką reporterską dokumentację po godzinie 7. A my tradycyjnie sprawdzimy sobie listę solenizantów. To zazwyczaj robi Patryk o tej porze, więc trochę się w niego zamienię. A dzisiaj tak, imieniny u Bogodara, Bogudara, Benvenuta, Bożydara, Bożydara, Cyryla, Jana, Joanny, Marii, Maryli, Samsona, Teresy, Włodzisława i Władysława. No i dzisiaj też ze świąt międzynarodowych, Światowy Dzień Rybołówstwa. I to jest też takie słowo, które niektórych załatwiło na przykład na dyktandzie. Proszę sobie sprawdzić, jak rybołówstwo się pisze, bo to w niektórych zaskakuje. Proszę sobie wpisać do wyszukiwarki i dać znać, czy państwo są zaskoczeni, czy jednak nie. Za chwilę nasz radiowy rozkład jazdy, atrakcji dzisiaj obiecuję nie zabraknie.

kwadrans po godzinie 7:00, no i mam dylemat, wierszokleci czy poeci? Pan Zbyszek wysyła ukłony z Bielska Białej i przysyła taką oto twórczość. I znowu Patryk Werę zostawił, pewnie ten upał chłopa obalił. No, może tak być, słuchajcie, ale tak serio, to ja po prostu przegrałam w rozgrywce Harry Styles kontra Weronika Wawrzkowicz 1-0 dla Harry'ego. Patryk wybiera się na koncert, między innymi, więcej Państwu nie będę zdradzać, bo przecież to jego życie osobiste, no ale rozumiem chłopaka, więc tak jak powiedziałam, tęsknota wzmaga uczucie, co nie zmienia oczywiście faktu, że bardzo mi go brakuje. No ale teraz czas najwyższy przekazać Państwu radiowy rozkład jazdy, zresztą bardzo starannie przez Patryka przygotowany. I tak, przed godziną 8:00, dzisiaj Mateusz Andruszkiewicz, mogę na razie Państwu zdradzić, że w kalendarium muzycznym w centrum zainteresowania przynajmniej przez chwilę znajdzie się muzyka elektroniczna. Po godzinie 8:00 pluszowa zbroja, czyli zachwyty tygodnia. Jeżeli mają Państwo swoje, to proszę dorzucać, żebym nie została tutaj osamotniona na placu boju. Później poezja w prozie Brzasku i myślę, że ta poezja w prozie Brzasku spodoba się na przykład pani Eli. Dlaczego? O tym za chwilę. Przed godziną 9:00 na antenie sobotniego Brzasku pojawi się Marysia Zamachowska, która jest naszym człowiekiem w Częstochowie, a tam trwa 5. Festiwal imienia Piotra Machalicy. Jakie atrakcje i spotkania przewidziano na dzisiaj? Tego wszystkiego Państwo się dowiedzą przed godziną 9:00. Po 9:00 z kolei cykl kulinarny, a hasło przewodnie brzmi więcej białka. Ola Skotnicka, dietetyczka dziś na naszej antenie. Po godzinie 9:30 wspólnie będziemy celebrować, świętować 15 urodziny Domu Europy we Wrocławiu, a to oznacza, że usłyszą Państwo na antenie głos Klaudii Kowalczyk, która we Wrocławiu już jest, więc jak Państwo widzą dzisiaj łączenie z Częstochową, z Wrocławiem, będziemy też sprawdzać temperatury przy okazji. Na przed godziną 10:00 krótkie zwierzenia, a gościem Adama Stasiaka będzie reżyser Piotr Pacześniak.

Narwańce polne. Bardzo, jak Państwo doskonale pewnie wiedzą, uwielbiam Bem i Bem. To jest ta grupa, która regularnie się u nas pojawia. Przy okazji sprawdziłam po raz pierwszy ten utwór. Narwańce polne zabrzmiał w 71 roku. Za muzykę odpowiadał Aleksander Bem, a tekst stworzył Marek Skolarski. No to ja teraz na chwilę się zajmę polnymi kwiatami. Tym bardziej, że wczoraj miałam okazję taki polny bukiet stworzyć. To jest naprawdę wielka radość dla kogoś, kto nigdy jakoś specjalnie się z ziemią, z roślinami, może nie, że nie lubił, ale nie miał okazji do uprawy. Z nasionka zasadziłam sobie na przykład chabry, ale taką odmianę czarną, w zasadzie to jest taki kolor czarno-fioletowy. No i takie były rachityczne, kiedy je rozsadzałam jeszcze w doniczkach, a teraz w ogrodzie jak wystrzeliły, no i w końcu zaczęły kwitnąć i pojawiły się już też pierwsze groszki pachnące. Słuchajcie, kocham te kwiaty, bo zawsze mają w sobie taką delikatność, a jednocześnie tak intensywnie pachną. Pachnie też maciejka. Pachnie lawanda, czyli lawenda od naszej słuchaczki Wandy. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest obłędnie. No i też mieszanka taka polna kwiatów, które przyciągają różne pszczoły i zapylacze od Marcina. Również fantastycznie się sprawdza. Kwitnie między innymi właśnie z tej mieszanki taki mak, ale mak delikatnie pastelowo-różowy. I przepiękne jest to, że on w zasadzie pojawia się na jeden dzień, znika, a potem zakwita kolejny kwiat i gdzieś ta ulotność w mojej głowie przynajmniej, słuchajcie, łączy się z pięknem. No niby szkoda, że tylko na chwilę, ale może właśnie na tym polega piękno, że na chwilę i teraz to już jest nasze zadanie, nasza sprawa, czy my to piękno uchwycimy, czy nie. Zaglądam do korespondencji od Państwa, a tam widzę, że najwspanialsi towarzysze, czyli psy, na przykład u pani Eli, która wysyła mi dokumentację wideo nawet, czyli poranne harce razem z psem o imieniu Draco. Pozdrawiam bardzo gorąco tego czworonoga. Ja 2 dni temu zainaugurowałam sezon wodny razem z moją łatką i na początku widziałam, że po takiej długiej przerwie, po braku pływania, kiedy wrzuciłam patek gdzieś tak trochę głębiej, to było szczekanie, zawodzenie, że jak ona biedna ma ten patek wyciągnąć, a kiedy w końcu się przełamała, to ta radość z pływania, słuchajcie, patrzyłam i no, gęba mi się śmiała, inaczej tego nie nazwę, a najbardziej jakoś mnie wzrusza ten moment, kiedy patrzę, jak sterownikiem jest ogon w tej wodzie i ile frajdy to sprawia. Taki pies nie wydra, więc polecam. Jeżeli Państwa czworonogi lubią pływać, to jest naprawdę radość i dla czworonoga, i dla właściciela. Zresztą ja też dla dodania odwagi zanurzyłam trochę nogi. Ciepło było i przyjemnie, więc to można jakoś współdzielić. Drodzy Państwo, za chwilę będę podrzucać lektury, no i będę Państwa zapraszać na jutro do faktycznego Domu Kultury. A cóż w tym faktycznym Domu Kultury będzie się jutro działo? Odpowiem za chwilę, tymczasem Tracy Chapman.

Tracy Chapman i 7:27 na zegarze i już Państwa zapraszam i już opowiadam, co jutro będzie się dziać w faktycznym Domu Kultury. To jest miejsce, które znajduje się po sąsiedzku, dokładnie naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata. Jak Państwo doskonale wiedzą, na jutro synoptycy zapowiadają ogromne upały, więc uciekamy na chwilę, ale tylko na chwilę z Wrzenia Świata do miejsca, w którym jest klimatyzacja, czyli do faktycznego Domu Kultury, żeby spotkać się z nadredaktorem Wojciechem Manem. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Stresuję się też, no bo chyba się Państwo zgodzą, że bycie partnerem na antenie dla Pana Wojciecha to nie jest łatwe zadanie, ale obiecałam sobie, że nie pozwolę strachowi odebrać sobie przyjemności. To jest w ogóle taka dewiza na cały rok, więc po prostu bardzo, bardzo się cieszę. No i przeczytałam sobie sporo książek, wróciłam do archiwalnych nagrań, pojawiłam się w Kordegardzie, gdzie jest wspaniała wystawa prac Kazimierza Mana, czyli taty pana Wojciecha. A wczoraj jeszcze zamówiłam sobie z takich archiwalnych książek książkę Fotografomania pana Wojciecha. No i słuchajcie, ja nie wiedziałam, że pan Wojciech od dzieciństwa był tak zwierzolubny, bo na tych zdjęciach, które są pretekstami do snucia opowieści, one w zasadzie uruchamiają historię, pana Wojciecha Mana można zobaczyć. Na przykład w towarzystwie słonia. Jest to tak przeurocze zdjęcie. Jest na tym zdjęciu z młodszą siostrą, a słoń po prostu otacza trąbą uśmiechniętą twarz. Mało tego, znalazłam jeszcze wczoraj zdjęcia pana Wojciecha na wielbłądzie. Mamy też osiołka. Jest w tych opowieściach sporo czworonogów. Zresztą dowiedziałam się z książki Głos, że w domu u państwa Manów był jamnik, podobno upiorny jamnik o imieniu, uwaga, Bigos. I jutro oczywiście przygotowałam sporo tematów. Wiem, że ta godzinna audycja to będzie za mało, ale nie mogę się doczekać tego spotkania. Zresztą im więcej książek czytałam, tym bardziej te wszystkie kropki zaczynały mi się łączyć. Na przykład jestem wielką fanką babci pana Wojciecha i jestem przekonana, że poczucie humoru, zabawa słowem i w ogóle taka zabawa, podejście pogodne do życia, dystans, to jest między innymi coś, co no, musi po prostu zawdzięczać między innymi rzecz jasna babci. Myślę też, że na przykład tato pana Wojciecha, pan Kazimierz, byłby zadowolony słuchając w radiu na przykład Urszuli Zajączkowskiej, która opowiada pięknie o przyrodzie, bo sam podobno był fanem różnych programów przyrodniczych w telewizji. Więc zapraszam Państwa z całego serca, żeby uczestniczyć w tym święcie. Bez wątpienia Wrzenie Nowego Świata z nadredaktorem Wojciechem Manem jutro o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Przypominam, że to jest to miejsce, które znajduje się przy ulicy Gałczyńskiego, dokładnie naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata.

26 minut pozostało do godziny 8, jeżeli są Państwo w Warszawie przejazdem albo mieszkają tutaj na stałe i dzisiaj na przykład mają w planie spacer na przykład krakowskim przedmieściem, to proszę się zatrzymać przy galerii Kordegarda, bo to tam wystawa Kazimierza Mana, czyli taty naszego nadredaktora, projektował plakaty pocztówki i tutaj się bardzo uśmiecham, bo te pocztówki są przepiękne, z powinszowaniami. Mamy na przykład taki tekst, mamy tekst Wesołych Świąt, a te grafiki są bardzo kolorowe, często nawiązujące do motywów ludowych, do wycinanek. Bardzo charakterystyczna kreska, no ale są też ilustracje prasowe, reklamy. Pamiętam jakoś bardzo ciepło, wspominam taki plakat, który zapowiadał Pinokia. No ale mamy też projekty dekoracji różnych stanowisk handlowych, wystawowych. I co ciekawe, bardzo lubię też tytuł tej wystawy, Kazimierz Mann, sztuka w użyciu, to U jest schowane w nawias. Ciekawe jest właśnie to, że ta sztuka była taka dostępna, że była na co dzień, to bez wątpienia kształtowało też taki gust estetyczny, bo ja bardzo lubię te momenty, kiedy mamy jakiś przedmiot, którego używamy, który nam służy, a jednocześnie sam w sobie jest czymś pięknym, co z przyjemnością człowiek bierze do ręki. Można też zobaczyć na tej wystawie prace reklamowe i znowu tutaj pan Kazimierz Mann uruchamia taki bardzo duży sentyment w głowie, bo kiedy zobaczyłam reklamę firmy kosmetycznej Celia, to od razu naprawdę przeniosłam się do czasów PRL-u i do tego momentu, kiedy gdzieś tam na szafce, w szafce łazienkowej były takie malutkie perfumiki właśnie firmy Celia. No ale są też reklamy chociażby dla Orbisu. Proszę zobaczyć, mnie absolutnie oczarowała kolorystyka tych prac. One są tak intensywne, tak lekkie. Jest w nich też taka poetyka, powiedziałabym, dziecięcego snu. Bajki mają w sobie coś, co trudno określić, ale chyba sięgnęłabym po słowo lekkość. I takiej lekkości dzisiaj Państwu życzę. O, jak ja się cieszę, proszę. Patryk na pewno nie wrzucił tego utworu tutaj przypadkowo, bo doskonale wie, że kocham dziewczyny z formacji Say Shishi.

Never say never, czy nigdy nie mów nigdy. Ciekawe, jakie jest podejście państwa do tej sprawy. A ja chciałam na chwilę uruchomić wehikuł czasu, bo widzę, że pod datą 27 czerwca 1969 roku zapisano premierę filmu muzycznego Przygoda z piosenką w reżyserii Stanisława Barei. To był film, który powstał na podstawie operetki Miss Polonia Jerzego Jurandota i Marka Sarta. W kilku scenach baletowych, o czym warto wspomnieć, wystąpiła Krystyna Mazurówna. A jeżeli państwo chcieliby się zapoznać z fabułą, to ja bardzo chętnie opowiem. Pojawia się tam pewna Mariola, która jest laureatką Nagrody Publiczności na Festiwalu Piosenki w Opolu. No i marzy o karierze w Paryżu. Któż by o takiej karierze nie marzył? Za namową swojego impresaria, który jej zresztą obiecuje i sławę, i pieniądze, powodzenie, wyjeżdża z kraju, no i pozostawia zakochanego w niej kompozytora Piotra. Na miejscu się okazuje, że ten impresario to tak ponawijał ten makaron na uszy, a okazał się hochsztaplerem i załatwił jej jedynie mały występ w rewii. No i dziewczyna musi podjąć trudną decyzję, czy wracać do Polski, czy cały czas jeszcze kombinować i starać się o poważny kontrakt. Ale na szczęście niebawem do Paryża przyjeżdża Piotr, który otrzymuje zagraniczne stypendium. No i ona trochę zawstydzona tą swoją, no tak ją odczuwa porażką, postanawia ukryć przed nim swoją trudną sytuację materialną. Nie chce się przyznać do tej porażki, okłamuje go, opowiada mu jakieś niestworzone historie o swojej spektakularnej karierze, o tym, że przyjaźni się z gwiazdami. No ale przypadek sprawia, że kompozytor poznaje prawdę o problemach swojej ukochanej. No i mimo tych nieporozumień, sprzecznych interesów, uczucie łączące parę, no na nowo jakoś wybucha i zakochani podejmują decyzję o powrocie do Polski. Jeżeli państwo przyjrzeliby się obsadzie, to z pewnością by państwo pomyśleli, no wspaniała, bo faktycznie wspaniała. Na ekranie mogliśmy oglądać Bohdana Łazukę, Zdzisława Maklakiewicza, Paulę Raksę, a wiadomo, co za jej twarz każdy mógłby zrobić. Barbara Kraftówna, Czesław Wołejko, Urszula Modrzeńska, Irena Santor się pojawia w tej produkcji. Więc jeżeli ktoś z państwa przegapił, to przypominam, Przygoda z piosenką. Tak brzmi tytuł. Swoją drogą zaraz sprawdzę, czy w jakichś archiwalnych miejscach można ją legalnie znaleźć, bo na razie mogli sobie państwo tylko wyświetlić kadr na podstawie słów. No to jest jakiś film w głowie, ale jednak zdecydowanie oryginał jest lepszy.

0: 12 minut przed godziną 8 i to jest ten moment, kiedy antenę przejmuje Mateusz Andruszkiewicz, a my stajemy się zasłuchaniem.
1: Dziś mamy okrągłą rocznicę premiery jednego z najbardziej znanych i cenionych albumów brytyjskiej sceny elektronicznej z początku ubiegłej dekady. 15 lat temu ukazał się album Subtract. Przed premierą pierwszego studyjnego albumu Aaron Jerome, londyński producent muzyki elektronicznej, aktywny od połowy lat 2000, zdążył wypełnić swoje portfolio jako Subtract, serią remiksów, które zasiliły katalogi takich artystów i kolektywów jak Basement Jaxx, MIA czy Mode Selector. Był to rok 2009, gdy zaczął występować właśnie jako Subtract, wydał wspomnianą serię remiksów, grał w tamtym okresie również jako DJ, a między tym wszystkim pracował też nad debiutanckim albumem. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo rok 2011 w jego dorobku przyniósł pierwszy oficjalny krok fonograficzny. Płyta nazwana, jak na debiutancki album przystało, pseudonimem autora, czyli Subtract, składała się z 12 utworów i, jak opowiadał Aaron, nie była takim sobie po prostu zbiorem piosenek, a przemyślaną, kompletną całością. Każdy utwór był wyrazem jego zamysłu, koncepcji i był tworzony z myślą o współtworzeniu komplementarnego, pełnego dzieła. I bez wątpienia jedną z najlepszych koncepcji było zaproszenie do współpracy gości, bowiem ten zbiór elektronicznych produkcji z wpływami R&B nie pozbawiony był pięknych wokali takich artystów jak Roses Gabor, Jessie Ware czy Sampha. W przypadku tego ostatniego jest to o tyle ważny punkt kariery, że Sampha swoją debiutancką zachwalaną przecież płytę miał wtedy jeszcze daleko przed sobą, bo Process wyszedł w 2017. Fonograficznie był więc dopiero początkującym artystą, którego talent wokalny na produkcjach Aarona błyszczał niezwykle jasno. Jest zresztą głównym głosem na tej płycie i słyszymy go w większości utworów, jak choćby Hold On, Sanctuary czy Trials of the Past. So young, so how are you to know? I ważne by wspomnieć, że wszystkie utwory konstruowane były w myśl zasady less is more. Aaron opowiadał w jednym z wywiadów, że miał tendencję do przekombinowywania podczas tworzenia, więc na debiutanckiej płycie stawiał na minimalizm. I tak oto na przykład we wspomnianym już utworze Hold On słyszymy głównie stopę, marimbę, no i oczywiście wokal Sampha. W rzeczonym wywiadzie mówił też, że jeżeli decyduje się z kimś na współpracę, to musi czuć się z tą osobą komfortowo i to wspólne działanie musi opierać się na relacji. Ta z Sampha musiała być zatem niezwykle jakościowa, plus płodna artystycznie, bo na muzyce studyjnej się nie skończyło. Sampha koncertował z Aaronem, śpiewając i grając na klawiszach i tu też przebijał się minimalizm, bo właściwie więcej do szczęścia panowie wówczas nie potrzebowali. Większość

0: Sześć koncertów grali w dwuosobowym składzie.
1: Time. Oh, time.
0: Nie można przy okazji tej płyty nie wspomnieć też o plemiennej masce, którą widzimy na okładce, a ci, którzy mieli trochę szczęścia, by znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie, widzieli też ją na wspomnianych koncertach. Jest kilka znaczeń maski, na jakie można się natknąć, przeglądając prasę muzyczną, blogi, artykuły i wywiady. Noszenie maski miało zapewnić anonimowość i wysunięcie muzyki na pierwszy plan, choć można też trafić na wzmianki o społecznościach plemiennych na całym świecie, w których noszenie określonej maski ma na celu przywołanie ducha przodka lub zwierzęcia, a jest powszechnie stosowane podczas ceremonii i uroczystości. Producentowi miało więc chodzić o jakiś wymiar duchowości i kwestionowanie utartych schematów w muzyce elektronicznej. To ostatnie przebija się nadto wyraźnie na debiutanckiej płycie, jako że Subtract krosuje tu gatunki takie jak dubstep, UK garage czy szeroko pojęta muzyka basowa, dodając jej neosoulowego połysku w postaci wokalu Samfy, a całość ma przy tym też jakiś wymiar lekko eksperymentalny. Tak skonstruowana płyta stała się jednym z najbardziej ikonicznych albumów w brytyjskiej elektronice pierwszej połowy ubiegłej dekady, o której wspominamy dziś przy okazji 15. rocznicy wydania.
2: Jak zawsze pełne wdzięczności dziękuję dla Mateusza, a teraz jeszcze sięgamy sobie po płytę z lat 60., a w zasadzie z roku 67, tak konkretniej powiem. Tekst do utworu, który za chwilę zabrzmi, napisała Marta Belan, za muzykę odpowiadał Czesław Niemen i on też zaśpiewa.

Gdzie to jest i Czesław Niemen z 1967 roku. Bardzo dziękuję za korespondencję od Państwa. Pozdrawiam Pana Jarosława z jego czworonogami, adopciakami. Jakie piękne imiona. Iskra i Wojtek. No to wszystkiego merdającego życzę. A teraz już Olivia Dine.

0: Jak ściągnąć młodych do teatru oraz czy teatr może być cool już dziś po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Piotr Pacześniak, jestem reżyserem teatralnym i zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Sobotni Brzask.
3: Dzień dobry. Tak sobie tutaj wyobrażam, że Patryk jako drugi teraz spóźniony mi odpowiedział. Patryk na urlopie, ale uspokajam, na pewno wróci na trochę poszatkowany ten wakacyjny brzask, sobotni brzask, ale cały czas mam nadzieję w doborowym towarzystwie za konsoletą Grzegorz Muranowicz i jesteśmy z Państwem do godziny 10:00. Za chwilę nasze zachwyty tygodnia, czyli pluszowa zbroja i widzę, że Państwo już też dołączają do tej ekipy, która potrafi się zachwycać. To cieszę. Państwa zachwyty przekażę za moment.

Mam wrażenie, że wszechświat z nami rozmawia i tak było tym razem. Nie tak dawno, bo przecież tydzień temu wróciłam z Sopotu, z pleneru czytelniczego. I wśród wielu książek, o których rozmawiałam, była książka o tytule Wylinka Wita Szostaka. Myślę, że Wita Szostaka Państwu przedstawiać nie trzeba. Dodam tylko, że debiutuje jako twórca książek dla dzieci. Sama Wylinka opowiada historię Klary, która budzi się pewnego dnia w domu w Beskidach. To jest już ten moment, kiedy kończą się wakacje, ma wracać z rodzicami do Krakowa. Trwało wcześniej chwilę pakowanie, samochód jest gotowy do odjazdu. Ona sobie lubi siedzieć w tym domku w Beskidach w szafie, gdzie właśnie z takiej bezpiecznej przestrzeni nasłuchuje sobie różnych dźwięków. No ale zrobiło jej się tak miło, że zasnęła w tej szafie. No i kiedy się obudziła, nagle orientuje się bardzo szybko, że jest sama. Zniknął samochód, zniknęli rodzice. W zasadzie te wszystkie rozpoznawalne elementy codzienności i bezpieczeństwa. No i próbuje w ogóle zrozumieć, co takiego się wydarzyło. Tak zaczyna się ta historia. W takiej głębszej warstwie to jest oczywiście opowieść, która mówi o tym, z czego my wyrastamy. Stąd ten tytuł Wylinka. Co zrzucamy, dojrzewając, o czym zapominamy, co staje nam się po drodze też niepotrzebne. To jest też piękna historia o pamięci. Bardzo długo po tej książce zastanawiałam się, gdzie w nas mieszka pamięć i ile na przykład z 10-letniej dziewczynki cały czas jest we mnie. I podczas tej rozmowy w Sopocie z Witem ten temat wylinek się pojawił, ponieważ też dzieciaki nie wiedziały na przykład, co się kryje za tym słowem wylinka, więc bardzo obrazowo Wit to wszystko opowiedział. I dowiedziałam się też, że kiedy był małym chłopcem, to kiedy pojechał na jedną z kolonii, to wrócił bardzo dumny z siebie, ponieważ z kieszonkowego kupił sobie atlas gadów i płazów i ja to bardzo szanuję. Więc ta fascynacja światem przyrody zaczęła się bardzo szybko i proszę, wtedy ten atlas, a wiele, wiele lat później książka zatytułowana Wylinka. No i przyznał się też do tego, że hodował między innymi raka i ten rak też zrzucał wylinkę i mówił, że rak sobie cały czas bardzo ładnie żył, natomiast raz na jakiś czas ta wylinka spadała, więc on tworzył sobie, no to trochę wygląda w ogóle taka wylinka jak trochę wydruk z drukarki 3D, co mogę powiedzieć dopiero od kilku dni, ponieważ wybrałam się, jak Państwu opowiadałam, z łatką nad taki staw. Ona sobie pływała, a ja tak sobie spacerowałam, szukałam też oczywiście ważek, ale one jak szalone helikoptery po prostu latały i nie mogłam ich uchwycić. Natomiast na takiej wystającej trawie zobaczyłam coś, co właśnie wyglądało jak taki robak, ale robak taki przeźroczysty, mocno przyczepiony do tej trawy i dopiero po chwili zrozumiałam, że to jest już sama wylinka, czyli ta część, którą ważka zrzuca. I słuchajcie, wygląda to obłędnie. Ja może wrzucę to zdjęcie na grupę patronów. Być może tylko ja się tak zachwycam, bo nigdy wcześniej wylinki na własne oczy nie widziałam. No i zabrałam sobie tę wylinkę do domu, zaczynam zbierać. Ciekawe jest to, że pewnie takich wylinek mijałam wiele podczas całego życia, ale nie miałam pojęcia, że coś w ogóle takiego istnieje i pewnie nawet najzwyczajniej w świecie ich nie zauważałam, więc zdjęcie za chwilę wrzucę do grupy patronów, żeby ci, którzy jeszcze wylinki ważki nie widzieli, mogli ją też zobaczyć. A teraz, co nie będzie niespodzianką, polecę Państwu dwie książki. Jedna z książek to będzie książka dla dzieci, a druga z książek to będzie książka dla dorosłych. No i tutaj też kolejny zachwyt, jak łączy nas często świat, bo nie dalej jak 3 tygodnie temu, jadąc sobie taką krótką trasą pociągową, kolejową, w zasadzie lepiej by to zabrzmiało, czytałam sobie książkę dla dzieci zatytułowaną Ładne kwiatki Justyny Bednarek. To jest kolejna część takiej serii Tata w tarapatach, którą fantastycznie zilustrował Bartek Brosz. I na wspomnianym już plenerze czytelniczym w Sopocie witam się z ludźmi, patrzę, kogo znam, kogo nie znam. Podchodzę do pana, który przygotowywał tam takie warsztaty z rysowania dla dzieciaków. I nagle okazuje się, że to jest nasz słuchacz, ba, to jest nasz patron, właśnie Bartek Brosz, fantastyczny ilustrator. I podziękowałam mu z całego serca, że w końcu mogę połączyć tę fantastyczną kreskę rysownika z twarzą konkretnego człowieka, bo uważam, że praca Bartka Brosza to jest połowa sukcesu tej książki. Tutaj fantastycznie Justyna Bednarek i Bartek Brosz współpracują.
Bardzo lubię taką kompatybilność, kiedy zarówno tekst, jak i kreska, w której czuć po prostu poczucie humoru, bardzo ze sobą grają, współgrają. O, siła współgrania.

grania, to myślę, że będzie odpowiednie słowo. O czym jest historia Ładne Kwiatki? No muszę wam powiedzieć, że to jest książka zdecydowanie dla dzieciaków, ale też mogę spokojnie powiedzieć dla dorosłych, którzy mają takie abstrakcyjne poczucie humoru. To jest też książka dla ludzi, którzy lubią się bawić słowami, ponieważ w tej rodzinie, którą spotkacie, jest taka duża skłonność do wymyślania nowych sprzętów, do tworzenia neologizmów. No i muszę wam powiedzieć, że pojawia się też w tej historii bardzo dużo różnych zwierzaków. Oprócz rodziny, której poznacie, jest chomik Alfred, jest pies As, jest kotka Aspiryna, świerszcz Anastazja, no i na przykład nornica Germaina. No ale tak, dla mnie najfajniejsze są te momenty, kiedy rodzina wymyśla różnego rodzaju wynalazki i na przykład pojawia się w tej opowieści kardiotranslator. A czym jest kardiotranslator? No mówi się na przykład, że rób tak, albo rób to, co ci serce dyktuje, co ci serce mówi, tylko jak odczytać, co to serce nam mówi. No i wtedy, drodzy państwo, wkracza na arenę kardiotranslator. Jak jest skonstruowany? Bardzo dokładnie to rozrysował Bartek Brosz, a opisała Justyna Bednarek. I tak, mamy komory nadziei, mamy dwie dysze miłości, solidny pięciożyłowy kabel przekazujący impulsy wiary, no a dookoła wije się taka plątanina drobniejszych kabelków, które przesyłają radość, przyjaźń, ulgę. Jest też 10 bezpieczników, bardzo istotnych, bo te bezpieczniki, drodzy państwo, nie dopuszczają do zwarć wywołanych zwątpieniem, strachem czy smutkiem. I to jest kardiotranslator, to jest jeden z wynalazków. Nie chcę państwu odbierać przyjemności odkrywania tej historii. Zresztą powiem państwu, że tata tej rodziny został zamieniony. Nie powiem, w co został zamieniony. Państwo muszą odkryć, a ja się skupię na tych wynalazkach rodzinnych. Jest na przykład sekurizer. Mają państwo jakiś pomysł? Sekurizer to jest bardzo praktyczne urządzenie. Ono się przydaje człowiekowi w momencie, kiedy grozi mu niebezpieczeństwo. I rodzina Wieczorków, bo tak się nazywa, wozi ten sekurizer na co dzień złożony. Jest mniej więcej wielkości namiotów w bagażniku. I sekurizer faktycznie ten namiot przypomina, bo zależnie od okoliczności może być zmniejszany lub powiększany. I jeżeli, słuchajcie, jest jakaś ryzykowna sytuacja, to wystarczy rozpiąć taki namiot nad autobusem, którym podróżuje rodzina i on natychmiast staje się takim ciepłym, miękkim, jasnym i dobrym miejscem. No właśnie takim, jakim powinien być świat. Więc sekurizer i kardiotranslator i zapewniam państwa, że to są tylko dwa z wielu różnych wynalazków, które poznają państwo w serii Tata w tarapatach Justyny Bednarek i Bartka Brosza. Kocham te ilustracje, kocham te opowieści i takie abstrakcyjne poczucie humoru, więc jeżeli państwo mają ochotę dobrze się bawić ze swoim dzieckiem, to z całego serca polecam. A teraz książka dla dorosłych. To jest książka dla tych, którzy na przykład mają słabość do Szczecina, ale też mają słabość do muzyki i do zapomnianych życiorysów. Sylwia Trojanowska stworzyła książkę zatytułowaną Król Tanga. To jest powieść, ale taka powieść, która przypomina o bardzo konkretnej postaci związanej ze Szczecinem. Mówi ona o Tadeuszu Millerze. To jest człowiek, który tuż po wojnie zdobył ogromną popularność. W ciągu niespełna roku nagrał 63 piosenki, śpiewał na żywo w radiu. A jeżeli chodzi o Króla Tanga, to jest historia, która przeniesie nas do Szczecina lat 40. Do miasta, które wówczas nie bez przyczyny było nazywane Dzikim Zachodem. I to jest bardzo ciekawa historia, na pewno o pasji, o miłości, o ocalaniu pamięci. Nasi bohaterowie, czyli Tadeusz Miller razem z żoną, trafiają do takiego miasta, w którym jest bardzo dużo mieszkańców, którzy są pozbawieni korzeni, no bo tam nie ma ich rodzinnych domów, takich domów z dziada, pradziada. Mamy mnóstwo kamienic pełnych wojennych blizn. Słychać wieczorami strzały, nie tylko nocą, ale też za dnia. Kraj niby wyzwolony, ale nadal bardzo niebezpieczny. Przeglądamy sobie numery kuriera szczecińskiego podczas tej lektury. Dziewczyny są, i tak samo jak panowie, spragnieni życia, chcą się zacząć w końcu cieszyć tym życiem, więc też szyją sukienki. A te sukienki na lato szyją z nowiusieńkich amerykańskich spadochronów, które przychodzą do Szczecina z darów. To jest opowieść o tym, jak wielką siłę potrafi mieć głos. Potem Tadeusz Miller dostaje też taki bardzo ważny telefon z wytwórni płyt gramofonowych
Ewa z Poznania. Dzwoni do niego Mieczysław Wejman i proponuje nagranie płyty. To jest też historia gwałtownie przerwanego życia i jest w tym taka bardzo duża, myślę, niesprawiedliwość losu, a jednocześnie myślę, że warto, żeby państwo po tej książce pomyśleli o Tadeuszu Millerze, który występował w Polskim Radiu. Był oczywiście też w tych czasach Mieczysław Fok, ale te wykonania Tadeusza robiły też ogromne wrażenie. Wśród takich jego hitów były takie piosenki jak Walc na niepogodę, Zielony kapelusik również robił furorę, więc polecam z całego serca. Podróż w czasie, a jednocześnie też bardzo ciekawa historia o takiej relacji w związku, w którym oboje bardzo sobie kibicują, a w zasadzie powiedziałabym, że to ta żona wchodzi w rolę też takiej organizatorki i to, że tak bardzo mocno w niego wierzy, też wpływa na jej codzienność, bo to on zaczyna potem koncertować, jeździć do Warszawy, bardzo długo żyją też w takim oddaleniu czy w rozjazdach, więc tych wątków do czytania jest mnóstwo. Król tanga Sylwii Trojanowskiej. No to są moje polecajki, a jeżeli się pojawią kolejne od państwa, to będę sukcesywnie dorzucać.

Uwielbiam ten utwór. On też jest dowodem na to, jak Andrzej Zaucha potrafił się bawić słowem, melodią, konwencją. No i przyznają Państwo, na upały, które przed nami, bardzo wskazane i pasujące przede wszystkim, bo no ta pani, której no właśnie jest pisany czy niepisany, prosi o ten krem. Proszę o kremie swoją drogą do opalania pamiętać. Zbigniew Książek jest odpowiedzialny za tekst do tego utworu, a muzyka to dzieło Jerzego Jarosława Dobrzyńskiego. Utwór z 1987 roku za nami. Przed nami poezja w prozie brzasku. Nie zapomniałam, a przy okazji jeszcze pozdrowienia dla pani Bernadety, która wysyła zachwyt tygodnia i życia, a jest teraz w Paryżu i to ten Paryż jest tak zachwycający.

Pan Tomek napisał, że w taki weekend to chyba obejrzy Hydrozagadkę, a pani Ewa pozdrawia wszystkich z pociągu do Gdańska. Dzisiaj spełniła swoje marzenie, a w zasadzie spełnia, bo dopiero zobaczy musical Upiór w operze. Pozdrawiamy serdecznie, a teraz już przechodzę do naszej poezji w prozie Brzasku. Pomysł, który narodził nam się jakoś tak dość przypadkowo. Zastanawialiśmy się, czy państwo są głodni poezji, czy nie. No i okazało się, że tak, tym bardziej, że dostajemy wiadomości, że nawet potrafimy czasami państwa doprowadzić do łez. No i takie poruszenia są nam potrzebne w tym kołowrotkowym czasie, kiedy na nic nie ma chwili, a przecież poezja jest tak najbardziej chyba o czuciu. Nawet nie zawsze o rozumieniu, tylko o tym, co nas porusza. No to ja na dzisiaj wybrałam Barbarę Bożymowską z takim utworem zatytułowanym To tylko pies. To tylko pies, tak mówisz. Tylko pies. A ja ci powiem, że pies to czasem więcej jest niż człowiek. On nie ma duszy, mówisz. Popatrz jeszcze raz. Psia dusza większa jest od psa. My mamy dusze kieszonkowe. Maleńka dusza, wielki człowiek. Psia dusza się nie mieści w psie. I kiedy się uśmiechasz do niej, ona się huśta na ogonie. A kiedy się pożegnać trzeba i psu czas iść do psiego nieba, to niedaleko pies wyrusza. Przecież przy tobie jest psie niebo. Z tobą zostaje jego dusza. Barbara Bożymowska, dla której zwierzęta, myślę, że od zawsze były kimś wyjątkowym, psycholożka, też specjalistka od zachowań zwierząt, w tym przypadku również poetka. To tylko pies. No i tak poezja w prozie Brzasku za nami. Oh!

i po raz kolejny Wszechświat ze mną rozmawia. Przed momentem zacytowałam Państwu, staram się wyrecytować wiersz opowiadający o czworonogu. I co mi się przed momentem wyświetliło? Post Maxa, Max Korwider, to jest fantastyczny ilustrator, jeżeli Państwo jeszcze go nie znają, to polecam. Na którym widać Maxa, który leży na poduszce. Nad nim leży najprawdopodobniej jamnik, ponieważ widać tylko tylną część zwierzęcia. No ale bardzo ważny element tego zwierzęcia to oczywiście ogon. I Max Korwider napisał: na 40-stopniowe upały najlepszy jest wentylator organiczny bioeko. No i kiedy mówi oj, to ten ogon zaczyna machać, tym samym wentylator zaczyna działać. U mnie chyba hasło spacerek uruchamiałoby wentylator, ewentualnie pływanie, smaczki, a u Maxa oj, ale to też może być takie oj, z zachwytem, że to taki piesek przybiegł. A ja też merdam mentalnie ogonem, bo za chwilę połączymy się z Częstochową, z kobietą, która też kocha psie ogony i kocha taki nastrój bliskości i czułości, który się rodzi podczas festiwalu. A jest to festiwal niezwykły, piąty festiwal imienia Piotra Machalicy w Częstochowie. Na miejscu jest Marysia Zamachowska, zaraz się z nią połączymy. A jest to taka edycja, w której też bardzo mocno w sercu mamy Magdę Umar. I przy okazji pani Magdy przypomniałam sobie spotkanie z jej synem, z Frankiem. Z Frankiem, który zawodowo zajmuje się nurkowaniem, jest bardzo doświadczonym instruktorem nurkowania sprzętowego i freedivingu. I pamiętam, jak Franek opowiadał mi o tym, jak kochał wodę w zasadzie od takiego momentu, kiedy był małym chłopcem i ćwiczył w wannie. Zanurzał się i sprawdzał, ile jest w stanie wytrzymać pod wodą. No i opowiadał, że właśnie mama siedziała z takim zegarkiem, który odmierzał kolejne sekundy. I zawsze jakoś mnie ten obraz rozczula, czyli takiego rodzica, który wie, że może niekoniecznie te zabawy doprowadzą do takiego sportu, który rodzica zachwyca, chociaż oczywiście, kiedy za wszystkie procedury bezpieczeństwa się zachowuje, no to wszystko jest okej. Ale jakoś takie kibicowanie pasji od małego, zawsze ten obrazek pani Magdy jakoś mam przed oczami. Pozdrowienia dla Franka, a my za chwilę łączymy się z Częstochową.

0: 18 minut, tyle pozostało do godziny 9 i to już jest ten moment, kiedy łączymy się z Marią Zamachowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mario, powiedz, jaka teraz jest temperatura w Częstochowie? Przy okazji pomyślałam, że będziemy sprawdzać, taka odczuwalna, bo rozumiem, że sam takiego termometru to pewnie nie masz pod ręką.
1: Nie mam pod ręką, ale na szczęście mamy technologię i jest, na razie są 23 stopnie. To jeszcze jest, wręcz powiedziałabym, łaskawa temperatura.
0: Bardzo komfortowa sytuacja, a my teraz zamieniamy się w słuch, ponieważ jesteś w Częstochowie, żeby uczestniczyć w 5. festiwalu imienia Piotra Machalicy. Edycja wyjątkowa, bo tak jak już zdążyłam wspomnieć, poświęcona wyjątkowej kobiecie, bardzo bliskiej, myślę, wielu słuchaczom radia. Nowy Świat. Powiedz proszę więcej.
1: Tak jest. Poświęcona Magdzie Umer i powiedziałaś to na początku, że jest tutaj, że to jest festiwal pełen czułości.
0: Tak.
1: I tak, ja się zgadzam. To znaczy, ja wczoraj tak sobie pomyślałam, że lubię ten festiwal ze względu na, między innymi oczywiście, ale on dba o to, co ważne, czyli o słowo, bo tego słowa, pięknego słowa jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Kontakt z drugim człowiekiem, co się przekłada nie tylko na relacje między uczestnikami festiwalu, ale też artysta, widz. Ten kontakt jest bardzo istotny. Uśmiech i poczucie humoru, bo tutaj też jest tego bardzo dużo. I co, no nie wiem, czy najważniejsze, ale to połączenie lubię. Festiwal też podnosi świadomość na temat zdrowia psychicznego i wydaje mi się, że to jest dobra kombinacja. Są tutaj warsztaty dla uczniów, dla młodzieży na temat, zaczął się w ogóle festiwal tymi warsztatami na temat właśnie zdrowia psychicznego. Wczoraj był panel na temat zdrowia psychicznego. Także bardzo jakoś lubię ten element festiwalu. No a oprócz tego oczywiście mamy mnóstwo wydarzeń tak naprawdę. Wczoraj jak próbowałam to sobie usystematyzować, to okazało się, że bardzo dużo się tutaj dzieje. Znaczy ja to wiem, bo tu jestem, ale tak. Też jak nagle mam o tym opowiedzieć, to jest, więc jadę po prostu.
0: To no poczekaj więc tylko na chwileczkę, bo ja powiem o tym, co już było w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, bo bardzo mi się podoba sam tytuł tego panelu, W głowie się nie mieści, nawiązujący też oczywiście do popularnego filmu. Odporność psychiczna rodzi się z relacji i to jest takie zdanie kluczowe, otwierające drzwi do drugiego człowieka i pokazujące, jak te spotkania są istotne, ale też zauważyłam, że już w czwartek odbył się wernisaż wystawy Magda Umer w obiektywie Martyny Niećko, więc również takie stop klatki pamięci i pewnie różne odsłony Magdy Umer. Widziałam, że było już też spotkanie z Arturem Żmijewskim pod hasłem Koen po miłości kres.
1: Tak.
0: No ale powiedz, co dzisiaj, bo to jest kolejny magnes, który do Częstochowy będzie Państwa prowadził.
1: Dzisiaj właśnie a propos Magdy Umer, to o godzinie 16:00 wszystko dzisiaj rozpocznie się spotkaniem z cyklu Nieśmiertelni. To jest spotkanie prowadzone przez Alicję Przerazińską. Wspominanie tak naprawdę. W zeszłym roku był to Piotr Machalica, w tym roku jest to Magda Umer. Wspominać będą i opowiadać o swoich historiach i doświadczeniach, między innymi Danuta Celińska-Cedro, czyli przyjaciółka Magdy Umer. Będzie Franciszek Radzki, o którym wspominałaś. Będzie Artur Andrus, Janusz Strobel, Agata Pasent i Jan Wołek. Także ja się bardzo cieszę na to spotkanie, bo w zeszłym roku tamto, to zeszłoroczne o Piotrze Machalicy, rzeczywiście było jakieś po prostu ujmujące niezwykle i czekam. Czekam na to. Dzisiaj też mamy koncert Joanny Liszowskiej i dwa nawet koncerty Magdy Kumorek z Tubis Trio. Przypomnę tylko, że bilety, właśnie chciałam powiedzieć bilety, to wydarzenie nie jest biletowane, to znaczy owszem wejściówki są, ale one są darmowe, więc to dla wszystkich z Państwa, którzy byliby ewentualnie jeszcze gdzieś niedaleko i chcieli się wybrać. Myślę, że też warto wspomnieć o spotkaniu, które nosi tytuł Gdzie się podziewa to, co mną było. To będzie spotkanie z Anną Dymą, mną i Aleksandrem Machalicą, którzy będą recytować wiersze, utwory poetyckie na podstawie tekstów Bolesława Leśmiana i Tomasza Różyckiego. Wszystko będzie jeszcze dopełnione piosenkami z lat 60. i projekcjami dzieł Jacka Malczewskiego. Także też jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. No a jutro, bo jeszcze powiedzmy o tym, co jutro.
0: Tak jest, niedziela przed nami. Bardzo gorąco i gorąco też w emocje w Częstochowie.
1: Dokładnie tak, bo tutaj, no jutro jest ostatni dzień festiwalu. Co roku odbywa się tak zwana, takie spotkanie, które się nazywa Listy na wyczerpanym papierze. I to jest czytanie listów Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, którymi się wymieniali przez wiele, wiele lat.
0: Kocham tę książkę, zresztą tak naprawdę wydaną dzięki staraniom Magdy Umer i Agaty Pasent, które odnalazły te listy w swoich archiwach. Jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć, jak pięknie można do siebie pisać, kiedy człowiek jest rozwiośniony, czyli zakochany, no to koniecznie Listy na wyczerpanym papierze proszę przeczytać. Ale ty powiedz o 12:00, kto w związku z tym wydarzeniem w Częstochowie się pojawi?
1: O 12:00 na tej ławeczce, a ławeczka już jest w ogóle na terenie otwartym, więc do tego biletów nie potrzeba. Listy będą czytać Dorota Landowska, Katarzyna Żak, Artur Żmijewski i Mariusz Bonaszewski. Także też bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest zbiór bardzo zacnych aktorów, którzy mają piękne głosy i pięknie interpretują teksty. No a tak naprawdę zmierzam też do tego, co wydarzy się jutro wieczorem, czyli koncertu finałowego, który zatytułowany jest Jeszcze w zielone gramy. To będzie no, wielki finał w wyjątkowej oprawie. Mnóstwo wspaniałych artystów się pojawi na tej scenie, bo na przykład z zeszłego roku, czy ja też byłam w zeszłym roku i w zeszłym roku śpiewała Katarzyna Dąbrowska, tutaj koncert, ona również będzie jutro na zakończeniu. Piotr Polk, Ewa Żmijewska, Artur Barciś, nasz redakcyjny kolega, redaktor raczej. No i Joanna Liszowska właśnie, która gra dzisiaj również koncert. Ja myślę, że to będzie piękne wydarzenie, bo mam jakieś takie poczucie, że wszyscy to robią bardzo, bardzo od serca, bo to jest tak naprawdę bardzo przyjacielska rzecz, to znaczy wszyscy są tutaj jakoś sobie bardzo bliscy, nawet jak się dobrze nie znają, w związku z czym atmosfera tego festiwalu no, jest taka wręcz rodzinna, powiedziałabym.
0: Maria Zamachowska prosto z Częstochowy, powiedziałaś o tej czułości, to ja to wejście też czułością zamknę. Życzę ci po prostu odbioru pełnego czułości festiwalu i zapraszamy, żeby dołączać do Marii. Festiwal potrwa do niedzieli, więc dziś i jutro Częstochowa na Państwa czeka. Festiwal imienia Piotra Machalicy. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.

6 minut pozostało do 9. Czy Państwo są gotowi na przeprowadzkę? Przeprowadzka to jest zawsze bardzo duże przedsięwzięcie, ale też ekscytacja, kiedy otwiera się nowy rozdział i zaczyna coś na nowo. Takie oswajanie przestrzeni. Swoją drogą jestem ciekawa, ile przeprowadzek Państwo mają za sobą, kto będzie dzisiaj rekordzistą. Najczęściej podczas przeprowadzek też człowiek na przykład odkrywa, że ma jeszcze z poprzedniej przeprowadzki jakieś kartony w piwnicy i na przykład od 7 lat nie ma pojęcia, co w nich jest. No ale my, słuchajcie, mamy naprawdę sporo do spakowania i jak napisaliśmy w poście na stronie Nowy Świat Online, zabieramy ze sobą wszystko, co tutaj mamy przy ulicy Ostrej 14 i przenosimy się na warszawski Grochów do budynku przy ulicy Mińskiej 75. I jeżeli Państwo mają ochotę się już powoli rozgościć, umościć się tam, przyzwyczaić się do nowych przestrzeni, to polecam krótki, fantastyczny film, który jest do zobaczenia i na naszej facebookowej stronie, i na Instagramie. Można zobaczyć poszczególne pomieszczenia. Mogą też Państwo poznać Agnieszkę z recepcji w nieco innej odsłonie niż zazwyczaj, więc polecam z całego serca. A jeżeli chcą Państwo nam pomóc w przeprowadzce, no to powiedziałabym, że wszystkie ręce na pokład. Uruchomiliśmy zbiórkę celową. Jakie są cele tej zbiórki? No ja wymienię tylko kilka z nich. Chodzi o to, żeby dostosować pomieszczenia pod blok emisyjny. Planujemy 3 studia. Emisyjne, nagraniowe i robocze. Oczywiście marzy nam się też nowa konsoleta do realizowania audycji z większą liczbą wyjść mikrofonowych. Chodzi o stworzenie też pomieszczeń, które będą służyć do realizacji dźwięku, czyli tak zwanych reżyserek, a także emisji naszych koncertów i wydarzeń, zarówno w wersji audio, jak i wideo, czyli tutaj fonie z obrazem będziemy łączyć. No i też montaż, dźwięk oszczelnych, drzwi i szyb. Całe podpunkty, długie, ale bardzo otwarte, zostawiamy Państwu na stronie, żeby Państwo wiedzieli, w co inwestują. A myślę, że to jest jedna z takich inwestycji, która zawsze się zwróci. I dziękujemy już teraz za bardzo fantastyczne, ale tutaj zrobiłam przymiotnik, tak, za bardzo fantastyczne zaangażowanie.

0: Już dziś zapraszamy na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń. Wyjątkowe, bo po pierwsze, po raz pierwszy nadawać będziemy z Wrocławia. Tam odbędą się obchody 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu, których Radio Nowy Świat jest partnerem. Po drugie, ten koncert życzeń poprowadzi niesłyszany dotąd duet muzyków i redaktorów Marek Napiórkowski i José Torres. Po trzecie, do zobaczenia we Wrocławiu dziś o godzinie 10.
1: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
2: Sobotni Brzask.
3: Dzień dobry, minęła godzina 9, pan Jarek napisał, a my z małżonką też się właśnie przeprowadzamy. Cudowna koincydencja, bardzo przyjemnie odnawia się dom, słuchając, że nie jesteśmy w tym wysiłku sami. No mam nadzieję, że radiowo też jesteśmy w tym razem. Minuta po godzinie 9, zaczynamy ostatnią godzinę sobotniego brzasku, a potem jak państwo słyszeli z ust Marii, przeniesiemy się do Wrocławia. Zresztą nawet jeszcze przed 10 będziemy we Wrocławiu dzięki Klaudii Kowalczyk. Więc proszę zachować czujność. Weronika Wawrzkowicz, Grzegorz Muranowicz, zapraszamy do godziny 10.

0: Pogoda.
1: 5, już 6 nawet minut po godzinie 9. Ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami. Sprawdziłam, drodzy Państwo, jak wygląda sytuacja poza granicami Polski. Są miejsca, gdzie dzisiaj jest zdecydowanie chłodniej niż na przykład w Warszawie. Zatrzymujemy się w Lizbonie. Tam dziś 25 stopni maksymalnie. W Londynie termometry pokażą tych stopni 29. No i teraz zaglądamy sobie do Gdyni. W najcieplejszym momencie dnia 31-32 stopnie. 34 stopnie tyle będzie na termometrze w Rzeszowie, ale też w Krakowie i w Paryżu. W Atenach 35 stopni i 36 kresek dzisiaj we Wrocławiu i w Poznaniu.

0: 9 minut po godzinie 9, no i niby go nie ma, a jednak jest. Do rozmowy kulinarnej dołączył Patryk Rabiega, który już teraz przedstawia naszą gościnę.
1: Po 9, więc czas usiąść do brzaskowego śniadaniowego stołu. Razem z nami dzisiaj jest Ola Skotnicka, dietetyczka i psychodietetyczka, autorka książki Więcej białka, zdrowe proteinowe przepisy. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Ola, zacznę od tego, że bardzo mi się spodobało, że swoją książkę zaczynasz od tego, że się przedstawiasz, mówisz, że jesteś dietetyczką i co ważne, kochasz jeść. Rozumiem, że ta książka ma udowodnić każdemu, że można jeść zdrowo, ale też smacznie i z wielką radością.
2: Tak, zdecydowanie, bo gdzieś tam od wielu lat istnieje takie przekonanie, że będąc na diecie bądź w ogóle chcąc jeść zdrowo, no to musimy rezygnować ze smaku, a w zupełności ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że zdrowe jedzenie może być pyszne, tylko trzeba też wiedzieć, jak je przygotować i czerpać właśnie korzyści z tego, że jemy zdrowo.
1: A co to znaczy w ogóle zdrowo jeść?
2: Zdrowo jeść w takim moim odczuciu to znaczy odżywczo, dbać o odżywczość tych posiłków, to znaczy, żeby jedzenie dostarczało nam dobrych wartości, żeby ono dodawało nam siły, energii, ale też żeby właśnie nam smakowało, więc żebyśmy czerpali i przyjemność, i siłę, i zdrowie przede wszystkim z tych posiłków.
0: Hasło wywoławcze na dzisiaj to jest więcej białka i pewnie takie pierwsze skojarzenie, szczególnie tych, którzy chodzą na siłownię, to są odżywki białkowe, ale bardzo mądrze też podkreślasz, że białko wpływa na przykład na co? Ja tylko wrzucę chociażby równowagę hormonalną, ale jeżeli ktoś ma problemy z cukrem, może by nie połączył, że białko mu też, dobra ilość białka mu pomoże. Wytłumacz to proszę, jak to działa.
2: Mhm. Właśnie w książce chciałam się skupić na tym, że białko, tak jak zawsze było to gdzieś tam rozumiane, nie jest tylko do budowy masy mięśniowej, nie tylko osoby ćwiczące na siłowni potrzebują tego białka, tylko tak naprawdę od

0: przykłady, jak będzie działać śniadanie, w którym jest mnóstwo białka i takie, w którym na przykład jest mnóstwo węglowodanów.
1: Posiłki, które będą zawierały same węglowodany, czyli gdzieś tam nawet jeżeli to będą też zbilansowane węglowodany, ale nie będzie tego białka, no to też będzie po nich dużo szybszy głód. Też to nie będzie zbilansowany posiłek. Możemy czuć się senni po takim posiłku, a jeżeli my zbilansujemy go i jeżeli ten posiłek będzie zawierał minimum takie 25-30 gramów białka, no to ta sytość będzie zdecydowanie dłuższa. My będziemy czuli stabilny poziom energii, nie będziemy mieli takich skoków i spadków nagłych cukru, więc tutaj białko tak naprawdę dodaje i sytości, i takiej po prostu równowagi, że tak powiem, w długoterminowym działaniu.
2: Czyli białko ma moc, po prostu, mówiąc krótko.
1: Zdecydowanie tak.
2: A wyjaśnij proszę jeszcze, jaka jest różnica między białkiem zwierzęcym, a białkiem roślinnym i czy dieta osób wege jest przez to uboższa?
1: To znaczy jest duża różnica, też w książce o tym pisuje, że białko jaja kurzego jest takim białkiem wzorcowym, ono jest takie pełnowartościowe, zawiera wszystkie aminokwasy i białka, no takie właśnie zwierzęce są też łatwiej przyswajalne, natomiast to nie znaczy, że my będąc, nie jedząc mięsa, czy będąc na diecie wega, nie możemy z tego białka korzystać, wręcz przeciwnie, powinniśmy o nie zadbać, tylko właśnie odpowiednio komponować te posiłki i w dietach wegetariańskich, aby uzupełnić wszystkie aminokwasy, powinniśmy stosować na przykład w jednym posiłku albo w ciągu całego dnia kilka źródeł białka i na przykład korzystać ze źródeł takich jak jakiś tofu, czy strączki, czy białko ryżu. Tak naprawdę jest bardzo dużo produktów wegetariańskich, z których my możemy korzystać, tylko musimy je po prostu odpowiednio połączyć.
0: To ja przejdę do konkretnych przepisów i zacznę od pizzy. A dlaczego nie? Tym bardziej, że kusisz, ponieważ podajesz przepis na pizzę, która ma 1/4 kaloryczności mniej od tej klasycznej pizzy. No to na czym my ucinamy te kalorie, żeby było cały czas, żeby smakowało, a jednak żeby było trochę lżej dla organizmu.
1: Tutaj w pizzy spód jest wykonany z serka wiejskiego i też z dodatkiem właśnie nabiału i jest tam oczywiście też mąka, ale to nie jest tak jak w klasycznej pizzy, która jest głównie z ciasta drożdżowego i zawiera bardzo dużo węglowodanów i tylko jakiś tam dodatek powiedzmy mozzarelli czy jakieś wędliny, a tutaj głównie gdzieś tam ten spód jest taki bardzo sycący, bardzo proteinowy, a wbrew pozorom smakuje bardzo podobnie do klasycznego ciasta, tylko jest właśnie takie lżejsze. Nie czujemy się potem tak ciężko, jak czasami po pizzy zdarza nam się czuć tak ciężko i ospale, tak tutaj zdecydowanie jest pełnia smaku, a nie ma tego uczucia takiego takiej ciężkości.
2: To ja w takim razie poproszę o deser i czekoladowe ciasto z musu.
1: Tak, oj, ciasto jest wspaniałe i to jest jeden z takich zawsze hitów, którym jeżeli ja przygotowuję i daję do spróbowania kilku osobom, to zawsze wszyscy są zdziwieni, że to jest taki mus, jakiś taki, czy to taki trochę sernik, że on jest takie bardzo delikatne, bardzo takie fluffy, a jednocześnie pyszne, bo takie bardzo właśnie czekoladowe, no a deser, no to wiadomo, kojarzy się z czekoladą, więc to jaka satysfakcja z posiłku też jest zdecydowanie duża.
0: To ja zapytam o owsiankę, ale przyznam, że takiej owsianki jeszcze nie próbowałam. Chodzi mi o wytrawną owsiankę z tofu i miso. Jak te wszystkie składniki połączyć i gdybyś to mogła właśnie rozłożyć na te składniki białkowe, czego sobie dostarczamy za pomocą takiego posiłku?
1: Mm-hmm. Pomysł na taką owsiankę powstał u mnie, kiedy pierwszy raz próbowałam czegoś innego, czyli congee, czyli takiego kleiku ryżowego, który jest pyszny, ale stwierdziłam, że spróbuję zrobić coś, co będzie trochę bardziej nasze, trochę bardziej polskie, może, że tak powiem, więc próbowałam zrobić właśnie owsiankę, która będzie wytrawna wyjątkowo. Tutaj jest w tej owsiance pasta miso, która tak się tam fajnie nadaje głębi smaku i zupełnie zmienia charakter tych płatków owsianych. Dodatek tofu, który też dodatkowo jest źródłem białka. No taka bomba smaku nieoczywista, którą myślę, że warto spróbować, żeby jeżeli ktoś taki jest może sceptyczny co do owsianki, to być może tutaj gdzieś tam zostanie odczarowane, że to nie musi być coś na słodko.
2: No i już mają Państwo gotowy przepis na dzisiejsze śniadanie. Jeśli nie mieli Państwo do tej pory pomysłu, no to voilà. Wszystko się ładnie złożyło. Olu, a czy ty jako dietetyczka, szykując dla siebie posiłki, rzeczywiście sprawdzasz, ile tego białka w danym posiłku spożywasz? Czy masz taką miarkę w głowie i rzeczywiście przygotowując dla siebie nie wiem, śniadanie, obiad, kolację, sprawdzasz, czy dostarczyłaś odpowiednią ilość białka?
1: Nie sprawdzam tego tak, żeby liczyć. Ja też nie układam żadnej takiej diety dla siebie, też nie jestem na żadnej diecie, staram się jeść bardzo intuicyjnie. Natomiast jeśli ja przez wiele lat układałam diety dla pacjentów i

0: gdzieś tam mam już to we krwi, że wiem ile czego jest w jakim produkcie, więc układając sobie po prostu, myśląc o tym, co będę jeść na śniadanie, obiad czy kolację, to po prostu zaczynam od tego, jakie mam warzywa w domu, jaki mam składnik białkowy i jakie do tego węglowodany będą pasować i zawsze tak komponuję talerz, sugerując się właśnie takim zdrowym talerzem, żeby znalazły się wszystkie makroskładniki na nim. Staram się oczywiście, no bo to też może być czasami różnie, że nie uda się zawsze tego zrobić, ale jak najbardziej staram się, żeby te posiłki były takie od 25 do 30 gramów białka, resztę uzupełniam warzywami, węglowodanami i zawsze jest jakiś dodatek dobrego tłuszczu, czy to jest orzechy, oliwa i takie talerze zbilansowane możemy tak naprawdę robić w ciemno, nie musi to być jakiś konkretny przepis, nie musimy tego ważyć, mierzyć, liczyć, a zawsze to będzie pełnowartościowy posiłek.
1: To mnie kusi jeszcze jedna sprawa bardzo, bo zostawiasz przepis na proteinowe bułeczki i nawet ostrzegasz, że jak już raz zrobimy, to potem nie będziemy kupować zwykłych kajzerek. Czy my możemy teraz na antenie sprzedać przepis, skoro są tak proste i tak uzależniające, to zróbmy to.
0: Tak, tutaj mam akurat w książce dwa przepisy, to bardzo może podam tutaj opcje na dwie, bo są i bajgle proteinowe, i bułeczki i możemy przygotować je zarówno z serka wiejskiego, jak i ze skyra i z dodatku tylko jajka i mąki. Ja zazwyczaj używam mąki orkiszowej. Można też dodać oczywiście jakieś nasiona, słonecznik czy jakieś dodatki. I to jest tak naprawdę wymieszanie wszystkiego w jednej misce i formowanie bułeczek i pieczenie, więc to jest naprawdę ekspresowe. A te bułeczki są pyszne, bo zachowują taką świeżość przez dłuższy czas, ze względu na to, że tam jest dodatek tego nabiału czy jajka, ale też doskonale się mrożą, więc ja czasami po prostu robię taką bardzo dużą porcję i mrożę sobie te bułeczki później tylko do tostera i mam pyszne śniadanko, więc no to jest taki przepis, który myślę, od którego można w ogóle zacząć, no bo to jest naprawdę bardzo proste i wyjdzie każdemu. I jedząc taką bułeczkę na śniadanie, czy na jakikolwiek posiłek bez już jakiegoś dodatku białkowego, my z samej bułki dostarczamy sobie białko, więc to jest też już taki, no taki po prostu element posiłku, który możemy bardzo często wykorzystać.
1: Ola, a czy my możemy wrzucić na grupę patronów jeden z tych przepisów?
0: Oczywiście, pewnie, że tak.
1: No to tak, żeby Państwo teraz gdzieś jadąc nie zatrzymywali się na środku drogi, to proszę potem szukać na grupie naszej patronackiej.
2: To ja jeszcze na finał tak stereotypowo może zapytam, czy zdrowe odżywianie jest trudne, bo mam wrażenie, że to jest taki mit, który no, bardzo długo pokutuje wciąż w społeczeństwie.
0: Tak, to jest taki mit, chociaż zdaję sobie sprawę, że żyjemy w takich czasach, kiedy jest bardzo duża dezinformacja, my spotykamy takie informacje, które są sprzeczne, a tak naprawdę takiej prawdziwej edukacji żywieniowej, chociażby w szkole od początku my nie mamy, więc musimy sami trochę się edukować, trochę sami czytać i dowiadywać się, co tak naprawdę jest ważne w tym zdrowym odżywianiu, a to właśnie nie jest takie trudne. To tak naprawdę wystarczy podejść tak zdroworozsądkowo, kierować się taką zasadą zdrowego talerza, właśnie zadbać o białko, o te podstawy tak naprawdę, bo te podstawy są najważniejsze, a takie elementy, czy mody, czy trendy, które się pojawiają, to gdzieś raczej się tym nie sugerować, bo trendy są, były i będą, a niekoniecznie to są takie rzeczy, na które my musimy zwracać uwagę. Więc też niekoniecznie musimy gdzieś tam iść za tymi wszystkimi trendami, tylko właśnie wróćmy do takich podstaw.
1: Żeby zaostrzyć Państwa apetyt na książkę Więcej Białka, to powiem jeszcze, że znajdziecie tam m.in. twarożkowe kluseczki z dynią i szałwią, pieczone placki z cukinii, coś dla na przykład fanów z Poznania, czyli są ziemniaczki chrupiące z gzikiem. Mamy też wspomniane bajgle proteinowe, mamy też zupy, mamy pasty, a na finał, ponieważ część z Państwa jest nad morzem, gofry, ale takie gofry, Ola, które mogą być bazą do kanapek. Jak je zrobić?
0: To są gofry z serka wiejskiego, dużo przepisów serka wiejskiego i to jest tak uniwersalny produkt, który właśnie często się kojarzy z dietą, a tak naprawdę możemy z niego zrobić tak dużo fajnych przepisów, które w ogóle nie będą smakowały, nie kojarzyły nam się z taką w cudzysłowie dietą. Te gofry zarówno na słodko i na wytrawnie są pyszne, są chrupiące, do tego jakieś świeże owoce i mamy naprawdę fajne, czy to deser, czy nawet na śniadanie, bo takie gofry bezcukrowe z owocami, z dużą ilością owoców, czy masła orzechowego będą też idealną propozycją na śniadanie.
2: I o tym wszystkim opowiadała Państwu Ola Skotnicka, dietetyczka i psychodietetyczka, autorka książki Więcej Białka, zdrowe proteinowe przepisy. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
1: 24 minuty po godzinie 9:00, urodziny Domu Europy we Wrocławiu. Tak, dzisiaj jeszcze urodziny świętujemy, a razem z nami jest już Klaudia Kowalczyk, prosto z Wrocławia. Dzień dobry, Klaudio.
2: Dzień dobry, no 15 urodziny, to piękny czas, prawda?
1: Dokładnie, ale wyjaśnijmy niewtajemniczonym, co się kryje za tą piękną nazwą Dom Europy we Wrocławiu.
2: Tak, to jest przedstawicielstwo regionalne Misji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Tu uczymy się funkcjonowania unijnych instytucji, możliwości partycypacji, wpływu na decyzje europejskich urzędników czy polityków. No ale mamy tutaj przede wszystkim nasze maskotki, nasze krasnale. To moje ulubione miejsce, tak szczerze, w Domu Europy, bo co nieco o Europie już sama wiem. Jest tu Euruś i Komisja, więc możemy się z nimi zapoznać. Chciałam zapytać, czy tylko mamy wypowiedź pani Igi Kamockiej z Fundacji Szumana, bo ona mi opowiadała o możliwościach partycypacji, czyli no poedukujmy troszkę o poranku.
3: One były o jednym konkretnym narzędziu, mianowicie o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, takiej inicjatywie, dzięki której możemy wpływać faktycznie na to, jakie prawo jest stanowione w Unii, ale też pokazałam inne sposoby, w jakie my wpływamy, bo to ja zawsze, jak opisując, jak działa Unia, stawiam nas, obywateli Unii, obywateli, obywatelek Unii w centrum. Jest nas 450 milionów, tak? Mamy wpływ na to, jakie mamy rządy, tak? Uczestniczymy w wyborach do parlamentów, z których powstają rządy. Uczestniczymy w wyborach do Parlamentu Europejskiego i te dwa ciała, tak, Parlament Europejski i ci ministrowie współdecydują w Unii, więc mamy wpływ na to, jak działa Unia, jakie są podejmowane decyzje na różne sposoby, tak, poprzez wybory, ale właśnie też przez Europejską Inicjatywę Obywatelską, przez petycje do parlamentu, przez portal Wyraź Swoją Opinię, tak, więc trochę tych narzędzi mamy.
2: To ten kącik edukacyjny nasz poranny, ale do rzeczy. Dziś koncert życzeń, tu już rozkłada się mobilne studio Radia Nowy Świat. Pierwsi słuchacze też już są na widowni, tak, pomacham, dzień dobry, ale.
1: Machamy to do dopiero... Państwa przez radio, nie? Kocham to sformułowanie.
2: Ja patrzę, no, ja w Twoim imieniu tak, pomachałam. Tak.
1: Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo takiego zestawienia jeszcze nigdy nie było w koncercie życzeń. Ktoś będzie debiutował, opowiadaj.
2: José Torres przygotowany już jest z gitarą, czy bez gitary, nie, leży tam, widzę, jest. I Marek Napiórkowski, więc zapraszamy o 10:00 start tutaj przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu, a tymczasem ja później jeszcze zapraszam na, to chyba after party będzie po tym debiucie, do Huty Wrocław. Tam będzie pub quiz, inne aktywności, do dróg, no wszystko to, co przygotowują organizatorzy urodzin. Tort był wczoraj, chociaż może coś jeszcze zostało. Dzisiaj... Ale świeczki będziemy dmuchać.
1: Dzisiaj tam będzie u Was bardzo gorąco, 36 stopni przewidują synoptycy. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to mi nie daje spokoju. Jak wyglądają te maskotki, o których wspominałaś, bo chcę sobie to zwizualizować.
2: Okej, to wyobraź sobie krasnale takiej wielkości, no myślę, że twoje łaci, czyli
1: 7-kilogramowy pies mniej więcej, drodzy Państwo, taki niskopodłogowy.
2: To są troszkę cięższe, bo są wykonane z metalu i mają parasolkę, jeden z nich ma parasolkę unijną w gwiazdy, a komisja ma sukienkę gwiaździstą.
1: To ty dzisiaj też jesteś naszą komisją trochę, no bo prosto tutaj nadajesz z miejsca zdarzeń. Klaudia, bardzo ci dziękuję i przypominamy o 10:00 dzisiaj wyjątkowy koncert życzeń. José Torres, który tam był chyba słyszalny w tle, dobre mamucho? I Marek Napiórkowski, a o wszystkim opowiadała Klaudia Kowalczyk. Bardzo, bardzo ci, Klaudia, dziękuję.
2: Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia.
0: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.

27 dzień czerwca, 9:33 na zegarze. Mam jeszcze dla Państwa niespodziankę. No, czy są chętni na książkę, o której rozmawialiśmy z Patrykiem? Naszą gościnią, przypomnę, była Ola Skotnicka, dietetyczka. Hasło przewodnie brzmiało więcej białka. Jeżeli są chętni, to proszę takie hasło więcej białka wpisać do korespondencji. No i w kolejności zgłoszeń chętnych ta książka będzie do Państwa wędrować. Proszę czekać na odzew z mojej strony. A już za chwilę krótkie zwierzenia. Gospodarzem niezmiennie jest Adam Stasiak, a jego gościem dziś będzie reżyser Piotr Pacześniak.

0: dzikie zwierzenia.
1: Dzisiaj jest z nami reżyser Piotr Pacześniak. Cześć, jak się dzisiaj czujesz?
2: Cześć. Czuję się dobrze, choć jestem nieco zmęczony. Jesteśmy właśnie w trakcie prób scenicznych do najnowszej premiery i brakuje mi tych kilku godzin snu każdego dnia.
1: Powiedz mi zatem, jak idą te próby i jak robić współcześnie Krasińskiego?
2: Krasińskiego robimy współcześnie, aczkolwiek może to jest zaskakujące po literach, jak to się mówi. To znaczy nie przepisujemy utworu Krasińskiego, a przynajmniej w większości pozostaje on taki jak napisany 200 lat temu i traktujemy ten tekst jako ramę, w ramach której do ramy możemy faktycznie poszaleć, poeksperymentować w inscenizacji. I nasączamy, staramy się przynajmniej, zobaczymy jak to wyjdzie, to widz oceni, nasączamy te stare słowa współczesnością.
1: Co prywatnie znajdujesz w tym tekście?
2: No przede wszystkim fakt, że Zygmunt Krasiński napisał ten tekst w wieku 21 lat. To znaczy można myśleć o tym tekście nie jako o starym arcydziele wieszcza sprzed 200 lat, tylko jako o tekście niemalże rówieśnika, chłopaka kilka lat młodszego ode mnie, więc jest to tekst bardzo buntowniczy, skrajny w jakimś sensie, bardzo radykalny, na pewno najbardziej radykalny formalnie ze wszystkich dzieł naszych wieszczów, więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, no to myślę, że wątek wielkich przemian, który w tym tekście występuje, czyli wielka rewolucja, starcie klasowe, ludu z panami. Mało w tym jest w zasadzie Polski, bardzo dużo przemian globalnych. Krasińskiemu jako obywatelowi świata, też poprzez swój majątek i uprzywilejowanie, ale jednak udało się ująć myśl, która była myślą europejską. I w tym sensie wydaje mi się, że ten tekst dziś może bardzo skutecznie służyć do opisu tego, co dzieje się nie tylko u nas w naszym kraju, ale w ogóle.
1: A czy ty, podobnie jak Krasiński, ciągle piszesz wiersze?
2: Nie, nie piszę już wierszy. Pisałem wiersze i miałem kiedyś jakieś ambicje w tym temacie. Natomiast teatr ma to do siebie, że pochłania całkowicie i niezwykle trudno jest znaleźć czas na jakąkolwiek inną dziedzinę sztuki, by ją skutecznie rozwijać, a nie uprawiać jakąś hochsztaplerkę. Więc no, niestety tutaj musiała być dokonana jakaś selekcja i może dobrze.
1: Czy próbujesz ściągnąć naszych rówieśników i młodszych do teatru?
2: Nie wiem, czy by mi się to udało. Wydaje mi się, że twoje pytanie dotyka problemu, czy my jako pokolenie jesteśmy jakąkolwiek wspólnotą, która potrafi się ze sobą komunikować. Wiem, że są twórcy, którzy potrafią znaleźć tego rodzaju środki, żeby się skomunikować z resztą swojej grupy rówieśniczej. Ja nie czuję się chyba kimś takim. Ja sam siebie samego bardzo interesuję, to znaczy, że staram się przede wszystkim poszerzać mój własny język względem poprzednich przedstawień i tworzyć przede wszystkim w zgodzie ze sobą, a z którym pokoleniem to najbardziej rezonuje, to chyba zostawiam to widzom. Wydaje mi się, że jest duże niebezpieczeństwo właśnie w planowaniu tego, jakiego widza chce się do teatru sprowadzić, ponieważ wtedy spektakl staje się zbyt zaprojektowany i kilka takich spektakli w swoim życiu zrobiłem, które właśnie projektowałem, o których myślałem, że chciałbym, żeby się spodobały, żeby mi zapewniły jakiś rodzaj stabilności albo uznania. I to zawsze był błąd.
1: Czy teatr może być cool?
2: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że zawsze był cool. Teatr jest specyficzną dziedziną sztuki, która trochę przypomina Kościół katolicki w takim sensie, że trwa, bo się nie zmienia. Teatr zawsze jest stary, zawsze był stary, jest zawsze archaiczny, ale w dobie obecnych zmian wydaje mi się, że jest o dziwo najmniej zastępowalny. To znaczy to, co widzimy, co teraz się dzieje, jak bardzo rozmywa się tu kwestia autorstwa i jak trudno jest o realny odbiór sztuki, no bo oczywiście filmy, malarstwo, grafika, zdjęcia, nawet i książki czy muzyka, wszystko w jakimś sensie jest poddane tym przemianom związanym z rozwojem sztucznej inteligencji i to jest bardzo oczywiście szeroki temat, ja tego nie oceniam, natomiast teatr tutaj w pewnym sensie się wyróżnia, że bardzo trudno będzie tutaj dokonać jakichś zmian oraz wydaje mi się, że to spotkanie z drugim człowiekiem na żywo i to odcięcie się od bodźców, a raczej zdecydowanie się tylko na jeden kanał bodźców w trakcie spektaklu, to będzie coś, czego wartość będzie tylko rosła w przyszłości, a jednocześnie teatr sam w sobie jest tak mały, że nikogo do końca nie obchodzi. I w dobie, myślę, współczesnych przemian to jest trochę jak taki karaluch w trakcie wybuchu bomby atomowej, że gdzieś tam jednak przetrwa, nie budząc niczyjego zainteresowania, niczyjej podejrzliwości, ale właśnie być może wtedy stanie się tym ostatnim zwierzęciem na Ziemi, który wyewoluuje w jakiś zupełnie nowy gatunek.
1: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Krótkie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z reżyserem Piotrem Pacześniakiem.
2: Czy myślisz, że sztuka powinna zmieniać świat?
3: Myślę, że artyści powinni przede wszystkim tworzyć w zgodzie ze sobą i szczerze. Jeśli czyjaś twórczość tworzona właśnie szczerze i autentycznie doprowadza do zmiany świata, to proszę bardzo. Myślę, że, i to jest też myśl Krasińskiego, każdy, kto postanawia sobie świat zmieniać arbitralnie, a to znaczy według własnego widzenia tego świata, musi, łagodnie mówiąc, bardzo uważać. I myślę, że sztuka o tak wielkich ambicjach czasami osiąga mniejsze rezultaty niż sztuka, której ambicją jest właśnie zmienienie pojedynczego życia. Wittgenstein pisał, że prawdziwy rewolucjonista powinien przede wszystkim zrewolucjonizować sam siebie. To jest miarą prawdziwej rewolucji, to jest ta droga człowieka przez to jedno życie, które jest nam dane. Niemniej fakt jest taki, że sztuka ten świat zmienia. Czasami w zupełnie nieoczekiwany sposób. I to jest jej wielka siła, ale wydaje mi się, że zawsze dzieje się to zupełnie nieoczekiwanie i jakby poza artystą. To znaczy, że nigdy nie wiemy, kiedy ta sztuka naszą rękę albo nasz głos, nasze serce wykorzysta, żeby wprowadzić coś nowego do świata. I to też jest właśnie najpiękniejsze być może.
2: Powiedz mi w takim razie, czego o teatrze możemy się dowiedzieć od Niemców?
3: Myślę, że od Niemców możemy się przede wszystkim jeszcze nauczyć wiele, jeśli chodzi o prowadzenie instytucji kultury, o organizację pracy, o troskę, jaką obdarzają młodych twórców i tego, że naprawdę opłaca się zainwestować pieniądze w młodego twórcę, nawet jeśli nie wiemy, kiedy dokładnie ta inwestycja się nam zwróci. Natomiast oni mogą się od nas na pewno nauczyć luzu i tworzenia w chaosie instytucjonalnym i organizacyjnym, bo to też jest istotne. No my mamy skrajnie różne postawy, skrajnie różne mentalności i mam wrażenie, jeśli chodzi o produkowanie, to też takie dziwne słowo w kontekście sztuki, ale produkowanie sztuki.
2: Niedawno robiłem wywiad z Mają Kleczewską i wspólnie stwierdziliśmy, że Polacy są największą potęgą teatralną na świecie. Jak myślisz, czy to właśnie ta umiejętność pracy w chaosie i tego luzu sprawia, że jesteśmy po prostu dużo lepsi teatralnie na arenie międzynarodowej?
3: Myślę, że zdolność tworzenia w chaosie to był wynik jakiegoś rodzaju adaptacji do warunków i, że tak powiem, twórcy polscy, twórcy teatralni skutecznie się zaadaptowali. Natomiast jeśli potrafimy tworzyć w skrajnym chaosie, to nie znaczy właśnie, że dobrze funkcjonujemy w systemie uporządkowanym. Ja myślę, że oczywiście jesteśmy potęgą w kwestii skali, prawda? To wynika przede wszystkim z wspaniałego systemu publicznych teatrów stworzonego za czasów Polski Ludowej. My i Niemcy mamy w zasadzie dość podobne systemy. Tam są oczywiście różnice, ale żaden inny kraj europejski poza nami, poza Niemcami nie ma tak rzeczywiście rozbudowanego systemu teatralnego, który, i tutaj jest z kolei nasza przewaga nad teatrem niemieckim, który daje tyle przestrzeni na ryzyko. A Niemcy się już tego ryzyka, mam wrażenie, trochę obawiają. To jest dużo większa machina. Dużo więcej pieniędzy oznacza też dużo mniej ryzyka. U nas, przez to, że teatr jest mimo wszystko biedny, pozwala się na dużo więcej, bo i strata jest mniejsza, kiedy komuś powinie się noga. Więc w tym sensie potęgą, jeśli teatr w ogóle może być jakby potęgą, czy rynek teatralny może być potęgą w porównaniu do filmowego, do przemysłu muzycznego i tak dalej, to rzeczywiście no, jesteśmy wysoko, tu się muszę zgodzić, a przede wszystkim mam wrażenie, że u nas cały czas to żyje. Natomiast nasz rynek teatralny jest samowystarczalny, przez co mało, że tak powiem, interferuje z pozostałymi rynkami, a to jest dla sztuki zawsze śmierć, brak przenikania się z innymi kulturami, innymi teatrami. My mamy swoje gazety, mamy swoje instytucje, swoje dotacje, swoich krytyków, swoje plotki, swoje afery. I gdyby cały świat zginął i Polska przetrwała, to teatr w tej Polsce też by przetrwał bez tego zewnętrznego świata. I wydaje mi się, że to jest jednak mankament.
2: Powiedz mi jeszcze na zakończenie, co będziesz robił w przyszłym sezonie w Berlinie i w ogóle o swoim wielkim sukcesie, proszę opowiedz.
3: No tak, przygotowuję dwie premiery repertuarowe w teatrze Berliner Ensemble, czyli teatrze założonym przez Bertolta Brechta. Znalazłem się tam w wyniku naboru do międzynarodowego programu Works, który to każdego roku zaprasza dwójkę reżyserów ze świata, młodych reżyserów, którymi opiekuje się przez cały sezon tak naprawdę. My mamy pełną wolność twórczą, możemy eksperymentować. Jednocześnie mamy całkowitą, tak powiem, opiekę instytucjonalną, etat i wszelkie zabezpieczenia, no bo właśnie to jest to, co Niemcy potrafią robić. To znaczy wiedzą, że jeśli artysta ma chaos w głowie, to rolą instytucji jest zapewnienie mu jak największego porządku dookoła. I wtedy jest możliwe rzeczywiście tworzenie. Przygotowuję tam dwie premiery. Pierwsza z nich to będzie monodram na podstawie Wujaszka Wani. Przepisany, całkowicie napisany przeze mnie, jest to Wujaszek Wania, w którym w przeciwieństwie do oryginału pierwsze, co Wujaszek Wania robi, to chwyta strzelbę wiszącą na ścianie i dokonuje masakry mieszkańców domku. Potem wracam na chwilę do Wrocławia przygotować spektakl dyplomowy ze studentami Wydziału Lalkarskiego, z czego też się niezmiernie cieszę. A następnie druga moja premiera w Berlinie to będzie spektakl dokumentalny poświęcony incydentowi z Lillehammer z 1973 roku, kiedy to agenci Mossadu przez przypadek, a może nie przez przypadek, zastrzelili marokańskiego kelnera, biorąc go za przywódcę terrorystycznej organizacji z Palestyny, co okazało się całkowitą nieprawdą, więc przygotowujemy spektakl o tej przypadkowej ofierze, zupełnie niewinnej ofierze historii tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, co Niemców, że tak powiem, bardzo rozpala, więc to jest ten projekt o Lillehammer, z powodu którego zostałem tam, że tak powiem, przyjęty. A potem znów wakacje i kilka premier w Polsce jeszcze mam zaplanowanych, więc najbliższe 2-3 lata, że tak powiem, będę jeździł z miasta do miasta.
2: No to trzymamy kciuki za premiery i za odpoczynek przede wszystkim pomiędzy nimi. A ja bardzo serdecznie Ci dziękuję za obecność. Naszym gościem był reżyser Piotr Pacześniak. Do usłyszenia.
4: To był Adam Stasiak razem z Piotrem Pacześniakiem, a do studia wszedł specjalista od spraw ubezpieczania anteny, Tomek Giemza. Dzień dobry.
5: To ja, dzień dobry.
4: Ja myślę, że oni ci nie dadzą dojść do głosu we Wrocławiu, bo wszystko po prostu pójdzie zgodnie z planem, więc ja teraz to wykorzystam i zapytam cię jeszcze o zachwyty, bo będziesz tutaj siedział przez 2 godziny samotnie, ale w klimatyzacji to powiedz, co cię ostatnio zachwyciło, zanim się pożegnam.
5: No właśnie, kiedy tu wkroczyłem do studia, to ta klimatyzacja mnie zachwyciła, bo temperatury w ten weekend są absurdalnie wysokie. Rozmawialiśmy sobie, tak, że one potrafią wycisnąć z człowieka ostatnie poty. A jeśli chodzi o zachwyty, to zachwyciłem się książką, którą dostałem od ciebie. To jest książka pod tytułem Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, za którą bardzo ci dziękuję, bo miałaś
4: bardzo
5: tutaj...
4: Bardzo proszę, oddałam ci swój egzemplarz, słuchaj.
5: O.
4: No.
5: O.
4: No ale powiedz, już jesteś w trakcie lektury, czytasz, odkrywasz, bo dla mnie zaskakujące było to, że kiedy słyszę Sokrates filozofia, to się spodziewam trochę akademickiej lektury, aż tu nagle poczułam, jakby ktoś otworzył mi drzwi do bardzo fascynującego świata.
5: I to jest sztuka, że autor, który wywodzi się ze świata akademickiego, potrafi zejść na poziom, aby dotrzeć do czytelników, może nie aż tak filozofią zainteresowanych. No i jest to dobrze napisane, ale również bardzo przystępnie.
4: Książkę napisał, żeby tutaj nie było wątpliwości, Krzysztof Łapiński. Jeżeli ktoś z Państwa przegapił, to między innymi dzięki Tomkowi możecie zobaczyć to nagranie na naszym kanale YouTube'owym. Państwo też tutaj się, słuchaj, ekscytują naszą przeprowadzką i pozdrawiają z Grochowa nasi przyszli sąsiedzi.
5: Właśnie,
4: i jak
5: właśnie.
4: Ty masz, ty umiesz dobrze pakować kartony? Jak ci idą
5: przećwiczymy to, na pewno przećwiczymy. Ostatnio, widzisz, miałem swoją przeprowadzkę, więc jestem zahartowany do przeprowadzki radia. Ja już nawet pytałem tutaj, czy my mamy w radiu takie duże pudło, żeby ten nasz słynny klimat do niego zapakować.
4: A, no tak.
5: Będzie trzeba go bardzo ostrożnie folią bąbelkową ochronić, aby nic się w transporcie nie stało, no bo ten klimat jest najważniejszy, a zresztą jakoś sobie poradzimy.
4: Dokładnie tak, drodzy Państwo, klimat to ludzie, więc my na pewno na Mińską 75 dotrzemy. Jeżeli chcą Państwo dotrzeć razem z nami, to przypominam, zbiórka celowa trwa i każda drobna wpłata to jest jak taki mocny uścisk dłoni i komunikat, idziemy razem z Wami. No to my się już żegnamy. Bardzo Ci, Tomek, dziękuję. Życzę Ci spokojnego, chłodnego popołudnia, a my czekamy,
5: dzięki,
4: w zasadzie przedpołudnia, a my czekamy na koncert życzeń prosto z Wrocławia. Weronika Wawrzkowicz, Grzegorz Muranowicz, a już za chwilę Jose Torres i Marek Napiórkowski.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od ekstremalnej fali upałów nad Polską. W weekend i na początku tygodnia synoptycy prognozują apogeum skwaru. Termometry na zachodzie kraju mogą wskazać nawet 41 stopni. Służby medyczne ostrzegają, że tak wysokie temperatury to bezpośrednie zagrożenie dla życia seniorów i osób przewlekle chorych. Resort Zdrowia i Resort Spraw Wewnętrznych przypominają, że najwyższa temperatura występuje w godzinach od 15 do 18. Lekarze sugerują jednak pozostawanie w domu już od 13. Zaleca się zasłanianie okien w ciągu dnia. O regularnym nawodnianiu organizmu przypominała w rozmowie z TVP Info dietetyk Sylwia Gugała-Mirosz.
1: Płyny powinniśmy pić przez cały czas małymi łykami i to jest najlepszy sposób na odpowiednią formę nawodnienia, ponieważ jeżeli wypijemy większą ilość płynów, on jest szybciej w przypadku wody, na przykład ta woda jest momentalnie filtrowana i szybciej chcemy do toalety na siusiu, niż tak naprawdę ten organizm skorzysta z tej wody, więc zdecydowanie preferujemy i zdrowsza jest forma, jeżeli pijemy te płyny, dostarczamy w małych porcjach, ale równomiernie przez cały dzień.
0: W przypadku pojawienia się objawów takich jak skurcze mięśni, przyspieszony oddech czy zawroty głowy, należy natychmiast schłodzić ciało i wezwać pogotowie, ponieważ mogą to być symptomy udaru cieplnego. Zmieniamy temat. Prezydent Libanu Joseph Aoun ogłosił, że zawarte w Waszyngtonie porozumienie z USA i Izraelem to pierwszy krok do odzyskania przez państwo kontroli nad własnym terytorium. Szczegóły zawartej w Waszyngtonie umowy nie zostały publicznie ogłoszone. Wiadomo jednak, że ma ona pozwolić libańskim władzom na powrót na tereny kontrolowane dotychczas przez proirański Hezbollah oraz zajęte przez wojska izraelskie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że jego armia przekaże libańskiemu wojsku dwa kluczowe obszary na południu kraju. Dokument ma wyznaczać drogę do przyszłego pokoju na Bliskim Wschodzie, choć jak zaznacza amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, przed dyplomatami wciąż długa droga. Będzie to trudna podróż, bez wątpienia, ale ważna, niezbędna i konieczna. Jesteśmy dumni, że możemy być jej częścią. Myślę, że to czas, by sformalizować to, o czym mówiliśmy. Porozumieniu ostro sprzeciwia się Hezbollah. Przedstawiciele tej organizacji zapowiedzieli już, że nie podporządkują się umowie i nie złożą broni. Kolejne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Tym razem wstrząsy o magnitudzie 4,9 wystąpiły zaledwie 80 km od stolicy kraju Caracas. Na razie nie ma informacji o nowych ofiarach czy zniszczeniach. Tymczasem oficjalny bilans po środowych potężnych wstrząsach wzrósł już do 920 zabitych i ponad 3000 rannych, a eksperci obawiają się, że ostateczna liczba ofiar może sięgać nawet 50 tysięcy. Władze Wenezueli poinformowały, że pomoc humanitarną, sprzęt oraz ekipy ratunkowe wyślą Stany Zjednoczone. Gotowość do wsparcia potwierdzili w rozmowie telefonicznej prezydent Donald Trump oraz sekretarz stanu Marco Rubio. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
3: Koncert życzeń.

0: Wybrzmiała piękna muzyka Zbyszka Wodeckiego i grupy Mitch and Mitch, a my bardzo cieszymy się, że dzisiaj do Państwa przemawiamy z pięknego Wrocławia, my, czyli Jose Torres.
1: Witam serdecznie. I Marek Napiórkowski.
0: O, tak, no właśnie wyszło, że ja...
1: gitarzysta jazzowy.
0: Ach, no co zawsze, ja będę chwalił Jose'ego w kolejnych wejściach.
1: Ale zrobiłeś, więc przypominam.
0: Ale tak, to na pewno się wydarzy. Niezwykłe to dzisiaj spotkanie, bo koncert życzeń odbywa się, tak jak mówiłem, z Wrocławia i ze szczególnego miejsca, z Domu Europy. Który to Dom Europy obchodzi już 15-lecie swojego istnienia. I też jest bardzo ciekawa tutaj sytuacja, bo dzisiaj nie będziemy odbierać telefonów, będziemy rozmawiać z Państwem, którzy są na widowni, z nami tu razem. No i nieprawdopodobnie gwiazdorska obsada dzisiaj, drodzy Państwo, bo wydawcą jest Zuzanna i Łęda. We własnej osobie, tak. Realizuje audycję tutaj we Wrocławiu Franek Wójcicki. W stolicy Grzegorz Muranowicz. Życzyć na żywo będą Państwo mogli, kontaktując się z Emilią Piotrowską i Klaudią Kowalczyk. No właśnie, i będzie się działo tak zupełnie normalnie. Będziemy dobrze życzyć. Jose pierwszy raz prowadzi i to fajnie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wybitny, proszę Państwa, wybitny, nieprawdopodobnie zdolny muzyk. A jak się okazuje, ale nie, że młody, zdolny, ale chociaż wygląda bardzo młodo. Ale jak się też okazuje...
1: Tutaj... Dla tych Państwa, którzy oglądają, no nie?
0: No właśnie, tak.
1: Bo dzisiaj chciałem przeprowadzić konkurs w tej okoliczności. Zgadniecie dla radiosłuchaczy, zgadniecie, co trzymam w ręku. Więc konkurs otwarty został.
0: Tak. A, o konkursach powiemy potem. Tak, spojrzałem wymownie na naszą wydawczynię. I jeszcze jedna rzecz. Można pisać oczywiście do nas jak zawsze. koncert.życzeń@nowyświat.online. I tak, i przeczytamy maila, który wiązał się z utworem Zbyszka Wodeckiego. Dzień dobry, wczoraj był mój ostatni dzień w pracy i z tej okazji chciałabym złożyć najserdeczniejsze podziękowania moim koleżankom i kolegom, kursantkom i kursantom oraz wszystkim osobom, z którymi miałam kontakt przez te ostatnie 5 lat. To był naprawdę niesamowity czas. Dzięki tym wszystkim spotkaniom i rozmowom mogłam się wiele nauczyć, rozwinąć dydaktyczne skrzydła i ponownie uwierzyć w moją wartość. Z całego serca Wam dziękuję. Będę wspominać ten czas z radością i uśmiechem. Piosenka, którą wybrałam, to, jak słyszeliśmy, Rzuć to wszystko, co złe, Mitch and Mitch i Zbigniew Wodecki. Ten utwór podnosi mnie na duchu jak mało co i mam nadzieję, że będzie miłym akcentem na sobotnie popołudnie. Pozdrawiam serdecznie z Wrocławia, Zuzanna. Pani Zuzanna się nie pojawiła, ale jeszcze wszystko przed nami, bo jeszcze, już kończąc to przydługą w sumie wypowiedź, dodam, że można tutaj do nas przyjść na ulicę Widok 10 i z nami bezpośrednio tutaj obcować w bardzo miłej kompanii. Witamy też organizatora tego przedsięwzięcia z Domu Europy, pana Krzysztofa Jarząba.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja serdecznie witam jako gospodarz tutaj Domu Europy. Cieszę się, że Radio Nowy Świat zdecydowało się połączyć swoje urodziny, już 6, z naszym 15-leciem, które świętujemy od wczoraj.
0: I teraz brawka właśnie. O, ja będę moderował. Cześć, cześć.
2: Tak, no i dostaliśmy możliwość zadedykowania jednej piosenki jako zespół. Ja przyznam, że obrady całego zespołu były dość burzliwe, natomiast ostatecznie zdecydowaliśmy się na to, żeby był jakiś akcent europejski i poprosimy o piosenkę Europapa holenderskiego artysty Josta Kleina.
0: Panie Hozu, nie wiem jak to się odmienia po polsku. Panie Hozu, jak pan widzi to?
1: Podobno Marek zaczął się uczyć języka hiszpańskiego.
0: Nie, to mnie strasznie niestety
1: tak.
0: Odsłoni. On, dobra, to mów czas, do państwa po hiszpańsku.
1: Trzeba odpowiednio wykorzystać broń, którą się ma. Jak będziesz mówił po hiszpańsku, jak ja mówię po polsku, to będzie wielki.

0: I tak właśnie kończy się ten utwór. Muszę Państwu powiedzieć, że fakt, że tu nie ma kamery tym razem jest bardzo niekorzystny dla odbioru. Oczywiście nie dlatego, że my z Hoce jesteśmy tacy dzisiaj przystojni, tylko dlatego, że ekipa Domu Europy tańczyła. Po prostu.
1: W końcu poprosili o ten utwór, to się bawili.
0: Bawili się, tak.
1: I oczywiście tak. Mamy pierwszą osobę zaproszoną tutaj na dywanik, pani Urszula.
2: Dzień dobry.
1: Pani Urszula, która także złożyła, że jest prawie moją sąsiadką, bo mieszka na Gaju, taka dzielnica Wrocławia, a ja mieszkam na Brochowie. W ogóle przy okazji pozdrawiam wszystkich moich sąsiadów, bo oni widzieli, że idę na audycję, więc całego Brochowa pozdrawiam. Pani Urszulu, witamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry. A ja tak chciałam nawiązać w sumie do tego miejsca, w którym my jesteśmy dzisiaj, czyli do Domu Europy, bo ja muszę powiedzieć, że ja jestem z takiego rocznika, że pierwsze wybory, w jakich brałam udział, to było referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pamiętam, jakie było wtedy ciśnienie, żeby była odpowiednia frekwencja, żeby to było ważne. Jestem też pierwszym rocznikiem, który rozpoczynał studia w Unii Europejskiej. Potem pracowałam w Urzędzie Marszałkowskim przy funduszach unijnych. Także w ogóle moja droga jest związana dość mocno z Unią Europejską. Kierunek studiów był związany z tym, z Unią, więc tak.
1: I ważne jest, czy jest pani z tego zadowolona?
2: Jestem bardzo zadowolona i w ogóle nie wyobrażam sobie Polski dzisiaj, gdybyśmy nie wstąpili wtedy do Unii Europejskiej, no, także tak.
1: Dokładnie tak samo czuję i chociaż mój rocznik jest zupełnie inny i w ogóle za moich czasów młodości przeżywałem inne sytuacje, stan wojenny, czyli trochę lat mam, ale ja również się cieszę, jestem dumny z naszej pozycji i stanowczości jako członek Unii Europejskiej. I jesteśmy bardzo ważnym partnerem w tej Unii.
2: Tak.
0: No właśnie, jeszcze ja się wtrącę, no bo ja nie wiem, czy będziemy mieli jeszcze ten wątek szansę rozwinąć, ale wszystkim eurosceptykom chciałem powiedzieć, takim młodszego pokolenia, że jak ja pierwszy raz w życiu pojechałem do Berlina Zachodniego, kiedy tej Unii nie było,

0: było jako bardzo młody człowiek z moim przyjacielem Arturem Lesickim. To pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem do sklepu Aldi, kupiliśmy kilo bananów i zjedliśmy je pod sklepem. Ja wiem, że to ciężko sobie wyobrazić teraz, ale tak może taki głos.
1: Ja pamiętam, jak tata z Niemiec przywoził banany i takie soczki pomarańczowe.
0: Soczki z taką rurką nieekologiczną. Tak,
2: ale to jest mało tego. Ja wiem, że to jest tak troszeczkę rodzinna atmosfera, ale moje wyjazdy, zanim mur berliński padł. Ja proszę sobie wyobrazić, jechałem z kolegą z Peru. Zresztą mój kolega z Peru ma syna, który jest Messiah, czyli ten, który gra reggae. To są jesteśmy przyjaciółmi od 50 lat. Jechałem z nim do Berlina Zachodniego grać na ulicy. Potem za marki zachodnie wracałem do NRD, zamieniałem na czarnym rynku i tam robiłem zakupy dla mojego Tomka, starszego syna, który już miałem. I pamiętam, że kupowałem milupę. Taka było takie mleko w proszku o smaku truskawkowym. Kupiłem mu buty, kupiłem to. I na granicy pani celniczka mi się pyta, a czy pan coś kupił? Ja mówię, tak, oczywiście, kupiłem mleko, buty, kocyk. Tak. A ona z takim spokojem, a wie pan, że to nie wolno wywozić? Jezu, taka miła moja mina, że ona była. Dobra, przypuszczam, ale proszę pamiętać, że nie wywożymy produktów z NRD. Taka właśnie historia. I dobrze, że przyszło pani przeżyć czasy wstąpienia do Unii. Bo teraz możemy wszystko kupić.
1: Tak, zgadza się.
0: Tak, jakie ma pani życzenia i też życzenia muzyczne?
1: To dzisiaj z okazji tego, że wakacje się rozpoczynają, tam siedzi mój syn, bardzo zadowolony z tego faktu oczywiście, ale taką piosenkę też mniej więcej z tych czasów, kiedy, o których rozmawialiśmy, zespołu Poluzjanci z pierwszej płyty, tylko tej ja dzisiaj chciałabym usłyszeć.
0: A, to świetny utwór. No też dobrze, spełniamy życzenie, życzymy wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję ślicznie.
2: Wielkie brawa dla pani Urszuli.
3: Małych spraw, codzienny kac.

0: Koda jaka.
1: Już?
2: Bo koda następuje na samym końcu.
1: Koda, tak, tak, bo my tutaj z panem Chozesławem omawiamy, no bo pan Choze jest Polakiem,
2: omawiamy... Mam na to papier i cały system zachowań.
1: Cały system VAT przejął, drodzy państwo, naszych narodowych. Grupa Poluzjanci, no i Kuba Badach, który był redaktorem, ale jako, że to jest tak jak w przypadku prezydentów funkcja niezbywalna, więc redaktor Kuba Badach coś śpiewał. A my bardzo się cieszymy, że dołączył do nas nowy gość, pan Maciej, który pracuje w strukturach europejskich, można by rzec, tak? Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Co pana sprowadza? To oczywiście wiadomo, że pan przyszedł tutaj na widok 10, no ale tak pytam, no, odruchowo.
3: Tak naprawdę jestem tutejszy.
1: A, zupełnie z tego budynku wprost.
3: Z rynku.
1: Z rynku. A, pan pochodzi z Wrocławia.
3: Tak.
1: No właśnie, to teraz za długo nie mówimy o mnie, więc ja powiem, ja tu też 10 lat mieszkałem. Dobra, koniec, taki w trend. Ale nie, pana przynależność do jakby... Właśnie, co pan robi w pracy? O, tak.
3: Ja jestem w Brukseli od 30 lat, co świadczy o wieku.
1: Mówiłem.
3: I robiłem różne rzeczy, ale teraz jestem dyrektorem generalnym do spraw pomocy humanitarnej i ochrony ludności, więc zajmuję się pomaganiem.
1: O, to wspaniale. Ale pan zazwyczaj jest w Brukseli, czy zazwyczaj...
3: Ja jestem zazwyczaj w Brukseli, czasami w egzotycznych miejscach, lub tropikalnych, takich jak Wrocław. Tym razem przyjechałem specjalnie na te obchody 15-lecia Domu Europejskiego, bo miałem jakiś swój skromny wkład w wybór tego miejsca, pracując z Jerzym Buzkiem w Parlamencie Europejskim.
1: A, no to wspaniale.
2: A czy zazwyczaj w sensie pomocy, ta pomoc ogranicza się do obszaru europejskiego, czy jeszcze dalej?
3: Nie, nie, działamy na całym świecie.
2: Tak, tak, bo bardzo mnie ciekawy i tutaj się zaczyna trochę poważniejszy temat a propos Kuby i pozycja, działalność w stosunku do tego, co się dzieje na Kubie ze strony Unii Europejskiej, bo wiadomo, że na Kubie są obecni, jest obecny biznes europejski i no i tak, ja wiem, że to jest trochę taki delikatny temat, ale ponieważ nie wiemy, zawsze są spekulacje z zewnątrz, czy robią, czy nie robią i co robią. Jak to się ma do tej pomocy, o której mowa w stosunku do takich krajów, nawet i teraz w aktualnej sytuacji w Wenezueli, która dotknęło dość poważny kataklizm.
3: No to pan czyta w moich myślach, bo chciałem to ująć w dedykacji. Natomiast jeśli chodzi o Kubę, to przekazaliśmy pomoc w zeszłym roku po huraganie. Natomiast w ostatnich 2 miesiącach w związku z sytuacją, embargiem na dostawy paliwa, przekazaliśmy dodatkowe 9 milionów euro właśnie na takie interwencyjne zakupy żywności, paliwa, wody.
2: Nawet mam obawy, bo to są moje uczuciowe sprawy, ale tak mam obawy, czy tą grubą kwotę dotarło do ludności.
3: My nigdy nie przekazujemy pieniędzy rządom. Tak działa pomoc humanitarna.
2: Dzięki Bogu.
3: Do organizacji pozarządowych lub agencji ONZ. W tym wypadku to był ONZ i Caritas.
2: Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie mam.
1: Tak, Jose naszego gościa przepytał po prostu, dokładnie jak w programie publicystycznym, no ale...
2: Nie, ale to są sprawy, które mnie bardzo blisko... No,
1: oczywiście, nie dziwię się.
2: I gdyby zaprosili Portorykańczyka, to by o tym nie mówił, no nie? Ale zaprosili Kubańczyka.
1: Polaka.
2: Polaka, tak, Polaka. Jestem dłużej, mieszkam dłużej tutaj niż mieszkałem na Kubie.
1: No tak. No dobrze. Panie Macieju, zatem czekamy na dedykację muzyczną i uzasadnienie.
3: Dedykacja muzyczna Rock the Casbah, The Clash. Chciałem zadedykować tę piosenkę taką pełną energii zespołowi naszych oficerów dyżurnych, którzy w tej chwili pełnią służbę w takim centrum kryzysowym w Komisji Europejskiej i właśnie w tej chwili zajmują się koordynacją dostaw pomocy humanitarnej dla Wenezueli. Od wczoraj dotarły tam 3 zespoły ratownicze z Hiszpanii, Włoch i Holandii. Kolejne są w drodze. I zarządzamy tym w ramach europejskiego mechanizmu ochrony ludności. Także trzymajcie się, dacie radę.
1: Wspaniałe życzenia.
2: Wielkie brawa dla tych, którzy...
1: Dziękujemy bardzo i spełniamy.

0: Panie Jose, jak się pan czuje jako prowadzący po raz pierwszy koncert życzeń?
1: Muszę powiedzieć, że z doświadczenia jestem kontaktowny. Zawsze wchodzę w relacji z publicznością. Mi to przyjdzie łatwo. Dziękuję bardzo. Chociaż miałem taką historię i tutaj pozwolę przytoczyć historię z panią dyrektor, która mi zwróciła uwagę, że wiesz co, chodzę, słuchają nasz program bardzo, czasami bardzo wnikliwi ludzi i jest prośba, żeby jak będziesz wymieniał rocznik, nie mówisz, że pochodzi to nagrania z 2026 roku, tylko po prostu 2026 roku. I potem pomyślałem, że jak ktoś mnie się pyta, kiedy się urodziłeś, to ja nie mówię, że pochodzę z roku 1959, nie wymieniam, nie odmieniam tak. To wszystko, że po prostu 1958, po prostu 1000, czyli 2000. A druga prośba było tak, że Bohos ostatnio powiedział, że większa połowa tego nie zrozumie. Nie ma większej połowy, ja mówię, ale to był dowcip. Hello. Jestem bystry. To był dowcip. Aha, no to dobrze. Mówię, w języku polskim będzie trudno mnie przegiąć. Bo naprawdę już 47 lat mówię po polsku, że i potem powiem, że ja nie umiem.
0: Ale piękna, staropolska, nie, dużo słów. Można z tego, ale postarajmy się też oddać głos naszym wspaniałym słuchaczom i gościom dzisiejszego koncertu życzeń. Jest z nami pani Marysia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Ja korzystając z okazji, że moje ukochane radio przyjechało do Wrocławia chyba po raz pierwszy, chciałam złożyć życzenia mojej córeczce, która akurat dzisiaj obchodzi swoje ostatnie 30 urodziny.
1: A nie mówiłem, że ktoś kończy dzisiaj jakieś urodziny? Brawo! Mówiłem!
0: Tak.
1: Czułem końce nosa.
2: Tak, jestem też zwolenniczką Unii Europejskiej. Córeczka mieszka właśnie koło Amsterdamu w miejscowości Zandam. Syn mieszka w Wolfsburgu w Niemczech. No więc dlatego, żeby łatwiej było ich odwiedzać, jestem za tym, żeby Unia Europejska nadal była, istniała.
1: A ci są wnuczki?
2: Jeszcze niestety nie.
1: No to żeby pani miała blisko
2: do wnuków.
1: Dojazd do wnuków.
2: Tak jest. Więc kochana córeczko, w dniu twoich urodzin życzę ci dużo zdrowia, miłości, radości, uśmiechu oraz żebyś zawsze miała wokół siebie wspaniałych ludzi. No i chciałam ci zadedykować piosenkę Rzuć to wszystko, co złe, ale ona jako pierwsza dzisiaj wybrzmiała, bo jest bardzo optymistyczna. No to ponieważ wiem, że bardzo lubisz zespół Florence and the Machine, no to coś proszę wybrać i wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękujemy.
1: No, wszystkiego dobrego.
0: I życzenia oczywiście spełniamy od razu dzięki Zuzannie.

0: Moje życzenia poleciały do córki pani Marysi, tam do Niemiec. Cieszymy się bardzo, że do Holandii. Dobrze, że jesteśmy w studiu wszyscy razem, bo jest szansa na poprawę. Poprawka na żywca. Ja wiedziałem, że dzisiaj ktoś ma swoje urodziny, ale za to witamy przy mównicy pana Jana. Panie Janie, rano wstać i zdążyłeś na audycję.
1: Tak, udało się, dojechałem z Kłodzka tutaj, żeby być.
0: Z Kłodzka?
1: Tak.
0: Jezus Maria, z Kłodzka. Jezu, ale się cieszę.
1: Dziękuję, ja też.
0: Bardzo się cieszę, że dojechałeś, panie tak. Janie, bo oznacza, że rano wstałeś.
1: No tak, tak, bo to dzwony już biły od rana, więc...
0: No opowiedz, czym się zajmujesz? Oprócz tego, że się zajmowałeś dzisiaj dojazdem do Wrocławia.
1: Zajmuję się hydrauliką. Czyli jak płynie woda, patrzę i żeby płynęła z punktu A do punktu B.
0: Boże, mam nadzieję, że w tych powodziach miałeś kupę roboty.
2: Zwłaszcza w Kłodzku.
0: Zwłaszcza w Kłodzku.
1: Byłem na wakacjach akurat wtedy. Przypadkowo całkiem, nie planowałem tego.
0: Czyli jak było dużo wody, to ciebie nie było.
1: Tak.
0: No Janie, ale dałeś ciadu.
2: Panie Janie,
0: rano wstań.
2: No dobrze, już tak będzie. Ale właśnie, to jeżeli pan zechciał nas tu odwiedzić w tym naszym kameralnym, fajnym miejscu.
0: Ciepłym.
2: Tak, to jakie życzenia pan chciałby złożyć?
1: Mama mi kazała przyjechać.
2: A nie! Bo, ty już masz tak, też tak, że podchodzi do mnie jakaś bardzo miła osoba w takim wieku, co to mogłaby, na przykład kobieta, i mówi: panie Marku, czy ja mogę sobie zrobić z panem zdjęcie? Ja mówię: no, bardzo proszę. To dla mojej mamy.
0: Ale z czego się nie robi dla mamusi? No nie?
1: Tak.
0: Niektórzy wjeżdżają daleko.
1: Tak. To robią właśnie.
2: Czyli mama wysłała takiego emisariusza, wysłannika tutaj,
1: tak,
2: żeby przekazać. Czyli pan jest nośnikiem życzeń od mamy? Czy...
1: Nie. Powiedziała, że będzie słuchać i zostałem trochę...
2: A, to zaraz.
0: A związku... to pana będzie słuchać, to Marek, milczymy. Przecież mama chciałaby usłyszeć swojego syna w radiu.
1: Tak, więc proszę, dzień dobry, mamo. Mam dla ciebie piosenkę, ale też nie tylko dla ciebie, bo też dla mojej małżonki Asi, ale też dla Jasia Malinowskiego, który mi powiedział, że tutaj jesteście, za co bardzo mu dziękuję. I jeszcze, no to właściwie jeszcze dla Marii Zamachowskiej, bo to ona lubi tę piosenkę. Tak myślę. To dla tej czwórki, co na palcach sobie wymieniłem.
2: Zaraz, jeśli
3: ja potwierdzam, bo to w bazie było pod Marią Zamachowską zapisane.
2: Ale zaraz, ja się nie doliczyłem. Mama.
1: Żona.
2: A, żona. Taka groza.
0: Aby ta kolejność była prawidłowa.
1: Tak.
2: Mama, żona. No nie, możemy polemizować. No dobrze, i życzenia.
1: Tak, taka piosenka Problems with the Sun Nicolasa Jara, z tym, że od razu mówię, że to nie jest związane z dzisiejszą pogodą, bo miałem to już przygotowane od bardzo dawna. Już jak jeszcze było zimno i dopiero teraz mi jakoś tak wypadło, żeby zadedykować ten utwór, więc bardzo proszę.
0: Ale wiesz, to jest, czasy się zmieniają.
1: No tak. No.
0: Kiedyś nie byliśmy w Unii, teraz jesteśmy.
1: Tak.
0: A jaka to zmiana?
1: No, na dobre, moim zdaniem.
0: Oczywiście. A utwór?
2: Już wybrany.
0: Już wybrany.
2: Problemy ze słońcem. Drodzy państwo, my zawsze narzekamy, mamy to we krwi, chodzę nawet, jako Polak też to ma, że jak było zimno, to jest nam zimno, teraz jest ciepło.
1: Komu przeszkadzała ta zima?
2: Dokładnie.
0: Janku, proszę cię.
2: Dobrze, życzymy miłej podróży. Oczywiście proszę z nami zostać jeszcze. Tutaj.
1: Dziękuję bardzo, zostanę, jeśli
2: ale
1: mogę.
2: Ale do Kłodzka to jest kawałek, 100 kilometrów.
1: Tak, 100 kilometrów.
2: Ale ładnie tam jest. No dobrze, spełniamy życzenie zatem.
1: Dziękuję.

Let me see where you are.

0: Drodzy Państwo, to z cyklu ciekawe pytania do ciekawych osób. Panie Hozu.
1: To ja.
0: Jak pan znajduje tutaj kontakt z żywą publicznością? Oczywiście pan to zna z pracy tej drugiej, ale z tej pracy, z której znamy my słuchacze, patroni, bo ja jestem też patronem radia, pana twórczość, to pan nagrywa w domu tę audycję we Wrocławiu. I jak się pan teraz czuje, kiedy na żywo to się wszystko dzieje i pan tutaj peroruje i tak fajnie?
1: Po prostu mam tremę.
0: Nie.
1: Nie, bo słowo powiedziane to już nie da sownąć. A jak nagrywam program, to czasami myślę język plącze i mam możliwość kasuj, powrócić i znowu pyk i nagrywam. Tutaj właśnie i teraz chciałbym bardzo serdecznie się przyznać do tego, bo czasami ludzie mnie pytają, Jose, a ci to, jak to jest, że dzisiaj jest sobota wieczór, ty jesteś w Szczecinie, a jutro program o 8 rano, czy ty zdążysz?
0: Teleportacja.
1: Czy ty zdążyć dojechać na program? Ja zawsze mówię, tak, oczywiście jutro na pewno będzie program o 8, wiedząc, że 3 dni temu już audycja została wysłana. Więc tak, w czasach, kiedy internet bierze lekką górę, to ponieważ mieszkam we Wrocławiu, w pięknym mieście Wrocław, to nie ma tak, nie ma w ogóle sensu dokładać do tego kosztów podróży do Warszawy na 2 godziny. Ja jadę do Warszawy 4 godziny, a program ma 2. Więc to się mija z celem. Tym bardziej, że wszystko tak sprawnie funkcjonuje, że 67 kilobajtów wysyłam. 67, jedna audycja godzinna.
0: Ja nie wiem, czy to są te szczegóły, które tak bardzo elektryzują publiczność.
1: Dobra,
0: ile to
1: jest pełna audycja. Dwie godziny. Dwie godziny jest wysłane, sprawdzam, rzucana do automatu. Więc to ona o godzinie 8 bez... Było tak, że byłem na Zanzibarze i mi wtedy realizator mówi, Jose, nie mam audycji, a ja już na Zanzibarze. Musiałem zadzwonić do syna, żeby poszedł do mojego komputera, gdzie to jest i żeby ponownie wysłał. Udało się. Czyli do tej pory teraz uświadomił mi Marek, że obchodzimy prawie 6. rok.
0: Tak, to pochwała internetu to była. Tak,
1: tak, tylko niech jak ja kupuję jeden towar, niech mi wysyłają to, co kupuję, a nie to, co im się podoba.
0: Wrócimy do tych wątków. Jak Państwo widzą, to jest tak zwany samograj.
1: Ale to pytałeś się o, jak jest z kontaktem z publicznością. Sorry, ja już mam publiczność tutaj.
0: On ma w ręku, w garści ma, tak, przynajmniej tutaj ma. Państwa.
1: A widzisz,
0: ja widzę.
1: Widzisz.
0: Tak.
1: I tutaj mamy kolejnego serdecznego gościa z Wrocławia. Wrocławia. Kiepsko gra w tenisie, ale w swoim fachu jest dobry.
0: Pan Jacek,
2: dzień dobry. Ja może będę mało mówił, bo się denerwuję okrutnie.
0: Nie, nie, nie, pan mówi, bo nie,
2: ja chciałem zgodnie z tradycją konkursu spakietować.
0: O!
2: Więc ja spakietuję życzenia dla, i to jest ważna kolejność, mojej córki i mojej siostry.
0: A to taki mały pakiecik.
2: Tak się składa, że dziewczyny mają, urodziny dzień po dniu na początku lipca.
1: Mówiłem, że ktoś ma urodziny.
2: Oczywiście, panie Jose.
0: Na początku lipca.
1: Ale mają.
2: Tak. To może jak już pakietujemy, to spakietujmy to tak, że to będą życzenia dla wszystkich, którzy mają urodziny na początku lipca.
1: Proszę bardzo.
0: No dobrze, ale to życzenia, ale jakie? Czego?
2: No, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ja tradycyjnie składam życzenia zdrowia do szczęścia i szczęścia do zdrowia.
0: No,
1: ale to ładnie podsumowane, naprawdę.
0: Pan w ogóle błyszczy tutaj bonmotami, bo na początku jak przyszedł, to jak narzekaliśmy, jak prawdziwi Polacy z Hozę na temat pogody, to pan powiedział takie zdanie, jakby mógł przywołać.
2: To był dowcip o śniegu, że dobrze, że śnieg nie pada, bo odśnieżanie w tą pogodę byłoby koszmarne.
1: To jest przepiękne podsumowanie na ten moment.
0: Tak, i no i jaki utwór w takim razie?
2: A, Mambo Spinoza, Wasowskiego i Przyborcza.
0: Oj, najlepiej.
1: No, to, co,
2: ale no, nie mogło dzisiaj zabraknąć.
1: Ale przez chwilę miałem nadzieję, że to jak padło słowo Mambo, to będzie jakiś Latino z Perez Prado, czy, ale tu jeszcze nie. Ale do tego powrócę. Do tego zagadnienia powrócę, bo widzę, że wszyscy bokiem tak obok tego, de Cuba su muzyka, tak, o tak, ale, ale jeszcze mam i godziny 10, więc mam nadzieję, Mareczku.
0: Ja to się cieszę z twoim szczęściem, że ty nie musisz tej piosenki zaśpiewać, podobnie jak innych piosenek Przybory, gdzie jest bardzo trudny język polski, nazwijmy to. Spełniamy życzenie i życzymy wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
3: Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci milionów piosnek o miłości, o tym, jak do się lgną dorośli i kaczy drób do roślin? Czy nie powinna już przenikać do pieśni inna tematyka? Czy nie czas tamtej przerwać przerwą i śpiewać z werwą, tak? Spinoza, miejmy to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep.
4: Mesdames et messieurs, tout le monde chante. Attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza. Spinoza Mambo. Allez-y.
5: Oh, jish.
6: C'est à toi maintenant.
4: Żył w Amsterdamie oraz w Hadze. Wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. Do boju o swe prawdy ruszał, z orężem nauk karty zjusza, choć

0: przecięty, nieprzeciętny lew.
1: Ladies and gentlemen, everybody sings, attention. S-P-I-N-O-Z-A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo, come on boys!
2: Oh, jeez!
3: It's your turn now.
1: Yes. Po wysłuchaniu drugiej zwrotki, nawet idioci i idiotki już wiedzą, kto to zacz Spinoza, potęga myśli, co za. A gdy dobiegnie przebój końca, w umysłach naszych jaśniej słońca zaplonie lista wielkich nazwisk. I każdy z nas wie, że Spinoza to nie dziewczyna znana, Seneca to nie karciana gra, Giordano to nie rodzaj cinzana, Helvetius, Platon, Fichte, każdy ich też zna.
4: Gospoda, wszyscy pojut, wnimanie! S-P-I-N-O-Z-A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Ну, ребята, поехали!
2: О, чиш!
1: Теперь ты,
4: да. Podziwiać będą cudzoziemcy, Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy, że Polak nawet kiedy gwiźnie, już filozofii liźnie, że gdy nasz pieśniarz refren załta, to nie

0: Lozor wzięty, nieprzeciętny, nieprzeciętny łeb Spinoza, nieprzeciętny łeb.
1: Wspaniałe mam, bo może nie do końca takie, jak Państwo mogą słyszeć co tydzień w audycji José Torresa od 8 rano, ale za to bardzo finezyjne, wspaniałe słowa i piękna muzyka. Mamy list od słuchaczki, od pani Agnieszki. Kochane radio, pozdrawiam prowadzących i wszystkich uczestników koncertu. Gdybym była we Wrocławiu, na pewno nie opuściłabym okazji uczestniczenia w koncercie. Niestety mieszkam zbyt daleko, więc za waszym pośrednictwem bardzo proszę o przekazanie życzeń urodzinowych dla mojej najlepszej koleżanki Eli, osoby wyjątkowej, pełnej ciepła, poczucia humoru i niezwykłej odwagi, by pomagać innym, nawet wtedy, gdy wymaga to ogromnej wytrwałości i poświęcenia. Kochana Elu, życzę ci, aby dobro, które dajesz innym, wracało do ciebie ze zdwojoną siłą. Niech nigdy nie zabraknie ci ludzi, którzy będą cię wspierać, tak jak ty wspierasz innych. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, satysfakcję z tego, co robisz i poczucie, że zmieniasz świat na lepszy. Bądź szczęśliwa, kochana i niezmiennie cudownie zwariowana. Świat jest o wiele lepszym miejscem, bo jesteś w nim ty. Przy okazji pozdrowienia, tu pakietowo mamy, dla Jarka, Anki, Michała i Artura. Jeszcze z 10 osób to by było śmieszne, jakby wymienić. Oraz last not, but not least Tymka, który parę dni temu zmuchnął swoją pierwszą świeczkę na urodzinowym torcie. Tego wszystkiego życzy pani Agnieszka. My przypominamy, że można przyjść tutaj we Wrocławiu na ulicę Widok 10 się z nami spotkać. A spełniamy życzenie, którym jest piękna piosenka Stinga, Shape of My Heart.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek wracamy do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie myśliwce przeprowadziły trwający 1,5 godziny nalot na irańskie bazy wojskowe w rejonie cieśniny Ormus. Był to odwet za wcześniejsze zaatakowanie przez Iran singapurskiego statku handlowego. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance oświadczył, że przemoc spotka się z przemocą, zaznaczając jednocześnie, że Waszyngton wciąż respektuje wynegocjowane niedawno porozumienie. Teheran ma jednak inne zdanie i oskarża Amerykanów o, tu cytat, lekkomyślne naruszenie zawieszenia broni. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w odpowiedzi na naloty Iran zaatakował już cele powiązane z siłami Stanów Zjednoczonych. Nie podano dotąd jednak szczegółów ani lokalizacji tych uderzeń. Na razie bez przełomu w późnikach na terenie Ukrainy. Zakończył się drugi etap poszukiwań zbiorowych mogił Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Jak poinformowała minister kultury Marta Cienkowska, tym razem nie odnaleziono kolejnego masowego pochówku. Resort podkreśla, że chociaż to trudna wiadomość, to nie zmienia ona celu. Poszukiwania w późnikach zostaną wznowione w sierpniu. Z relacji świadków wynika, że w badanej okolicy mogą spoczywać szczątki jeszcze około 90 ofiar zbrodni wołyńskiej. Do tej pory w tej nieistniejącej dziś wsi odnaleziono i uroczyście pochowano ciała 43 osób. W Poznaniu opera wychodzi z gmachów teatrów i pojawia się tam, gdzie nikt się jej nie spodziewa, na ulicy, przy kawiarni czy w drodze do pracy. A więcej na ten temat Olga Szygenda.
1: Na Starym Rynku będzie można natknąć się na operę na chwilę. To plenerowy projekt, który zamienia codzienne sytuacje we fragment muzycznego spektaklu. Spacer, rozmowa czy zwykłe przejście przez rynek nagle mogą przerodzić się w operową scenę, a przypadkowi przechodnie mogą stać się częścią tego przedstawienia. Twórcy projektu zacierają granice między sceną a widownią, przenosząc muzykę i śpiew prosto właśnie do miejskiej przestrzeni. Operę na chwilę będzie można zobaczyć na Starym Rynku u zbiegu ulic Szkolnej i Paderewskiego o godzinie 12:15, 15:15 i 20:00.
0: To nieoczekiwane wydarzenia operowe, w których śpiew pojawia się pośród zwykłego rytmu miasta. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
3: Koncert życzeń.

0: zakończył się utwór wspaniały. Zaraz o tym utworze chwilkę słówko powiemy, ale najpierw witamy się z Państwem ponownie. Koncert z życzeń dzisiaj w naprawdę eksperymentalnym składzie, naznaczonym dużym ryzykiem. Drodzy Państwo, Jose Torres
1: i Marek Nabiurkowski.
0: A tak, tak, dziękuję bardzo. Wspaniała nasza publiczność, ludzie, którzy zechcieli przyjść na ulicę Widok 10 we Wrocławiu do Domu Europy, by z nami spędzić te dwie godziny. Wydaje program Zuzanna Iwenda, realizuje Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz. Życzyć na żywo możemy za pośrednictwem Emilii Piotrowskiej i Klaudii Kowalczyk. No i tak sobie tutaj żartujemy troszeczkę z Państwem, spędzamy miło czas, mówimy o różnych ważnych rzeczach, o Unii Europejskiej. A o czym mówimy, to życie napisze scenariusz. Ja przeczytam maila z dedykacją, która dotyczyła utworu, który właśnie wybrzmiał. Z okazji dzisiejszego specjalnego wydania koncertu życzeń przesyłam serdecznie pozdrowienia dla mojego męża Mateusza oraz 8-miesięcznej córeczki Matyldy. Uwielbiamy kraje po podróżach Ameryki Łacińskiej. Dotychczas odwiedziliśmy, uwaga, Kubę, Dominikanę oraz Meksyk. Wszyscy jesteśmy zakochani w tej kulturze i muzyce. Pozostajemy także niezmiennie zasłuchani w... Jose, uwaga, w niedzielnej audycji pana Jose Torresa de Cuba su Musica. Dlatego proszę... Brawka,
1: to jednak pani.
0: Dlatego proszę o piosenkę Polo Montañes un montón de estrellas. Widziałeś tą
1: mnóstwo gwiazd.
0: Tak. Którą mieliśmy nadzieję usłyszeć na żywo w koncercie w Wejherowie, co niestety się nie udało, ale posłuchanie jej w takich okolicznościach będzie równie fascynujące. To się stało. Z gorącymi pozdrowieniami także dla wyjątkowych prowadzących dzisiejszą audycję. Oj, załapałem się i ja. Pozdrowienia śle żona i mama Aleksandra. No i drodzy Państwo, dostaliśmy taką tutaj wiadomość tajemniczą. Ja ją przeczytam. Jak to mówił Tischner, że jest prawda, półprawda i ta trzecia. Napisała do nas pani Dominika, patronka radia. Trenerka personalna przygotowująca muzyków do półmaratonu. I teraz potem jest taki uśmieszek taki, bo to jest SMS, nie do mnie wysłany. No i teraz dramatyczna informacja, że ten półmaraton jakoby Marek biegnie jesienią.

0: Stevie Wonder złożył życzenia pani Dominice, ale to nie jest koniec, bo zrobiliśmy taki wewnętrzny Voice of Poland, Voice of Cuba tutaj między sobą i wysygnowaliśmy przedstawiciela naszego duetu, którego śpiew nie przysporzy państwu przykrości. I teraz w języku, którego ja się uczę, a on zna już go całkiem nieźle, powiemy tak.
1: Felicidades, Monica, en tu día. Dominica.
0: Tak.

0: To właśnie taka melodia kubańska odnośnie urodziny. I popatrz, że cały czas przebijamy się przez urodziny, że ktoś musiał się urodzić i jakieś urodziny są. Czyli to wszystko aktualnie.
1: Dokładnie. Wszystkiego dobrego i mamy kolejnego gościa tutaj na żywo z nami, pani Lidia. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry państwu. Ja właśnie o urodzinach. Urodzinach. Proszę państwa, zacznę enigmatycznie. Znajdujemy się na ulicy Widok. We Wrocławiu, cudownym Wrocławiu. Widok, i teraz proszę państwa, przeskakujemy na Warszawę. Ulica jaka?
3: Ostra.
2: Proszę państwa, miejska, widok na miejską. Rozumiecie państwo, przecież to jest, dotyczy to nowej siedziby. Mam widok 10, a miejska będzie jakim?
4: Mińska chyba.
2: Mińska. Przepraszam. Mińska.
4: Teraz to nabiera sensu.
2: Tak. Proszę państwa, to powtórzę. Widok na Mińską. Widok na Mińską. Ja wszystkim państwu życzę, wszystkim patronom, nie tylko, ponieważ tu cały czas była mowa o urodzinach. Pan José Torres pięknie cały czas powtarzał. Urodziny. Cały czas ktoś ma urodziny. Teraz poważnie. Raj nie istnieje, trzeba go sobie stworzyć i my stworzyliśmy wspaniałe radio, a dotyczy to wspaniałych redaktorów, ale oni zasługują na wspaniały raj również. Raj nie istnieje, trzeba go sobie stworzyć. I to jest raj, ale materialnie stworzymy, proszę państwa, to Mińską, przepraszam za wcześniej, Mińską i życzę państwu oczywiście wytrwałości nam, wytrwałości sama jeszcze nie wpłaciłam, przyznam. Proszę państwa, wpłacamy na Mińską i proszę państwa, Jacek Bończyk. Jacek Bończyk w ogóle może być całego dyskografia, natomiast Jacek Bończyk jest fantastycznie i będzie fantastycznie. Mińska ile?
1: Jeszcze nie wiemy, ja jeszcze nie byłem.
2: Proszę państwa, może dzisiaj jeszcze się dowiemy, jaki to będzie numer. Jesteśmy na widok 10. Wszystkim państwa życzę wspaniałych wakacji, przede wszystkim urodzin Radio Nowy Świat na ulicy Mińskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
5: To ja przypomnę już wspólnie, że urodziny będą 10 lipca i 11 lipca w Brzezinach. Serdecznie państwa zapraszamy, a zbiórka, o której pani wspomniała, na naszą nową siedzibę, żebyśmy mogli się przenieść bez problemu, jest pod adresem nowyświat.online/nowa-siedziba. Więc jeżeli państwo słuchają i chcieliby się dorzucić do tej zbiórki, to serdecznie zapraszamy i zachęcamy.
1: A ja jeszcze dodam od siebie, że jakby ktoś miał z państwa, no poza osobami, które mają tutaj w naszym gronie urodziny i chcieliby państwo, żeby José zaśpiewał, przyjechał i no proszę dzwonić do
0: To mi się podoba, bez konsultacji, ale ja się zgadzam.
1: A teraz posłuchajmy Jacka Buńczyk.
6: Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie.

0: Mamy, drodzy Państwo, wizytę tutaj przy naszym stoliku zwierzeń, wizytę pakietową.
1: Tak, pakietowo to znaczy dwójka plus jeden w drodze. Dojeżdża w sierpniu, będziemy mieli kolejne urodziny, więc przywitajmy bardzo gorąco i prosimy o kilka słów na temat, jak to było. Nie, w sensie, jak się spotykaliście Państwo, no co? Się spotykali, dużo jesteście już po ślubie?
2: Ja w daty nie jestem dobra.
3: Tak, przede wszystkim dzień dobry i dziękujemy. No właśnie nie wiem, chyba nie mieliśmy instrukcji do jedzenia arbuza i tak jakoś wyszło.
2: Natomiast nie, łączy Wrocław, żeby nie było łączy Wrocław.
3: Tak, jakoś ten łez spadł już 10 lat chyba, przemierzamy razem. I nie ma co narzekać.
2: Nie ma.
3: Ja przynajmniej nie mogę.
1: Przyjdzie na to czas.
2: Więc my już spakietowani z urodzinami, wszystko tutaj odhaczamy zgodnie.
1: A już wiecie, co można się spodziewać? Oprócz tego, że dziecka?
2: Będzie chłop.
3: Tak.
2: I a propos tego, to my serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych tutaj przyszłych dziadków z Legnicy, z Częstochowy i rodzinę, bo oni kibicują.
1: Bo będą mieli zajęcie.
2: Tak. Będzie najmłodszy w rodzinie.
3: Jeszcze nie zdradzamy nikomu imienia, ale się tak zastanawialiśmy, czy by nie powiedzieć tutaj w trakcie audycji i sprawdzić, kto słuchał, a kto nie.
0: Bardzo dobrze, dobrze.
3: I oni wiedzą, że ja mogę to zrobić, ale chyba aż taki nie będę. Chyba ale, nie będę sobą.
1: Ale dobrze to wypada. Naprawdę ten Janek to nie, nie. No nie, przepraszam, a tak to było pierwsze imię. Dobra, Józef.
2: Czyli Onufry.
1: Józef, nie daj Boże. Bo ja mam kolegę, mam dwóch kolegów z Ameryki Południowej. Jeden z Hiszpanii, to na Ameryka Południowa, z Wyspy Teneryfy, który ma na imię Mojżesz. Mhm. A mój kolega baszysta pochodzi z Peru, no gdzieś tam, ma na imię Jezus, czyli gracz z nimi to święta kapela.
3: Kuszące propozycje, kuszące.
1: Więc, a co jeszcze to a propos życzeń na ten koncert? Co chcielibyście i komu?
3: No przede wszystkim dziadkom naszym.
2: Znaczy nie naszym.
3: Nie naszym, ale naszym przyszłym. Rodzicom jednym i drugim.
2: Żeby byli zdrowi, bo coś się różnie mają.
3: Coś jakoś im w tym roku nie idzie.
2: Więc żeby się w końcu ogarnęli.
1: Tak. To powiecie lekarzom.
2: NFZ zmilczymy.
3: Zdania są podzielone, powiedzmy.
2: Tak. Ale piosenka.
3: Piosenka nie bez powodu, kult Maria ma syna.
2: Bo ja jestem Maria, a tu jest syn.
3: Tak, a tu jest syn, a ja sprawca, czyli Konrad. I chcieliśmy właśnie tą piosenkę, dlatego że moja bratanica Gaja ostatnio nam zrobiła dobrą imprezę właśnie z piosenką kultu Maria ma syna.
2: I można
3: musi
2: długo.
3: Być ta piosenka po prostu.
1: Ale jak na moje ucho to brzmi. To by na początku brzmiało jakby Marian ma syna. To jest Maria.
3: Maria.
1: Tak? Ja chciałem się zapytać, czy ty masz na imię Marian?
3: Konrad.
1: Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo blisko. Maria, ty dobrze zrozumiałeś? Ja zrozumiałem, Marian ma syna.
0: Proszę nie regulować odbiorniku.
1: On tak słyszy.
2: Nie. Ojciec znany, Konrad. Nie?
1: No właśnie.
0: Poszukujemy ojca.
1: Nie, zatrzymuj się. Piosenka, jaka piosenka? Mamy przygotowane,
0: życzymy Państwu wszystkiego dobrego.
1: Ale poczekaj, już wiemy jaką piosenkę? Tak?
0: Wiemy.
1: Już wiemy. To poprosimy. Wszystkiego najlepszego, trzymamy kciuki.
2: Dziękujemy.
1: I dobrze, że nie ma śniegu.
3: Dobrze, że nie ma śniegu, to prawda. Dziękujemy.
4: Maria ma syna, rzecz o wołaniu o wiarę, część. Właściwie pierwsza.

0: Ma syna Maria. Ma mieć. Nie, już ma, tak. Mamy tutaj nową gościnę z nami. Dzień dobry, pani Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy pani, no właśnie.
2: Czy pani lubi ciacze?
0: Jedną rzecz. Bo normalnie, nie, znaczy siebie powinienem wytłumaczyć, ale nie, to też inna sprawa. Że normalnie to państwo do nas dzwonią. I stąd ja mam taki nawyk, bo w odróżnieniu od Jozego ja już kilka razy prowadziłem ten koncert życzeń. Nawyk, skąd pani do nas dzwoni? No, chciałbym zapytać. Ale tutaj dodam, że właśnie dzwonić się do nas dzisiaj nie da, a wiem, że dostałem taki sygnał, że wiele osób dzwoni. Więc proszę pisać na maila do Jozego te wszystkie informacje. I niewykluczone, że on przyjedzie zaśpiewać coś do państwa. No dobrze, ale mamy panią Kasię. Dzień dobry na żywo.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. No i ja tak słuchałam o tych urodzinach, słuchałam i postanowiłam oczywiście napisać na Facebooku, że tu jestem, no bo wydarzenia takie trzeba wrzucać na Facebooka pozytywne. I zauważyłam, że Beno Otręba z Dżemu ma dzisiaj urodziny. I stwierdziłam, że możemy zagrać coś dżemowego, bo również wiem, że Beno jest w kiepskim stanie takim fizycznym. Więc chciałam, żebyśmy mu wszyscy życzyli dużo zdrowia i żeby mógł wrócić na scenę, bo gdzieś tam ja kocham Dżem, to jest mój numer jeden. I kocham was wszystkich oczywiście. I bardzo się cieszę, że będziemy mieć nową siedzibę i że się tak fajnie to radio rozwija i w ogóle, że tu jesteście, że mogłam przyjechać. To jest takie niesamowite dla mnie, naprawdę. Więc życzę wszystkim chyba trochę chłodu, nie? Ale też dużo słońca, dużo uśmiechu, dużo miłości i dużo światła. Dziękuję.
2: Wow. A czy pani ma świadomość, że pani głos jest słyszalna na całym świecie, bo my jesteśmy wszędzie. Nawet moi przyjaciele, którzy mieszkają w Stanach, to słuchają. Pomimo, że teraz mają 5 rano, ale słuchają. Czyli walka nierówna, ale jest pani wszędzie.
1: Ale to dobrze, bo ja mam taką wizję z takiego rozprzestrzeniania miłości i światła na cały świat, bo myślę, że tylko to nas może uratować. Także ja to tak widzę.
0: Ale tak pięknie pani powiedziała, naprawdę.
2: Z tą miłością to ja to też mówię żonie, że wszystkich kocham. Nie jest za bardzo zadowolona.
0: Dobrze, bardzo, bardzo dziękujemy za te miłe słowa, które są niczym balsam na serce i lekarz mi przepisał, żeby pani do mnie mówiła. A my spełniamy życzenie, posłuchamy utworu Dżemu i życzymy wszystkiego dobrego powrotu do zdrowia basiście tej grupy kultowej.

0: O, tak zagrali, tak po staremu, że tak zwalniali. Ale fajnie, to lubimy. Mamy nowego gościa tutaj na żywo z nami, panią Kasię. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: A skąd wiedziałaś, pani Katarzyna?
0: A no widzisz, no bo ty mnie przed chwilą uczyłeś etykiety polskiej, że kobieta pierwsza podaje rękę. Pani Kasia podeszła do stołu. Ja jako lew salonowy z kolei uznałem, że jeżeli pani podeszła do stołu, to jest to już wyraz jakiejś sympatii do nas.
2: Tak, ale ja byłem bliżej pani Kasi.
0: No wiem, ty byłeś bliżej pani Kasi, bo ty jesteś bliżej wszystkich gości. Tak się usadowił sam. Natomiast rzecz jest w tym, że wymieniliśmy uprzejmości pani Kasia.
2: Miała być krótka zapowiedź.
0: No dobra, wracamy. To właśnie dodajemy głos pani Kasi.
1: Tak, my już się znamy osobiście. Tak. Ja bym bardzo chciała pozdrowić mojego tatę, który został na tydzień sam w domu, podczas gdy moja mama...
2: Jak Kevin.
1: Tak. Sprawdzamy. Moja mama pojechała nad morze na tydzień. Sprawdzamy, czy sama żyje. Jeszcze daje znaki życia. Wyjadł chyba już wszystko, co było w lodówce. Ale jeszcze zostały mu dwa dni. Trzymamy kciuki, dasz radę.
0: Jakie nas to stawia świetne bezradnych.
1: Więc mamy nadzieję, że sobie poradzi. Jeszcze dwa dni. Dzisiaj u nas w Żarach w rodzinnym mieście koncert Kultu, więc też zapraszamy serdecznie wszystkich fanów a propos Marii. Tak. I chyba tyle. I chyba wszystkiego dobrego dla wszystkich. Piosenka o smażeniu rybki, więc zarówno tej rybki nad morzem przez moją mamę, jak i mam nadzieję przez mojego tatę. Może uda
2: się
1: zrobić
2: spali.
1: Jakiś...
2: O ile nie spali tą
1: rybę. Nie, no rybki na Wigilię smaży rybki.
2: A, dobra.
0: Na Wigilię, ale to na dodam, Wigilię, że to nie dzisiaj. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Po prostu tatę, który sobie świetnie radzi i myśli tak, Boże, wreszcie trochę spokoju, mogę posiedzieć sam.
2: Ja bym pozdrowił mamy i wyrazę współczucia dla taty, dla tej samotności. Ja wiem, jak to boli.
0: No i wszystkiego dobrego, słuchamy.

0: Jest z nami pani Iryna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest taki niesamowity dzień. Chciałabym, wybrałam piosenkę One Day i chciałabym ją dedykować przedstawicielstwu Komisji Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, ponieważ jakby byłam pierwszy raz na stażu tutaj w 2012-2013, przyszłam na 6 tygodni, zostałam na rok i chciałabym podziękować tym ludziom, którzy tworzyli to miejsce. Wtedy jeszcze była pani Natalia Szczucka, pani Łukasz Kępara, potem był Jacek Wąsik, potem był Leszek Gaś i tak dalej. Dzisiaj mamy jeszcze, nie wiem, czy dzisiaj jest pani dyrektor Joanna Strzyńska-Lindberg, mamy pana Bartłomieja Balcerzyka i wszystkich, tutaj Martynę mamy na sali, Malwina, Krzysiek byli tutaj przed chwilą i wszyscy, kto właśnie to miejsce tworzy. A także jednocześnie chciałam wam podziękować, dlatego że pana Józefa jeszcze nie wie, nie znam, ale on jest taki znany, że i chodziłam na tańce nawet do pani Izabeli, także jakby ja bardzo wam wszystkim chcę podziękować generalnie, bo to, że miejsce to i to miasto jest takie otwarte, przyjazne, tak dużo różnych rzeczy się dzieje. Są potancówki dzisiaj wieczorem. Nie, teraz w Hucie komisja będzie cała lista jakby wydarzeń. Więc to, że taki wybór dzisiaj jest, to ten one day kiedyś się zdarzy. Tak? Że kiedyś ktoś odważył się, zdecydował poświęcić swój jakiś ekstra czas, godziny po pracy, w sobotę, tak jak państwo dzisiaj jesteśmy, tak wszyscy. I dzięki tym ludziom, którzy to wszystko tworzy i daje od siebie trochę więcej tej dobrej energii, pojawia się nowe miasto, nowe ludzi, nowe wydarzenie i to, czego nie było wczoraj.
0: Rewelacja, jak
2: i
0: to
2: podziwiamy
0: brzmi.
2: Podziwiamy pani pamięć, bo wymieniła cała lista tych
1: braków. Tam jesteście wiele więcej ludzi, po prostu nie wszystkich pamiętam może teraz.
2: Ale podziwiam.
3: No i spełniamy życzenie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Brawo.

0: Witamy pana Karola, jest tutaj z nami w stroju rowerowym, można by powiedzieć.
1: Tak, dzień dobry.
2: Cyklisty.
0: Tak jest.
1: Dzień dobry, ja jestem przedstawicielem grupy Tour de Sles, jakbym powiedział, więc tak, chciałbym całą społeczność Klaudiusza pozdrowić i szczególnie moją grupę 11, Konie się nazywają, a to dzięki Piotrowi z Częstochowy, też chciałem go serdecznie pozdrowić i to piosenka będzie zgodna z tytułem mojej grupy 11 i z tytułem upału, który się znajduje akurat na zewnątrz tego pomieszczenia. Także bardzo dziękuję.
0: Bardzo spełniamy życzenie i mamy jeszcze tutaj głos od państwa.
3: Dzień dobry. Chcemy zaprosić do Huty, no bo kończymy tutaj, ale urodziny Domu Europy się nie kończą, prawda, Krzysztofie?
4: Tak, urodziny Domu Europy trwają. Jeżeli państwo chcą dalej z nami świętować w tych wrocławskich tropikach, to zapraszam od godziny 12 do Huty Wrocław na ulicy Grabiszyńskiej. W tej chwili startują pierwsze zajęcia, natomiast wieczorem zapraszamy na Eurorave.
3: Palmy rosną jak coś, także może kokosy uda się zebrać. Będzie ci to druk, na pewno ciekawy. I co jeszcze? Pub quiz. Także jeśli ktoś chce mnie pokonać w wiedzy europejskiej, zachęcam.
4: Będzie też yoga, będzie też trening techno, będą warsztaty dla dużych i małych, a ja na koniec zrobię malutką prywatę, bo zapomniałem to na początku. Pozdrawiam mamę, która niestety nie dotarła tutaj. Kocham cię, mamo, i cieszę się, że też słuchasz Radia Nowy Świat.
0: Yeah. A my się z państwem już żegnamy. Zuzanna Iłęda, Franek Wójcicki, Grzegorz Moranowicz, Emilia Piotrowska, Klaudia Kowalczyk. Stupendo, maravilloso, José Torres.
2: I proszę państwa, cały prowadzący to spotkania pan Marek Napiórkowski. Wybitny gitarzysta jazzowy. Było niezmiernie miło.

0: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
1: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Trwa policyjna obława w Małopolsce. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy, drony, psy tropiące oraz śmigłowiec poszukują nożownika, który zaatakował w miejscowości Łękawica niedaleko Wadowic. Podczas domowej awantury młody mężczyzna ranił ostrym narzędziem 48-latka, po czym uciekł w stronę pobliskiego lasu. Poszkodowany mężczyzna w momencie transportu do szpitala był przytomny, jego dokładny stan zdrowia nie jest na razie znany. Policja apeluje do mieszkańców okolicy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego. Donald Trump zapowiedział nałożenie 100% ceł na towary z krajów, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych. Decyzja ta może bezpośrednio uderzyć w Polskę. Pragniemy poinformować, że każdy kraj, który nałoży taki podatek, zostanie natychmiast obciążony 100% cłem na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, napisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych. Donald Trump oświadczył, że nowe stawki celne natychmiast zastąpią wszelkie dotychczasowe umowy handlowe z Waszyngtonem. Ostrzeżenie zbiega się z planami polskiego Ministerstwa Cyfryzacji wprowadzenia 3% daniny od przychodów globalnych koncernów technologicznych. Obecnie podatek cyfrowy o różnej wysokości funkcjonuje w 7 państwach Unii Europejskiej, m.in. we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii oraz w Austrii. 34 ofiary śmiertelne od początku czerwca to bilans utonięć w Polsce. Tylko minionej doby w kraju utonęły 2 osoby, a policja apeluje o szczególną ostrożność nad wodą. Służby przypominają, że woda to żywioł, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Ryzyko rośnie, bo w całej Polsce obowiązują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed ekstremalnymi upałami. Lekarze i ratownicy przypominają, aby unikać alkoholu przed wejściem do wody, chronić głowę przed słońcem i pić duże ilości płynów.
2: Należy podczas pływania na jednostkach pływających mieć ze sobą kamizelkę i mieć ją założoną. Na desce SUP powinno się mieć również założoną linkę zabezpieczającą w razie spadnięcia z deski, żeby nam nie odpłynęła. Oczywiście pod wpływem alkoholu nie można wchodzić do wody. Zachęcamy, żeby z wody korzystać w miejscach strzeżonych przez ratowników. W razie niebezpieczeństwa dzwonić na numer 112 lub numer ratunkowy nad wodą 601-100-100.
1: O bezpiecznym wypoczynku nad wodą mówił w rozmowie z TVN24 Piotr Maciaszak z Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu. W weekend termometry w dzień mogą wskazać nawet ponad 40 stopni, a noce będą tropikalne z temperaturą do 25 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu. Mam sobotę, 27 dzień czerwca, 12.07. Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Witamy Państwa o zięble w Deliberatorium. Mam nadzieję, że wszystkie okna zasłonięte, klimatyzatory, jeżeli są, to puszczone. Jeżeli nie, to jakieś wiatraki, a Państwo słuchają w pozycji horyzontalnej dzisiaj radia, czyli leżąc i no, oddychając głęboko w otoczeniu właśnie wiatraka i jakiejś zimnej wody do picia. Postaramy się mówić dzisiaj, no nie eskalować, nie podgrzewać emocji. Tredwa napisał, że prosi o omówienie spraw dotyczących Arktyki. No trochę się nie przygotowaliśmy, ale jak następnym razem, jeżeli w przyszłą sobotę będzie taka pogoda, jaka jest dzisiaj, to postaramy się o sprawach Arktyki też rozmawiać. Dzisiaj moimi gośćmi są Arkadiusz Gruszczyński i Gazeta Wyborcza. Cześć Arku.
2: Dzień dobry. Ja chciałbym tylko na początku pozdrowić moją mamę, która kończy dzisiaj, nie powiem ile lat, ma dzisiaj urodziny, więc
1: 100 lat
2: mamo, serdecznie pozdrawiam. Wszyscy ci na pewno, moi koledzy i koleżanki, życzą wszystkiego najlepszego i żebyś może miała lepsze dzieci.
1: Oj, jeszcze się samoubiczował chłopak na koniec. Mami życzymy wszystkiego najlepszego. Urodziny to jest zawsze powód do świętowania, nawet jeżeli jest to taki upał, no to można na zimno. Lody, tort lodowy, te klimaty.
2: Takie są plany.
1: Takie, doskonałe. Jest z nami także Marcin Celiński, Reset Obywatelski, wydawnictwo Arbitro. Cześć Marcin.
3: Cześć, dzień dobry Państwu i oczywiście serdeczne życzenia. Dla mamy, która dzisiaj wchodzi i może nie jest tak źle z tymi dziećmi, no jak już, chyba że kolega jakiś strasznie podpadnięty i tutaj jest jakaś misja ratunkowa.
2: Słuchaj,
3: za pomocą radia.
2: Słuchaj, zobaczymy, co powiesz na koniec tej audycji.
1: Okay. No dobrze, ja przypomnę Państwu oczywiście, że można do nas pisać na Blue Sky pod hashtagiem Deliberatorium. Polecam tutaj, o, widzę już wodę z mrożonymi truskawkami, z pomarańczami i z miętą. Tu Vero poszła na spacer z psiakami, ale już chyba wróciła. Ale Slawiur na przykład, uważajcie, poszedł na siłownię. No, to są różne szaleństwa.
3: Ale na klimatyzowaną siłownię.
1: A no, na pewno, tak. I może, znaczy, twierdzi, że ćwiczył, ja mu wierzę oczywiście, chociaż można też spędzić na klimatyzowanej siłowni czas czytając książkę, bo to też jest dobre rozwiązanie. Więc piszemy pod hashtagiem Deliberatorium na Blue Sky'u, ewentualnie na mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No dobrze, proszę Państwa i proszę Panów. Rozpocznijmy od tej konferencji, która się odbyła w Gdańsku w związku związanej z odbudową Ukrainy. Zawarto tam szereg umów. Ja szczerze mówiąc do końca nie wiem ile, bo najpierw usłyszałam, że 160, potem usłyszałam, że jednak blisko 200 i nie wiem, czy to blisko 200 to nie jest właśnie to 160. Umowy mniejsze, większe, międzynarodowe, sporo polskich firm do odbudowy Ukrainy się zapisało, no ale nad tym całym wydarzeniem jednak zawisła nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, który nie przyjechał w związku z tą awanturą o odznaczenie. No i ta awantura ma ciąg dalszy, to znaczy strasznie mnie ubawił Jarosław Kaczyński, który wyszedł i poinformował, że on to nie chciałby eskalować tej sprawy generalnie, ale on odda swoje odznaczenie Jarosława Mądrego drugiej klasy. Robi to mniej więcej tydzień po wszystkich i mówi, że robi to solidaryzując się z prezydentem Rzeczpospolitej, tylko tak sobie myślę, że prezydentowi Rzeczpospolitej to nikt orderu nie odebrał, tylko to on odebrał, więc oddawanie, no, to takie dosyć moim zdaniem jest pokrętne, no ale jak prezes oddał, no to natychmiast Mariusz Błaszczak pospieszył z informacją, że on też odda.
3: No, dzięki temu dowiemy się, kto ma ukraińskie odznaczenia w PiS-ie, bo teraz wszyscy będą oddawać.
1: To prawda.
3: Będziemy mieli nową wiedzę na ten temat. Natomiast ja bym chyba nie demonizował, bo no, wprawdzie te rozbieżności w tych danych pokazywanych, ile umów podpisanych i tak dalej, to jest przede wszystkim kwestia taka, że optymiści doliczają do tych zawartych porozumień listy intencyjnej i różne takie luźniejsze porozumienia, które wymagają potem dalszej umowy, a pesymiści no, liczą tylko te umowy, które mają już walor wykonania. Natomiast myślę, że tak

0: Tam się zadziało to, co powinno się zadziać w Gdańsku. I wydaje się, że nieobecność prezydenta Zełenskiego nie wpłynęła negatywnie na, a może nawet postawię tezę, że nawet pomogła tej konferencji, bo gdyby Zełenski się pojawił, to oczywiście wszyscy by go pytali o UPA, a ponieważ pojawił się tam prawie w komplecie rząd ukraiński, to oni mogli zająć się pracą i realizacją celów konferencji. Ja powiem, że jestem zaskoczony, jestem na plus. Obawiałem się, że po całej napędzanej zresztą bardzo mocno napędzanym konflikcie i demonizowanym w wielu mediach konflikcie związanym z nadaniem jednostce wojskowej, bo imienia bohaterów UPA. No, tu część mediów stwarzało wrażenie, że my już jesteśmy na wojnie z Ukrainą. No, przynajmniej w biznesie to się wydaje, że nie.
1: No to przynajmniej biznes. Ale nie masz wrażenia, że jakoś tak mało było informacji o tym, jakie te umowy, no, kto tam się pojawił oprócz premiera Polski i premier Ukrainy. Jakoś no mało nie, gdzieś tam o wystąpieniu Ursuli von der Leyen. No jakoś, kurczę, bokiem to poszło moim zdaniem. Chociaż to straszliwie nie, ważne wydarzenie.
0: Można było, było trzech wicepremierów. Ilu było ministrów, nie wiem, ale była pokaźna grupa i mam wrażenie, ministrów, wiceministrów ukraińskich. Mam wrażenie, że mieliśmy na pewno większość rządu ukraińskiego, a to jest duży rząd, bo to jest taki tam zwyczaj, że te rządy są dosyć duże, więc mieliśmy ich. Co do tego, że nie wypływają... Znaczy, ja akurat mam lekką pretensję do naszego środowiska, do mediów,
1: no, tak,
0: które się w opisie mówi, jest jakaś konferencja, nie ma Zełenskiego i to był pierwszy news. No, ja rozumiem, tego newsa trzeba było podać, ale potem nastąpiła praca i niestety o tej pracy można poczytać albo w dość niszowych mediach biznesowych czysto, albo po prostu u źródła, bo jakaś część informacji jest na mediach samej konferencji. I naprawdę ciekawych informacji, które jakoś nie potrafią się zagnieździć w naszej świadomości, ponieważ nie było Zełenskiego, no to my nie przyjmujemy do wiadomości, co tam się zadziało.
1: No to właśnie to do tego piję. To znaczy też mam wrażenie, że troszkę media zajmują się mniej ważnymi rzeczami zamiast tymi istotnymi. Arek.
2: Bym powiedział przewrotnie, że pieniądze lubią ciszę. Więc może nawet i lepiej, żeśmy nie pisali, jakie tam umowy, które firmy. Czy wy sobie teraz wyobrażacie, że nagle środowisko skrajnej prawicy w Polsce na czele z Prawem i Sprawiedliwością, przemysłowym Czarnkiem, publikują listę firm, które dzisiaj mają robić interesy z tymi ukraińskimi banderowcami? No przecież to by po prostu była jakaś kończąca się litania i maraton narzekania, że polskie firmy nie dają pracy Polakom, tylko Ukraińcom. No, oczywiście teraz...
0: Powiedzmy sobie uczciwie, hańba i zdrada ojczyzny. No.
2: Dokładnie, więc to może nawet i lepiej, że my nie wiemy, które filmy... Znaczy wiemy, bo to nie jest jakaś tajna wiedza, tak. Natomiast nie odbija się to szerokim echem społecznym. To po pierwsze. Po drugie, ja jednak chciałbym powiedzieć, że nieobecność drugiego prezydenta, czyli Karola Nawrockiego, było takim małostkowym zagraniem rządu i premiera Donalda Tuska.
1: Bo nie dostał zaproszenia.
2: To było niegrzeczne. Prezydent Karol Nawrocki to zaproszenie powinien otrzymać, ponieważ ranga tego wydarzenia jest istotna, a jednocześnie prezydent Karol Nawrocki tam mógłby pokazać siebie z najgorszej strony, tak jak go widzimy od wielu tygodni, i powiedzieć to, co miał do powiedzenia, wywołując by popłoch w świecie dyplomacji i u naszych partnerów międzynarodowych. Choć, nie wiem, czy zauważyliście, a pewnie zauważyliście, jak pan prezydent był ostatnio w Turcji, jak on się chwalił tym programem.
1: Tak,
2: mój Boże.
1: Tak, to za chwilę do tego też dojdziemy.
2: Jaki to jest wielki sukces Polski, że mamy te pieniądze z programu SAFE. Więc nasz prezydent doktor Karol Nawrocki może nas jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć swoimi woltami i tym, co mówi na użytek zagranicy.

0: a co mówi na użytek polski wewnętrzny.
1: Tak,
0: niestety wszędzie jeżdżą za nim ci dziennikarze, którzy wyłapują
1: te jego
0: słowa, ale mówiąc już naprawdę już super poważnie, to ja też miałem taką refleksję, obserwując tę konferencję z daleka, że były takie obawy, czy polski biznes będzie brany pod uwagę teraz po tych dyplomatycznym zamieszaniu wokół UPA, czy będziemy mieli pierwszeństwo, nasze firmy będą mieć pierwszeństwo, tak jak można byłoby się spodziewać, bo jesteśmy najbliższym sąsiadem. I te wątpliwości chyba na razie są rozwiane. W sensie nie było takich informacji, że więcej umów podpisano z Francuzami, Niemcami czy Brytyjczykami. Musimy też to śledzić, jak to będzie wyglądało, czy ta szarża dyplomatyczna, zupełnie niepotrzebna, zupełnie niezrozumiała Karola Nawrockiego i całego PiS-u, nie przełoży się negatywnie na umowy podpisywane z polskim biznesem. A polski biznes, polscy samorządowcy, polscy politycy, teraz powiem coś dobrego o nas wszystkich, jakby Polacy mają ten know-how, na które zwrócił nam przez przypadek uwagę Peter Madziar 2 miesiące temu, kiedy podróżował po Polsce i pokazywał Węgrom, jak to wspaniale się Polska zmieniła dzięki pieniądzom europejskim, jak świetnie wykorzystaliśmy ten moment historyczny, żeby te pieniądze wydać je na inwestycje infrastrukturalne i my dzisiaj to potrafimy robić. Niemcy są w zapaści, Brytyjczycy szorują pod nie, jeśli chodzi o inwestycje publiczne, a Polska wręcz przeciwnie. I ja bym się dziwił Ukraińcom, jeżeli mogę tak powiedzieć z takiej perspektywy nonszalanckiej, dziwiłbym się Ukraińcom, jeżeli nie skorzystaliby z tych umiejętności i doświadczenia w wydawaniu kasy na twardą infrastrukturę przez Polaków.
1: No dobrze, ty mówisz, że prezydent, no szkoda, że nie było, no ale wiemy, jaki jest stosunek prezydenta do Ukrainy. No i ta cała afera z orderem, no wyszła odwrotnie niż mogłoby się nam wydawać, ponieważ zaufanie do Karola Nawrockiego wzrosło i to jakoś tak kosmiczne, jakieś 7% jest na czele rankingu zaufania do polityków. Zdaje się, że jest jedynym politykiem, który ma więcej ludzi mu ufających niż nieufających. No i przekroczył tę barierę 50%, tam zdaje się jest 52 czy 54, nie mam pod ręką teraz tego sondażu. No generalnie to zdaje się, że ta cała afera, która nas zbrzydziła i było nam za nią wstyd, jednak wśród Polaków robi dobre wrażenie. Do tego wszystkiego jeszcze zacytuję, tu dla tej odmiany mam pod ręką sondaż. Otóż co trzeci Polak, 35%, popiera dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej, ale prawie 60%, 59,7% opowiada się przeciwko temu przyłączeniu. Arek.
0: No. Ja pamiętam, jak pisałem swój tekst o kulisach kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego i jego sztabu miesiąc temu na rocznicę wyborów, takie dzieło popełniłem, to tam jeden ze sztabowców powiedział mi na moje pytanie, moje zdziwienie, dlaczego Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii wyborczej zaproponował zniesienie 800+ dla dzieci ukraińskich, których rodzice nie pracują w Polsce, to ten sztabowiec powiedział mi prosto, że wyście to wszyscy źle to odczytali. To nie był gest w stronę prawicy, tylko to był gest w stronę większości wyborców Koalicji Obywatelskiej. To mnie zmroziło, to mnie zaskoczyło, ponieważ z wewnętrznych badań wtedy wychodziło, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej, nie wszyscy oczywiście, ale zdecydowana większość, mówi o Ukrainie, o migrantach, o Ukraińcach mieszkających w Polsce takim samym językiem jak wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. I to jest, to powinien być sygnał alarmowy dla polskiej klasy politycznej, że szczucie na Ukraińców, podejmowanie konkretnych decyzji administracyjnych, które ograniczają na przykład właśnie wypłacanie świadczenia 800+, no może się skończyć tragedią, tragediami, co już widzimy na ulicach. No słuchajcie, nastolatek pobity na moście Paderewskiego tylko dlatego, że mówił po ukraińsku.
1: No ale wiesz, w tamtym tygodniu były dwa pobicia dzieciaków 14-letnich. Jedno to w Warszawie, a drugie, poczekaj, zaraz sprawdzę, bo mam to oczywiście też gdzieś zanotowane. Już mówię, w Gdańsku zostało pobite w sobotę przez dorosłego mężczyznę i w Warszawie to samo, to znaczy też dorosły mężczyzna pobił 14-letniego chłopca.
0: Ja uważam, że odpowiedzią strony demokratycznej powinna być coś na wzór bardzo dobrego wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie przy okazji wotum nieufności dla Marcina Kierwińskiego, kiedy premier Tusk powiedział, że prawica oszalała, jeśli szuka w polskim rządzie, w administracji publicznej Ukraińców, że to doprowadzi nas do 68 roku i do pogromów. Taka powinna być odpowiedź strony demokratycznej i taka powinna być odpowiedź po prostu tej strony społecznej, która widzi w różnorodności szansę, a nie zapowiedź porażki, ale, jak chciałby prawica.
1: Ale to ja dorzucę tutaj do Marcina to będzie, ale premier jednocześnie mówi, że on rozumie tę emocję społeczną. Mnie to trochę zmroziło.
2: Nasz problem polega na tym, że my w bardzo wielu obszarach bezpieczeństwa państwa nie mamy rządu. I żadna wypowiedź premiera tego nie zmieni, bo to nie jest konkurs piękności i to nie jest tak, że jak Czarnek powie jedno, a Tusk powie drugie, to cokolwiek zmienia. Od początku inwazji rosyjskiej, tego ataku na Kijów, czyli od 22 roku, jesteśmy świadkami, powiedziałbym, piątego albo szóstego biegu stosowania w Polsce doktryny zarządu kontroli refleksyjnej i manipulowania social mediami. Od 23 roku mamy na niespotykaną skalę w tej przestrzeni prowokacji antyukraińskich.
1: Tak.
2: Od 23 roku wszyscy wiemy, że Ukraińcy mają pierwszeństwo u lekarza, wszyscy wiemy, że Ukraińcy mają pierwszeństwo w dostępie do szkoły publicznej i tak dalej, i tak dalej. Od razu ja wiem, kultura dosłowności. Oczywiście, że to bzdury, natomiast to zostało wtłoczone i jak czytamy badania, to większość Polaków to wierzy. W związku z czym, jakim cudem wyborcy obecnej koalicji mieliby mieć inne zdanie na temat Ukraińców niż duża część wyborców PiS-u, mówię o tych bardziej umiarkowanych. Ta sytuacja została wytworzona, natomiast została wytworzona dzięki temu, że nawet jeżeli chodzi o opisy tej sytuacji i raportowanie, co się w sieci dzieje, to zwracam uwagę, że my nie mamy w Polsce ośrodka badawczego, który byłby w stanie przedstawić nam większy raport na ten temat. Są to, co czytamy, tworzone w Polsce, to są ludzie, którzy pojedyncze osoby czy grupy osób, pospolite ruszenie. Pierwszy duży raport mieliśmy pół roku temu i on był niestety i owszem z Brukseli na ten temat, jak sobie Rosjanie hulają i jak nam ustawiają mózgi. I na to wszystko wchodzi rząd, którego premier jest bardzo wzburzony i wydala jakiegoś pajaca, który wjeżdża autem tam, gdzie nie wolno wjeżdżać. I poddaje się narracji, że problemem z pajacem nie było to, że on jest jakimś tam patostreamerem czy inną nowoczesną celebrytą i robił to po to, żeby sobie klików nałapać, tylko problemem jest, że jest Ukraińcem, przepraszam. I opowiedzenie przez sztabowców, o których... Bo dla mnie to jest smakowita anegdota, to co opowiadasz, że świat nie zrozumiał, że to ten postulat obcięcia 800+ dla Ukraińców to nie jest ukłon w stronę PiS-u, tylko ukłon w stronę większości Platformy. No, najlepsze tradycje kampanii Bronisława Komorowskiego. Oni tam podobno zrobili mnóstwo świetnych rzeczy, tylko nikt ich niestety nie zrozumiał. Więc idziemy w tą stronę. Jest z jednej strony potężna, wytworzona atmosfera, w dużej mierze animowana z zewnątrz, niechęci do Ukraińców i widzimy to na każdym kroku. Jest otwarta niechęć do Ukraińców skrajnej prawicy i jest, jak to się kiedyś na słynnych taśmach mówiło, pivotalność rządu, który po prostu boi się powiedzieć, jak jest, boi się podpaść, iść pod prąd określonym nastrojom społecznym, w związku z czym, jeżeli rosyjska propaganda i nałożone na nią podnoszenie problemu przez blisko połowę posłów w parlamencie, bo tak mamy, jeśli chodzi o prawicę, nie trafia na żaden opór, bo nie ma żadnego oporu. Nie ma żadnego oporu ze strony koalicji rządzącej. To, że od czasu do czasu ktoś powie coś ładnego, to nie o tym rozmawiamy. No to przepraszam, no co ma się dziać? No dzieje się to, co ma się dziać. To są prawa fizyki. Jeżeli ktoś idzie w określoną stronę i nie natrafia na żaden opór, nie natrafia na żadną tamę, no to dalej idzie w tą samą stronę. I tak mamy z propagandą antyukraińską i tak mamy także, znowu są już raporty z tego, kto podkręcał kwestię konfliktu, o którym mówimy, w sprawie UPA. Mm-hmm. I jak fajnie jest być teraz prawicowym politykiem, bo cokolwiek się nie napisze, będąc prawicowym politykiem, ma to znakomite zasięgi napompowane przez algorytm.
1: No i do tego dodam, że podobną retorykę, tylko że antypolską, sączy się w Ukrainie. To znaczy tam dzieje się to samo.
2: Tak, bo to jest wszędzie. Że mnie irytuje brak próby chociażby, bo to jest ingerencja w naszą suwerenność. Jeżeli ktoś nam z zewnątrz kształtuje debatę na jakikolwiek temat, a państwo polskie robi wszystko, żeby powiedzieć, że nie zauważa.
1: To prawda.
0: Ja bym powiedział jeszcze inaczej. Tak, tylko jedno zdanie do tego, co powiedział Marcin. Państwo polskie podjęło taką próbę zrozumienia tego i zbadania horyzontalnego, o jakiej skali dezinformacji zasilanej przez trole białorusko-rosyjskie mówimy. Mianowicie, nie wiem, czy pamiętasz, ale pamiętacie, 2 lata temu powstała rządowa komisja badająca wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce.
2: Poczekaj.
0: Powstały 2 raporty. Jeden raport dotyczący dezinformacji, który jest w części udostępniony, natomiast chyba mnie zainspirowaliście do tego, żeby zapytać się w rządzie i napisać tekst o tym, co się stało z wnioskami.
1: No właśnie.
0: Ci mądrzy ludzie tam przedstawili.
1: Doskonałe
0: bo chyba
1: pytanie.
0: Wydaje mi się, że niestety nic.
1: No właśnie, to jest ten problem. No, to dobrze.
0: To ja się deklaruję, że przedstawię państwu wyniki swoich.
1: Dobra, to czekamy w takim razie.
2: Ja mogę ewentualnie zasuflować, że będziesz miał ciężką robotę z niedużym efektem.
1: No, ale Arek ma zdolności...
2: Z niedużą garścią informacji.
1: Ma zdolności do tego, żeby opisywać, wiesz, swoje rozmowy z różnymi politykami. Ja czasami turlam się ze śmiechu, jak czytam te niektóre wypowiedzi, które Arek zbiera.
2: Ja mam wrażenie, że tutaj zresztą obserwowałem przez jakiś czas działalność tej komisji. Mam wrażenie, że albo to jest tak, że ona od początku była zaplanowana jako fasadowa, albo to jest tak, że generał Stróżyk straszliwie się przeraził tego, co zaczęło wychodzić z badań i stąd my się ani nie dowiemy, ani też one nie poszły dalej.
1: No dobrze, słuchajcie, kochani, czytam to, co piszą do nas nasi słuchacze. No Matthew z Leszna poinformował, że jakie tam horyzontalne i jakie leżenie. Lato mnie zaskoczyło, a forma niezrobiona. A już w środę urlop nad polskim morzem. No i zdjęcie oczywiście z siłowni. Widać tutaj doskonale te rury, którymi klimatyzacja nawiewa chłodne powietrze. Maszyny też stają. No, tłumów nie ma, ale niektórzy robią formę na wakacje. Archimedes pisze tak. Gdybym był Nawrockim, to bym stworzył order Jaremy Wiśniowieckiego z charakterystycznym logo płonącym palem. Pierwszym kawalerem tego orderu uczyniłbym Grzegorza Brauna. Mam nadzieję, że tylko orderu, a nie tego płonącego pala. Slawiur, ja też oddam swoje medale. A co? Ja, Wero, jara z odznaczeniem jara mądrego. To chyba jest najlepsze podsumowanie tego cyrku. Pan Boomer Kaczyński oddaje order Jarosława Mądrego. Jakże to symboliczne. Wero, to chyba nie o mądrość ludzi chodzi, bo patrząc na nienawiść i agresję wobec Ukraińców, to w nią bardzo wątpię. Tylko raczej w realne korzyści. Kasa, panie, kasa się liczy, a nie mądrość czy wartości. Slawiur, a ja bym jednak nie chciał, by nać pan się wszędzie kompromitował. Dobrze, że go nie było na tej konferencji. Generalnie to jego trampowanie niestety przynosi mu zysk w niektórych środowiskach. Pan Boomer też uważa, że dobrze, że nie zaproszono Nawrockiego. Jaki jest, każdy widzi. Trzeba go trzymać w piwnicy, nie wystawiać na salony. Enco, dawno temu otrzymałem order zuch na piątkę. Jeszcze mi nikt go nie odebrał, ale zaczynam się niepokoić. Chaosow, a Asher, mądry był Jarosław, Jarek to mędrek z willi z Żoliborza. MB, sondaż o popularności prezydenta pochodzi z brudnego palca i brisu, są znani z manipulacji. Czy ktoś kiedykolwiek audytował te sondażownie? No, mam wrażenie, że tak, ale może się nie znam. Pani Magdalena, Polska brunatnieje w zastraszającym tempie, Baterowi w to graj, bo kosi procenty poparcia. Ukraińcom się dostaje, bo są najbardziej widoczni. Gdyby nie oni, znalazłby się inny wróg. Chyba nie ma pomysłu, jak temu zaradzić. No właśnie, ten inny wróg rzeczywiście zawsze się znajdzie. I teraz maile. No więc państwo generalnie właśnie w towarzystwie wiatraczków, pani Iwona to w ogóle ma fantastycznie, bo w cieniu leży sobie na hamaku i czyta książkę. Pani Marzena pisze tak, Radio Erewań, nie w Kijowie, tylko w Warszawie, nie rowery, tylko ordery i nie odbierają, tylko oddają. Pani Elżbieta przesłała ekologiczny podręczny klimatyzator torebkowy, bo to jest wachlarz. Co do wieku mamy, to jak mawiała Maria Czubaszek, każda kobieta w pewnym wieku powinna ustalić, ile ma lat i się tego trzymać. Wiek kobiety według księgowych to 30 lat plus VAT. Także Arku, twoja mama jest bardzo młodą kobietą. Jarosław oddaje medal Jarosława i to mądrego. Może zrozumiał, że jednak nie zasłużył, a takie luźne uwagi, bo pani Ela pisze, że takie luźne uwagi, bo na więcej dzisiaj nie stać. Co tu jeszcze mamy? Nie bardzo rozumiem, to pani Marzena. Po co pytać Polaków, czy są za wstąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej? To Ukraińcy mogą się wypowiadać, czy chcą, a potem Unia Europejska, w której Polska ma przecież głos, podejmuje decyzję. Pan Jacek, wszystko jak wszystko, ale prezes Jarosław z orderem Jarosława Mądrego to ewidentna sprzeczność. Sądzę, że powinniśmy ustanowić specjalny order dla Jarosława. Order Jarosława Niemądrego klasy zero. No i pani Marzena jeszcze, że ma odznakę dzielnego pacjenta i nie da jej sobie odebrać. No dobrze, troszkę pośmieszkowaliśmy. No to porozmawiajmy tak krótko i zwięźle. No rzeczywiście pan prezydent pojechał do Turcji i powiedział, że polskie wojsko się będzie rozwijać, bo dostaliśmy pożyczkę z Unii Europejskiej, co wiele osób wprowadziło w stan stuporu. Co prawda on dodał, że on ma dużo lepszy, genialny wręcz pomysł na pożyczkę 0%, czyli ta znana historia z zysków NBP, których nie ma. No, ale jednak o pożyczce Safe wspomniał. No i co wy na to? Może teraz Marcin pierwszy.
2: Ale słuchaj, no to on zachowuje się dokładnie tak, jak jego największy bohater, którym nie jest Winnetou, tylko jest Donald Trump. No, pan prezydent plecie to, co wydaje mu się, że w danym momencie powinien powiedzieć. I ja sądzę, że my popełniamy duży błąd, bo to nie jest pierwszy przypadek. Zauważcie, że no nie wiem, to parę osób się specjalizuje w takim procederze. Nie wiem, Radomir Witt zawsze tam wypomina tym politykom w Sejmie, ale przecież pół roku temu głosował pan inaczej. No i co? I czy ktoś się tym przejmuje, czy z polityków?
1: No my się przejmujemy, a politycy nie.
2: Dzieje się krzywda, że Nie, no pan prezydent Turcji powiedział, że sejf jest fajny, a za 3 dni w Polsce powie, że jest niefajny. No i co?
1: No
2: to z tego nic nie wynika.
1: No to prawda, z tego nic nie wynika. No chyba, że właśnie obserwujemy jakąś ewolucję u prezydenta, ale może masz rację, że
2: nie,
1: to jest taki...
2: Nie, na pewno nie.
1: Chorągiewka raz w tą, Arek.
0: To ja znowu przewrotnie powiem, że prezydent wykonuje swój mandat w sposób właściwy i realizuje politykę dyplomatyczną w porozumieniu z ministrem spraw zagranicznych. Ponieważ na tym przecież
2: to znaczy, polega... Ale wiesz, jeśli tak jest, to robi to przypadkowo.
0: Jeżeli przecież jest tak, że prezydent, który pojawia się za granicą i wypowiada się w imieniu Polski, musi konsultować swoje wypowiedzi z ministrem spraw zagranicznych, przed każdym wyjazdem prezydent...
2: A to zależy, gdzie jedzie.
0: Rezime, które ma przekazywać międzynarodowej opinii publicznej. Więc widzieliśmy, jak ten mechanizm zadziałał w bardzo trudnej kohabitacji politycznej w sposób perfekcyjny.
1: Cudownie. No dobrze, słuchajcie.
2: Podziwiam twoje poczucie humoru. Naprawdę jest Monty Pythonowski.
1: No dobra, słuchajcie, szpital południowy, bo to jest historia po prostu na wielu, bardzo wielu poziomach. No wyszedł do kanału Zero pan sygnalista, opowiedział, jak to w szpitalu południowym morduje się pacjentów, robi tomografię nieżywym, jak źle się intubuje pacjentów, w związku z tym właśnie doprowadziło się do ich śmierci, po czym mówi, ale ja w sumie to przy tym nie byłem i tego nie widziałem, a już jak poszedł do prokuratury i zostało to zapytany, to w ogóle nic nie powiedział. Napisał jakąś karteczkę i podsunął 2 nazwiska prokuratorom. Później się okazuje, że pan sygnalista no, domaga się kosmicznych pieniędzy od szpitala, a szpital mu mówi, że mu tych pieniędzy nie wypłaci, bo... już nie będę całej tej historii opowiadać, bo to szkoda czasu. No generalnie efekt tego wszystkiego jest taki, że no ludzie zaczynają bać się chodzić do szpitala południowego. W efekcie w szpitalu na Banacha jakieś kosmiczne kolejki na SOR-ze, dużo większe niż były. I pacjenci mówili wprost, no przecież oni do południowego nie pójdą. Więc to jest jeden efekt tego całego wydarzenia, ale jest też ta cała historia polityczna, której PiS będzie się teraz moim zdaniem trzymał jak pijany płotu. Próba odwołania Trzaskowskiego. Trzaskowski odwołał wszystkich z zarządu i rady nadzorczej. Teraz mówi, że w szpitalach nie będzie już we władzach polityków. Ciekawe, że trzeba było poczekać, aż taka historia się wyleje, żeby coś w tej sprawie zrobić. 60% Polaków, czy tam nawet 70%, domaga się odejścia minister zdrowia, która w tej sprawie w sumie to chyba ma niewiele do powiedzenia. Jest grupa ludzi, którzy oczywiście domagają się referendum w sprawie Trzaskowskiego. Zapominają, że Trzaskowski wygrał w Warszawie w pierwszej turze i zagłosowało na niego prawie 500 000 osób, co oznacza, że oni będą musieli mieć w tym referendum, żeby musi wziąć udział 3/5 tego, co tych głosów, które poszły na Trzaskowskiego. No w ogóle jakaś piramidalna historia, wszyscy na każdy temat, no i mówię, i to będzie temat absolutnie kampanii wyborczej i zresztą nawet Kaczyński teraz zapowiedział, że jadą do Kłodzka, tam robią wielką konwencję i to będzie konwencja, gdzie będą wyliczali i czy rozliczali, bo tam padło nawet słowo rozliczenia, zbrodnie rządu Tuska, no a w sprawie szpitala południowego to Kaczyński chce powołać taką komisję, jak była komisja jakiego w sprawie prywatyzacji w Warszawie. No i tu jest kłótnia z Morawieckim, bo Morawiecki chce komisji śledczej w Sejmie. Znaczy powiem wam, że mnie od tej sprawy głowa eksploduje. Chciałabym się dowiedzieć, co wy na ten temat. Arek chyba teraz pierwszy.
0: No to trochę porządkując to wszystko. Widzimy taki typowy mechanizm polityczny, który jest zabójczy dla Koalicji Obywatelskiej. Mm-hmm. Po pierwsze, mówimy o tej sprawie, że to jest afera. Słowo afera jest kluczowe dla zrozumienia emocji społecznych, które idą za, tak, za tą sprawą. Fakty w tej sprawie są takie, że młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1,5 miliona złotych w rok, pracując na SOR-ze. Kropka. Nie ma więcej innych faktów w tej sprawie. Nie wiemy nic o liście polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy
1: rzekomo mieli korzystać z
0: szybkiej ścieżki. Szybkiej ścieżki z ominięciem kolejki. Żaden z dziennikarzy do tej pory nie ujawnił tych nazwisk i nikt, no przecież nie zdradzę wielkiego sekretu, że my w Gazecie Wyborczej też próbowaliśmy drążyć, którzy to politycy tam byli, rzekomo chodzili i no na razie niczego nam się nie udało ustalić, no ale pracujemy nad tym. I tutaj jakby zamyka się etap czy obszar faktów, natomiast jednocześnie żyjemy w takiej dosyć dziwnej rzeczywistości politycznej i społecznej, że ta sprawa jest taką kumulacją bardzo wielu rzeczy jednocześnie, bo po pierwsze niezadowolenie systemu opieki zdrowia w Polsce jest bardzo wysokie. Znaczy nie szanujemy systemu, uważamy, że ten system źle działa, ludzie czekają w kolejkach i to jest taka emocja, która dotyka absolutnie wszystkich ludzi w Polsce. Po drugie, jest to opowiedziane w taki sposób, że elity mają lepiej, że ludzie czekają w kolejkach, a elity wchodzą do szpitala bez kolejki. Spór między ludem a elitami jest wspaniałym paliwem politycznym dla opozycji i jest politycznym złotem, jak mawiał Mateusz Morawiecki. Po trzecie, w końcu jest tak, że Koalicja Obywatelska nie wykorzystała, albo nie usłuchała, albo nie wpadła na pomysł, żeby poradzić się kogoś od zarządzania kryzysowego. Pierwsze decyzje personalne powinny zapaść w tamtym tygodniu, znaczy pod końcem tego tygodnia. Osoby nie z zarządu szpitala, których nikt nie zna, są no-name'y. Niestety w obecnej sytuacji politycznej, medialnej, tego, że każdy mówi w internecie to, co chce, jest tak, że, przepraszam, ludzie oczekują ścięcia polityka. Tak zachował się Donald Tusk przy okazji jej afery podsłuchowej, wtedy głowy leciały po prostu wszystkie po kolei. Tak zachowała się Hanna Gronkiewicz-Waltz przy okazji afery reprywatyzacyjnej, gdzie stanowiska stracili 2 wiceprezydentów, dyrektor biura, który zarządzał reprywatyzacją i tak się samo powinno wydarzyć w Warszawie. Rafał Trzaskowski, nie odwołując wiceprezydentów, którzy zasiadali w Radzie Nadzorczej Szpitala oraz którzy są odpowiedzialni za zdrowie, przyczynia się do eskalacji tego problemu, który ma dzisiaj Koalicja Obywatelska. Czy ministra zdrowia powinna być odwołana? Tak, ale z innych powodów. Nie z tego powodu, że przez 2 tygodnie zastanawiała się, co powiedzieć, chociaż jest to politycznie kompromitujące dla pani Sobierajskiej-Grendy, tylko za to, że nie wykorzystała sytuacji do tego, żeby rozpocząć poważną dyskusję nad zmianą, nad zreformowaniem całego systemu opieki zdrowia. To jest, ja się dziwię, znaczy to jest w ogóle dla takiej osoby jak ministra zdrowia, której nikt nie zna, moment wielkiej afery politycznej wokół służby zdrowia powinien być tym momentem, kiedy ona wychodzi, wjeżdża na białym koniu, mówi, proszę państwa, jestem niezależna, nie jestem polityczką i mam wspaniały pomysł, jak to wszystko naprawić. Nie zrobiła tego, traci na tym i powinna pożegnać się ze stanowiskiem.
1: Marcin?
2: A może tu problem leżał w tym, że ona nie ma pomysłu?
1: Nie, ona miała pomysł. Znaczy, wiecie co? No, ona...
2: I to by tłumaczyło, nie. Słuchajcie, ja absolutnie nie będę powtarzał tego, co powiedział Arek na temat tej warstwy PR-owej i zarządzania kryzysowego, bo się w 100% zgadzam. Ale wykorzystam to, że Arek już to powiedział i powiem o czymś dużo nudniejszym. A mianowicie o tym, że po pierwsze salonik to nie jest norma, po drugie nie oszukujmy się, że politycy mają taki sam dostęp do służby zdrowia jak przeciętny obywatel.
1: Widzę pan Kaczyński i Jarosława
2: Kaczyńskiego na jego kolanka. Ziobrę w szpitalu, w klinice onkologicznej w Lublinie i tak dalej. I I prawda jest taka, że to nie jest domena pisowska. To słuchajcie, już na poziomie radnych do szpitala powiatowego radny bądź jego rodzina wchodzi bez kolejki, a inni muszą.
1: Marcin, ale umówmy się,
2: każdy, to jest rzeczywistość.
1: Każdy, kto ma okazję, ale poczekaj, każdy, kto ma okazję leczyć się szybciej albo załatwić miejsce swojej rodzinie, to zrobi.
2: Czyli ja nie mam pretensji do tych ludzi, jak
1: większości
2: zjawisk
1: ja mam, bo oni powinni być bardziej...
2: Nie. Ludzie są tylko ludźmi i umówmy się, że po to mamy pień mózgu z instynktem samozachowawczym i odruchami.
1: No tak.
2: I on jest najsilniejszą częścią mózgu, mimo tego, że zbudowaliśmy sobie w ewolucji jakieś nowe. Natomiast problem jest w systemie. Problem jest w systemie, bo wyjdzie ktoś tam, nie wiem, z partii Razem i powie, że trzeba na służbę zdrowia dać 12 PKB, 50 PKB albo 140 PKB i na tym poziomie toczy się dyskusja o służbie zdrowia. My ładujemy w ten system nieprzytomne pieniądze i każdy, kto z niego korzysta i każdy, kto słyszy, że lekarze pracują po 29 godzin na dobę, wie, że jest po prostu oszukiwany. Że jest oszukiwany. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby chirurg, który robi operację na otwartym sercu, zarabiał 5 milionów złotych rocznie. Jego robota jest tego warta. Ale umówmy się, nie zarabia tych pieniędzy chirurg, tylko nikt nie próbuje tego zebrać. No nie wiem, parę miesięcy temu usłyszałem, że prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zarobił 1 700 000 nie wiadomo na czym.
1: Tak.
2: Czy po prostu mając lewe godziny we wszystkich możliwych szpitalach jako prorektor uniwersytetu mógł sobie to ustawić. Spowodowało to potężny konflikt z rektorem, który jak się okazało zarobił tylko 1 300 000, więc się wkurzył. I zrobiła się afera. Słuchajcie, rozumiecie, o jakich pieniądzach mówimy? Po to, żeby mieć przychód swój osobisty, 1 300 000, 1 600 000, 3 000 000, jak co po niektórzy mają, to trzeba mieć dobrze rozkręcony średni biznes.
1: Tak.
2: I sporo zainwestować. A tutaj z kolei mamy pewną nadzwyczajną kastę, która korzysta z infrastruktury, która jest własnością publiczną, bo to jest podstawowa infrastruktura, nie oszukujmy się. Nie ma dużej prywatnej infrastruktury medycznej w Polsce. Szpitale, które są prywatne, to są, umówmy się, nieduże placówki w skali i potrzeb, i w porównaniu do tego, co jest publicznie. Mieliśmy swego czasu nadzieję na reformę służby zdrowia, kiedy konflikt był pomiędzy profesurą, która feudalnie sobie zawłaszczyła już w latach 90. służbę zdrowia, a resztą lekarzy, czyli także tym średnim szczeblem specjalistów i młodszych lekarzy.
1: Rezydentów na przykład.
2: Wtedy pojawił się projekt reformy, tworzenie kas chorych, tworzenie rejestru usług medycznych. Do tej pory nikt tego nie spróbował, tylko województwo katowickie pilotażowo miało i to było jedyne województwo w Polsce, w którym było wiadomo, ile jest wykonywanych usług i ile one faktycznie kosztują. No ale to jest nam niepotrzebne jako państwu. Profesura poszła po rozum do głowy i wciągnęła do dziobania, do tej kolejki dziobania, wciągnęła lekarzy ze specjalizacjami. I od tego czasu mamy temat zabetonowany, bo żadna partia nie wystąpi przeciwko środowisku lekarskiemu.
1: No,
2: musiałby ktoś wyjść i powiedzieć, że król jest nagi, że kradniecie pieniądze w tym momencie, że to jest kolejne procenty PKB, które będą tam populistycznie doładowywane, będą doładowywane pieniądze, nad którymi nikt nie ma kontroli. I to ludzie widzą, ci, którzy korzystają ze służby zdrowia, bo wiedzą, że wcale się nie skończyło. Ja pamiętam w latach 90. była mowa, lekarze biorą łapówki, bo słabo zarabiają. W tej chwili zarabiają miliony, nadal biorą.
1: Ale nie wszyscy. Nie zapominaj, że to no, część lekarzy.
2: Nie, nie, no dobrze, tylko ja mówię o tych, którzy wiodą prym, tak? Ja nie generalizuję pod tytułem, nie chcę tu postawić takiej tezy, że każdy lekarz to złodziej i pijak. Nie, to nie o to mi chodzi. Tylko mówię o tych, którzy faktycznie mają wpływ na kształt służby zdrowia, to jest tak silne lobby, że nie ma w Polsce partii, nie ma w Polsce środowiska, które by się temu przeciwstawiło. I to też ja nie wierzę, że klasa polityczna nie wie, jak to funkcjonuje i że to byłoby jakieś wielkie zaskoczenie. Wiadomo, jak to funkcjonuje, wiadomo, jak się załatwia miejsca w szpitalu, wiadomo, jak się załatwia terapię i tym podobne. I wiadomo też, że nikt, ale to absolutnie nikt nie panuje nad zarządzaniem służbą zdrowia, jak choćby lista szpitali, które biorą pożyczki chwilówki w funduszach. No słuchajcie, to jest jakaś... Za to taki dyrektor szpitala powinien stanąć natychmiast przed sądem za działanie na szkodę placówki, którą reprezentuje, ale nie stanie, ponieważ on jest w szpitalu powiatowym, a w tym powiecie rządzi PiS albo Platforma, a on jest oczywiście w tym PiSie bez Platformie, właśnie, czy innym PSL-u. Więc mówimy o potężnej patologii i ja się zgadzam, że co do faktów na temat jednego lekarza, to jest tak, że pan bez specjalizacji, czyli LekMed, dostał raptem górę pieniędzy za jakieś miliony godzin przepracowanych, ale powiedzmy sobie uczciwie, że to nie jest jakiś jednostkowy przypadek i ten pan jest jedyną osobą w kraju, która w ten sposób potrafi się dorabiać. Natomiast dotyka to fundamentalnego problemu niewydolności tego systemu i patologii, które w nim są od zawsze. A ten spór polityczny, który w tej chwili jest, to prowadzi do tego, że służbą zdrowia znowu zajmą się tylko PR-owcy i nikt więcej.
1: No dobrze, słuchajcie, wpisy naszych słuchaczy. Wero pisze tak, nie ma w Polsce partii czy środowiska, które by się oparło lobby. Co to oznacza? Że to sami tchórze, zwyczajni, mali, oportunistyczni, żałośni tchórze. Slawiur, a czemu my się dziwimy, że lekarze wykorzystują system dla lepszych zarobków na lewo? Zwróćcie uwagę na posłanki i posłów, podpisują się na komisji X i wychodzą, a kaska leci. Czym to się różni od lekarzy pracujących na 5 kontraktach? Ryba psuje się od głowy. No prawda jest taka, że po prostu gdyby państwo nie ułatwiło lekarzom takich zarobków, to by takich historii nie było, no ale państwo się sprawdziło. MB. W sprawie Szpitala Południowego szokujące są kosmiczne zarobki lekarzy na kontraktach. To problem systemowy, rozkręcony zapis. Skandalem bez precedensu jest to, że w szpitalach 80-90% budżetu to fundusz płac, worek bez dna. Lekarze zarabiają lepiej niż na tak zwanym Zachodzie. Wero, za chwilę się okaże, że PiS w opozycji będzie bardziej skuteczny w rozliczaniu polityków, aniżeli koalicja po latach rządzenia. Jak bardzo to wszystko jest żenujące i porąbane, to znaków we wpisie mi brakuje do wyrażenia. A jeżeli idzie o szpitale, teraz już nie będzie polityków we władzach szpitali, no ja pierniczę. Czy to nadal za mało, by przyznać, że Trzask to taki sam zakłamany sprzedawczyk polityczny, jak cała reszta tych kołków z każdej strony sceny politycznej? Matthew z Leszna, mógł pan młody doktor leczyć sobie na 15 etatach, kasować siano i siedzieć cicho, ale nie, postanowił popsuć system lekarzy i połasić się na kilka złotych więcej i zostać radnym, gdzie musiał ujawnić swoje zeznanie majątkowe.
2: To racja, że to jest nagroda Darwina dla pana lekarza.
1: No tak, to prawda. Chociaż z drugiej strony, wiecie, no przynajmniej szambo wyleciało w kosmos i wiemy, jak to wszystko wygląda. No i pani Iwona, w tej aferze zapomnieliśmy o głównej ofierze, o etyce, która poległa w tych kłótniach politycznych, jak mniemam. No i pani Marzena, ochrona zdrowia jest do zaorania i zbudowania od nowa, dokładnie tak. tak samo jak edukacja. Słuchajcie, już nie zacznę nowego tematu, znaczy zacznę, ale już go nie będziemy komentować, bo ja zapomniałam Państwu powiedzieć przy okazji rozmowy o Ukrainie, że w Rzeszowie tamtejsi radni uchwalili uchwałę, która popiera pana prezydenta w związku z oddaniem, zabraniem orderu Orła Białego Zełenskiemu. I słuchajcie, nikt, absolutnie nikt nie był przeciw. Nikt nie zaprotestował. W samorządzie. Nawet
0: choć muszę powiedzieć, że Radosław Sikorski, który zaproponował, tak, żeby Lotnisko Wiesiące miało imię ofiar UPA, jest świetne i powinniśmy w to grać.
1: Ja też tak uważam, ale to, że wiecie, że po prostu nikt nie odważa się w tej chwili bronić Ukraińców, jest naprawdę bardzo znaczące.
2: Nie, ale słuchajcie, to jest wpuszczenie się w ten rosyjski kanał, no bo jest niestety konflikt na poziomie Zełenskiego, natomiast wyładowywanie jest na Ukraińcach, którzy tu mieszkają, czy gdziekolwiek są. Po prostu każdy, kto uczestniczy w eskalowaniu tej całej afery polsko-ukraińskiej, na pewno ma już przyznany order bohatera Rosji, tylko będzie wręczony.
1: Najwyższej klasy. Kończymy. Marcin Celiński i Arkadiusz Gruszczyński byli moimi gośćmi.
2: Bardzo.
1: Żegnam się z Państwem. Ozięble. Życzę, żeby było Państwu dzisiaj chłodniej. Beata Grabarczyk, Kuba Strączyński z Państwem zostaje. Miłego dnia.
3: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.

0: Jest 13, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Ukraińskie wojsko przeprowadziło udany atak na kluczowe rosyjskie zakłady zbrojeniowe w Wołgogradzie. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, w zaatakowanym kompleksie wybuchł pożar. Fabryka w Wołgogradzie produkuje specjalistyczny sprzęt wojskowy, w tym kluczowe komponenty do rosyjskich wyrzutni rakietowych. Według Kijowa operacja jest częścią większego, 40-dniowego planu, którego celem jest zmuszenie Rosji do zakończenia wojny poprzez niszczenie jej zaplecza militarnego. W weekend wzrosły maksymalne ceny detaliczne paliw na stacjach. To efekt decyzji Ministerstwa Finansów o stopniowym wyłączaniu tarczy osłonowej ceny paliw niżej. Rządowy program wprowadzono pod koniec marca, aby chronić kierowców przed skutkami kryzysu na Bliskim Wschodzie. Obejmował on obniżkę podatków oraz wprowadzenie odgórnych limitów cenowych. Od połowy czerwca rząd przywrócił już wyższą akcyzę, a z końcem miesiąca wygaśnie także obniżona 8% stawka VAT. O tym, co w praktyce oznacza wygaszanie tego programu, mówiła w rozmowie z TVP Info Urszula Cieślak, analityk cen paliw.
1: Będzie to zmiana, którą musimy odczuć, ponieważ stawka podatku VAT z 8% wróci do pierwotnej 23% wysokości. Oczywiście to, że ceny ropy spadły, w związku z tym spadły hurtowe ceny paliw i jest szansa na to, że one jeszcze mogą dalej spadać, nie będzie w stanie skompensować nam tej różnicy. Finalnie spodziewamy się, że ceny diesla oczywiście nie przekroczą poziomu 7 zł za litr, ale mogą ponownie wzrosnąć w okolice 6,50-6,70 za litr.
0: Od dziś do poniedziałku maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6 zł i 2 grosze, a oleju napędowego 6 zł 17 groszy. Jeszcze w tym roku mogą zostać podjęte kluczowe decyzje w sprawie likwidacji ubezwłasnowolnienia w Polsce. Przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy zakłada zastąpienie dotychczasowych przepisów tak zwanym systemem wspieranego podejmowania decyzji. Nowe prawo ma dostosować polskie przepisy do standardów ONZ. Zamiast całkowitego lub częściowego odbierania praw, sądy będą przyznawać osobom z niepełnosprawnościami indywidualną pomoc, od asysty po kuratora reprezentującego. Eksperci uspokajają rodziny, które obawiają się wykluczenia z procesu decyzyjnego. Sądy w pierwszej kolejności będą szukać wsparcia wśród najbliższych, jednak kluczowa ma być wola samej osoby z niepełnosprawnością. Choć ustawa może zostać uchwalona w najbliższych miesiącach, to wdrożenie całego systemu potrwa lata. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Serca bitem.
1: A witają się z Państwem Olga Bobienko, Kuba Strączyński i funkowe Królewskie Koty.

Przez lata Hot Space z 1982 roku uchodził za taką czarną owcę w dyskografii Queen, chyba można by było to tak określić, a paradoks polega na tym, że to właśnie tym albumem teraz coraz częściej inspirują się artyści. Cool Cat z falsetem Freddiego Mercury'ego i soulowym feelingiem Johna Deacona dziś brzmi zaskakująco nowocześnie, no a skoro już jesteśmy przy muzyce, która kocha groove bardziej niż gitarowe popisy, no to jest to odpowiedni moment na tego młodego artystę z Los Angeles.

Turnaround ukazał się 15 kwietnia jako taki podwójny singiel, bo razem z nim wyszedł też utwór I'm Hooked, czyli pierwsze wydawnictwo 54 Ultra, który to po podpisaniu kontraktu z Interscope Records wydał na kilka dni przed pierwszym występem na Coachella ten swój materiał. To zresztą przez media zostało określone jako taki symboliczny moment wejścia tego artysty do pierwszej muzycznej albo koncertującej ligi. No i co? I od tego soulowego groove'u miękko połączymy się z hip-hopem i elektroniką.

Kiss the Sky, czyli utwór Shauna Lee i Nina Moscelli. Piękna współpraca, nad którą pochylił się Moody Man, legenda z Detroit, znana z niezwykle eklektycznych setów, w których to house spotyka soul, funk, disco i jazz. Że ten pan właściwie, od lat powtarza też, że dobra muzyka nie zna gatunków, bo liczy się tylko to, co ma duszę. No to zdanie bardzo dobrze pasuje do kolejnego utworu.

Nie miałabym nic przeciwko, żeby ten utwór wybrzmiał w trakcie koncertu The Roots 7 lipca w Progresji w Warszawie. Było to Our Generation od Johna Legenda i The Roots, którzy to wydali we wrześniu 2010 roku wspólny album pod tytułem Wake Up. Ten projekt jest mi szczególnie bliski, bo zasłuchiwałam się w nim godzinami, chociaż przyznam, że z perspektywy minionych lat już nie jest tak porywający w całości jak kiedyś. No ale to, co jest w nim specjalnego, to na pewno fakt, że był poświęcony klasycznym, soulowym i funkowym protest songom z lat 60. i 70. No i Wake Up wyszło w czasie właśnie te lata 2000, a właściwie 10 lata, lat 2000. No to był to czas, kiedy coraz głośniej dyskutowano o nierównościach społecznych i odpowiedzialności obywatelskiej w Stanach Zjednoczonych. Brzmi to trochę abstrakcyjnie, bo było to 16 lat temu, a można by było powiedzieć, że równie dobrze ta dyskusja mogła mieć miejsce wczoraj albo dzisiaj. No więc tym bardziej jakoś leży mi tytuł albumu, z którego pochodzi kolejny utwór, a który to tytuł brzmi w tłumaczeniu 6 stóp pod księżycem.

Borderline od King Król, czyli Archiego Marshalla, który wydał ten album 13 lat temu, kiedy miał raptem 19 lat, a ten album w całości brzmi tak, jakby ten chłopak już wtedy śpiewał od kilku dekad. No a nie było takiej możliwości, jeżeli miał 19 lat. No ale też King Król właściwie nie potrzebuje rozbudowanych aranżacji, żeby opowiedzieć o samotności albo zagubieniu. I tak myślę sobie, że dosyć podobną drogą leci obecnie Emil James.

Little Old Me, czyli singiel sprzed roku z hakiem, który to, jak zresztą mówił sam Emil James, wziął się z potrzeby akceptowania własnych niedoskonałości. Wiele o tym jest też w muzyce kolejnej pani, która to często zwraca uwagę na to, co się dzieje między ludźmi. A jeśli do takiego kawałka Florence and the Machine swoje kilka groszy dorzucą Idols, no to robi się jeszcze bardziej, jak sami to określili, plemiennie.

I to był właśnie tytuł tego utworu, Heaven is Here, czyli piękny przykład wzajemnego szacunku dwóch różnych światów brytyjskiej alternatywy. Co więcej, za kilka dni oba zespoły będziemy mogli zobaczyć w Gdyni, bo Idols grają 2 lipca, Florence and the Machine dzień wcześniej. I to właśnie ten 1 lipca na Openerze mnie niesamowicie cieszy, bo na scenie pojawią się także po niesamowicie długiej przerwie Państwo z DXX.

Z pierwszej ręki wiem, że DXX grają już piękne koncerty na tej trasie. Byli chociażby na Coachelli albo Primaverze. A że trochę podglądam setlisty z innych festiwali, no to już teraz się domyślam, że i u nas nie zabraknie tego kawałka.

I teraz przyznam się Państwu, że przy Loud Places płakałam na ostatnim koncercie DXX, na którym byłam. Było w tym coś tak magicznego i pięknego, że już teraz jestem rozedrgana emocjonalnie na myśl o tym, że Romy, Oliver i Jamie wrócili na scenę. Loud Places jest z debiutanckiego albumu Jamie'ego z 2015 roku. 6 lat wcześniej był debiut tego trio, czyli album XX, który wyrecytowałabym Państwu w całości wyrwana ze snu, więc żeby dodać tutaj trochę smaku, Fiction, ale w remiksie Pearson Sound.

Fiction od DXX w remiksie Pearson Sound, który to zresztą był jednym z pierwszych, którzy pokazali, jak twórczo bez takiego rezygnowania z emocji zawartych w oryginale można interpretować tę muzykę wspaniałej trójki z Londynu. Jako, że ta trójka mówi, że są dla siebie jak rodzeństwo, no to idąc tym tropem krwi, Balu Brigada, czyli duet braci z Nowej Zelandii.

Backseat z debiutanckiego albumu Henry'ego i Pierre'a Beasley'ów, czyli Balu Brigady. Album ma tytuł Portal, wyszedł niecały rok temu, a panowie zgrabnie łączą indie pop z funkiem i takim rockowym sznytem. I tym właśnie będę się z państwem prawie żegnać. Prawie, bo na koniec The Sound, czyli utwór z siódmego albumu Falsów, Life is Yours, a jednocześnie ostatniego, który jest na koncie panów z Oxfordu i który to 10 dni temu skończył 4 lata. Na szczęście fakt ten ma się zmienić i no nie ten, że akurat ten kawałek skończył 4 lata, ale fakt ostatniego albumu ma się zmienić, bo Falsi pracują nad nowym materiałem, więc będzie jeszcze w czym przebierać na koniec serca bitem. Tymczasem to przesłanie z tego kawałka, który już wybrzmiewa, no to to przesłanie co do powrotu do innych ludzi i wspólnego przeżywania muzyki niech będzie tym przesłaniem tejże właśnie naszej wspólnej godziny. Dzięki za nią wielkie. Słyszymy się w Serca Bitem za 2 tygodnie. Dobrego dnia.

0: W urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6. urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Wracamy do sprawy policyjnej obławy w Małopolsce. W miejscowości Łękawica koło Wadowic poszukiwany 20-latek jest już w rękach policji. Mężczyzna ukrywał się w pobliskim lesie po tym, jak rano podczas domowej awantury ugodził nożem swojego 48-letniego ojca.
2: W dniu dzisiejszym około godziny 6.30 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące awantury domowej, do której doszło właśnie w miejscowości Łękawica, to jest w powiecie wadowickim. W trakcie tego zdarzenia tam 48-letni mężczyzna miał doznać obrażeń ciała zadanych ostrym narzędziem. Ten poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala w stanie przytomnym, natomiast nie posiadamy jeszcze informacji o jego aktualnym stanie zdrowia.
1: Przebieg zdarzeń relacjonowała dla TVP Info podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji. W kilkugodzinnej akcji brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, drony oraz psy tropiące. Ukrywającego się w zaroślach uciekiniera ostatecznie wypatrzyła załoga policyjnego śmigłowca. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Ratownicy medyczni i policja ostrzegają przed nowym niebezpiecznym wyzwaniem z TikToka. Chodzi o ekstremalne rozpędzanie karuzeli na placach zabaw przy pomocy koła elektrycznej hulajnogi. Na Pomorzu do szpitala trafiło 4 nastolatków poszkodowanych w wyniku takiej praktyki. 2 z nich doznało poważnych urazów czaszkowo-mózgowych, a kolejne ma złamane kręgi w odcinku lędźwiowym. Prędkość generowana przez silnik hulajnogi powoduje utratę kontroli nad karuzelą i wyrzucenie uczestników z dużą siłą na zewnątrz. Organizacja Kids Alert zgłosiła już sprawę do Komendy Głównej Policji oraz do administracji TikToka, gdzie nagranie trendującej zabawy osiągnęło blisko 4 miliony wyświetleń. A na koniec 15. urodziny obchodzi dziś wrocławski Dom Europy. Po porannym koncercie życzeń przenosimy się do Huty Wrocław, gdzie jest nasza reporterka Klaudia Kowalczyk. Klaudio, powiedz, co jeszcze przed nami?
3: Dzień dobry, witam z gorącego Wrocławia, z Huty Wrocław, gdzie przenieśliśmy się z Domu Europy. Gorąco, choć jest tutaj bardzo zielono, więc jeśli chcą się Państwo gdzieś schować przed gorącym murów domów, no to tutaj jest taka okazja. Mamy także wachlarze, mamy wodę, jest bezpieczne. A co poza tym, jak już zapewnimy sobie bezpieczeństwo, no to możemy skorzystać ze strefy sitodruku, możemy sobie zrobić bransoletkę z różnymi unijnymi symbolami, a także jest yoga. Yoga tak, żeby nasze mięśnie pobudzić do działania. Co jeszcze przed nami? Między innymi quiz, podczas którego będą się mogli zmierzyć między innymi ze mną Państwo, a także impreza muzyczna. Tyle jeśli chodzi o Wrocław, Dom Europy, no i Radio Nowy Świat, który cały czas tutaj jest.
1: Brzmi fantastycznie. Myślę, że temperatura atmosfery jest podobna do tej temperatury na zewnątrz. Bardzo dziękujemy za te relacje. To była nasza reporterka Klaudia Kowalczyk prosto z Huty Wrocław. Na razie to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa, ale do Klaudii na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzisiejszą audycję rozpoczniemy od powrotu prawdziwych legend współczesnej muzyki afrykańskiej. Po blisko dekadzie milczenia z nowym materiałem powraca kongijska grupa Konono No. 1, która powstała jeszcze w latach 60. i zasłynęła dzięki charakterystycznemu, surowemu brzmieniu zelektryfikowanych likembe, własnoręcznie budowanych wzmacniaczy i mikrofonów oraz hipnotycznym rytmom wywodzącym się z tradycji ludu Bazombo. Ich nagrania z serii Kongotronics wywarły ogromny wpływ na muzykę elektroniczną i alternatywną na całym świecie, a wśród współpracowników zespołu znaleźli się później m.in. Björk czy Herbie Hancock. Tym razem Kongijczycy połączyli siły z francuskim kolektywem Montparnasse Music, dzięki czemu ich transowe brzmienie spotkało się z energią współczesnej muzyki klubowej. Za nami utwór Volta, więc początek nowego rozdziału w historii jednego z najbardziej niezwykłych zespołów Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, to jest program Muzyka nie tylko z Afryki, ale my pozostaniemy jeszcze przez chwilę na kontynencie afrykańskim, choć tym razem przeniesiemy się do Angolii.

Wysłuchaliśmy fragmentu niezwykłego projektu Turma de Bensau, który jest właściwie spotkaniem kilku pokoleń angolskich muzyków obok Conjunto Angola 70, zespołu zajmującego się pielęgnowaniem złotej ery angolskiej muzyki lat 70. Pojawia się tutaj Paulo Flores, jedna z najważniejszych postaci współczesnej semby, jeden z twórców kizomby. Całość została zarejestrowana w Lizbonie podczas kameralnych spotkań określanych mianem Roda de Semba, czyli spontanicznych muzycznych sesji opartych na wspólnym rytmie i opowiadaniu historii. W roku, w którym Angola świętuje 50. rocznicę uzyskania niepodległości, album ten staje się czymś więcej niż tylko kolejnym wydawnictwem. Jest to symboliczne spotkanie mistrzów, artystów średniego pokolenia i młodych muzyków, którzy wspólnie dbają o to, by puls semby nie przestawał rozbrzmiewać również poza granicami kraju. A pozostając jeszcze w Afryce, wysłuchamy młodego nigeryjskiego artysty Oluseguna. To jest muzyk pochodzący z Lagos, jest wokalistą i multiinstrumentalistą, który niedawno opublikował nową płytę o tytule The Beginning.

Nigeryjski artysta Olusegun dorastał w otoczeniu muzyki kościelnej i od początku traktował dźwięk nie tylko jako formę sztuki, ale również coś bardziej duchowego, dlatego jego twórczość czerpie z tradycji Jorubów, wysokiej klasy highlife'u i współczesnego soulu, tworząc bardzo osobistą mieszankę zakorzenioną w kulturze Nigerii. Ten wspomniany przed utworem album The Beginning to, zgodnie z tytułem, początek jego muzycznej drogi, ale na pewno warto mieć to nazwisko na uwadze. A za chwilę Afrykę zamienimy

Wysłuchaliśmy kompozycji autorstwa Kwame Bey, artysty o senegalskich korzeniach, wychowanego na Martynice, który równie swobodnie porusza się pomiędzy jazzem, muzyką karaibską i afrykańską tradycją. Co ciekawe, zanim na dobre poświęcił się muzyce, zdobył międzynarodową renomę jako tancerz i improwizator związany ze sceną house'u, dance'u i hip-hopu. Jego najnowszy album Rivage, czyli Brzeg, jest zbiorem muzycznych refleksji o podróży, domu i wszystkim tym, co znajduje się pomiędzy jednym a drugim. Nie brakuje tu tradycyjnych bębnów i języka kreolskiego, a sam artysta podkreśla, że ciało jest dla niego takim samym instrumentem jak fortepian. Na to wszystko zapewne ze względu na tą wspomnianą karierę jako tancerz. A właśnie to afrokaraibskie, bardzo organiczne, jazzowe brzmienie zainteresowało mnie na tyle, że postanowiłem sięgnąć głębiej do katalogu tej samej wytwórni i okazało się, że ten sam artysta, czyli Kwame Ba, funkcjonuje również pod pseudonimem Fenian, a album Duvan Duvan ukazał się kilka lat wcześniej. Wysłuchamy teraz utworu właśnie z tej pozycji.

Kwame Ba, tym razem jako Fenian w 2023 roku właśnie pod tym pseudonimem opublikował album Duwan. Duwan to jest muzyczna opowieść o dorastaniu na Karaibach, o języku kreolskim, dziedzictwie i odporności mieszkańców wysp, którzy potrafią przekuwać trudne doświadczenia w siłę do działania. Sam tytuł można przetłumaczyć jako awangarda, ale równie dobrze można go rozumieć jako nieustanne dążenie do wewnętrznego rozwoju. Tradycja spotyka się na tym wydawnictwie z broken beatem, soulem i jazzem, a całość tworzy bardzo osobisty muzyczny pamiętnik z dzieciństwa tego artysty. A teraz przeniesiemy się już do obu Ameryk jednocześnie, bo przed nami utwór dwóch braci z Oregonu, którzy swoją twórczość określają raczej jako niekończącą się podróż niż próbę zamknięcia się w jednym gatunku, i na dowód zapowiedź ich zbliżającej się płyty, zapowiedź, którą bracia zabierają nas do Brazylii.

Muzyka braci Dany i Aldena McWayne'ów od początku czerpała zarówno z jazzu, jak i indie rocka, czy muzyki brazylijskiej, a tym razem do współpracy zaprosili jednego z największych bohaterów swojej młodości, czyli Marcosa Valle, który pojawia się tutaj obok Mireli Costy i perkusisty Zazy Desiderio. Co ciekawe, inspiracją dla tej kompozycji były nagrania z najlepszymi zagraniami Ronaldinho. Bracia doszli do wniosku, że brazylijski piłkarz i powstająca właśnie muzyka mają w sobie tę samą lekkość, nieprzewidywalność i radość. Efekt jest rzeczywiście bardzo pogodny, a sam album Papa's Boat ma być muzyczną podróżą inspirowaną postacią ich dziadka i jego zamiłowaniem do odkrywania świata. Przy okazji muszę też wspomnieć, podobnie zresztą jak tydzień temu, kiedy mówiłem o Arturze Verocaju, musimy podkreślić, że również i duet Dana and Alden już niedługo zaprezentuje się polskiej publiczności na festiwalu OFF w Katowicach. To wydarzenie już w sierpniu oczywiście tego roku. A skoro już wybrzmiał głos Marcosa Valle, pozostaniemy jeszcze przez chwilę przy Brazylii. W poprzednim odcinku programu słuchaliśmy Moisesa dos Santosa, innego Brazylijczyka, który od lat mieszka w Londynie i podobną drogę przeszedł również Marcelo Frota, znany pod pseudonimem Momo.

Brazylijczyk Momo i jego najnowszy album Tum Tum Tum, który powstał w południowym Londynie, jest podsumowaniem dwóch dekad muzycznych poszukiwań, które prowadziły artystę przez Brazylię, Portugalię, Angolę, Hiszpanię, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. W jego twórczości od dawna spotykają się wpływy tropikali, muzyki popularnej Brazylii, afrobeatu, psychodeli i jazzu, a sam Momo podkreśla, że najważniejsza jest dla niego ciągłość i konsekwencja. Właśnie dlatego tytuł albumu naśladuje rytm silnika, który nieustannie pracuje. Co ciekawe, podobnie jak przed chwilą u Dana i Aldena, również tutaj gościnnie pojawia się Marcos Valle, wielka brazylijska gwiazda, z którą Momo współpracuje już od wielu lat, a samo wydawnictwo ukazało się nakładem niemieckiej wytwórni Agogo Records, która od dawna z wielką konsekwencją prezentuje muzykę z różnych stron świata. I podciągniemy ten wątek niemieckich wytwórni, które skupiają się właśnie na takich brzmieniach. Przed nami druga z rzędu wytwórnia z tego kraju, która od lat wykonuje imponującą pracę, przypominając światu niezwykłe nagrania z różnych zakątków globu. Po Agogo teraz kolejna Analog Africa, a wraz z nią przenosimy się do Peru początku lat 70.

Los Orientales de Paramonga był jednym z najważniejszych zespołów rozwijającej się wówczas ze sceny cumbi w Peru, a ich lider Victor Ramirez należał do najbardziej kreatywnych gitarzystów swojego pokolenia. W ich muzyce można było usłyszeć zarówno wpływy surf rocka czy rockabilly, jak i guaraczy, salsy oraz kubańskiego guaguanco, a charakterystyczne psychodeliczne partie gitarowe szybko stały się znakiem rozpoznawczym nie tylko tej grupy, ale całego regionu. Co ciekawe, w pewnym momencie na scenie funkcjonowały dwa zespoły o identycznej nazwie, będące efektem rozłamu pomiędzy dwoma liderami grupy. Dziś wspomniany Victor Ramirez mieszka we włoskiej Genui, ale na szczęście pozostawił po sobie jedną z najciekawszych kart w historii peruwiańskiej muzyki rozrywkowej. A my zostaniemy w Peru do końca dzisiejszego programu. Przed nami jedna z najważniejszych pieśni w historii współczesnej muzyki peruwiańskiej, czyli utwór Maria Lando.

Susana Baca jest nie tylko wybitną peruwiańską wokalistką, ale również badaczką kultury i jedną z osób, które odegrały kluczową rolę w przywracaniu należnego miejsca tradycjom afroperuwiańskim. To właśnie dzięki niej i jej współpracownikom muzyka wywodząca się ze społeczności afrykańskich zamieszkujących Peru zaczęła być postrzegana jako integralna część narodowego dziedzictwa. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej właśnie kompozycja Maria Lando, którą na wydanej przez wytwórnię Lua Cabop składance umieścił David Byrne, lider Talking Heads i wielki popularyzator muzyki Ameryki Południowej. Sama piosenka napisana przez Chabuke Grande opowiada historię kobiety, dla której nie istnieje ani świt, ani południe, a jedynie ciężka praca i zmęczenie. To na pewno jedna z tych kompozycji z Peru, które potrafią poruszyć nawet po wielu latach od pierwszego odsłuchu. I pozostając w Peru, zakończymy dzisiejsze spotkanie zespołem, który w ciągu ostatnich dwóch dekad zrobił chyba więcej niż ktokolwiek inny dla popularyzacji współczesnego oblicza muzyki afroperuwiańskiej. Nowa Lima powstała na przełomie wieków dzięki grupie przyjaciół mieszkających w różnych częściach świata, od Limy przez Barcelonę aż po Hongkong, którzy wymieniali się pomysłami jeszcze w czasach raczkującego internetu. Ich muzyka opiera się na połączeniu tradycji afroperuwiańskich z elektroniką, dubem i współczesnymi brzmieniami klubowymi, dzięki czemu grupa stała się inspiracją dla całego pokolenia młodych muzyków. Sięgniemy po ich album Kusaj, którego tytuł w języku Quechua oznacza podróż. To jest wydawnictwo, które ukazało się w roku 2018 i na koniec wysłuchamy z tej pozycji utworu tytułowego. A ja nazywam się Mikołaj Kierski. To był kolejny odcinek programu Muzyka nie tylko z Afryki.

0: dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna.
1: Spotykamy się już jutro o godzinie 10 w Faktycznym Domu Kultury naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 12.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
2: Jest 15, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Jedna osoba zginęła, a 13 zostało rannych po tym, jak lekki samolot sportowy uderzył w najwyższy wieżowiec w Pekinie. Chińskie władze wydały pierwszy oficjalny komunikat dopiero dobę po katastrofie. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w biznesowej dzielnicy miasta. Maszyna uderzyła w mierzący ponad 520 metrów drapacz chmur CITIC Tower, po czym rozpadła się i stanęła w płomieniach. Zginął pilot samolotu. Służby natychmiast zablokowały okoliczne ulice i ocenzurowały nagrania świadków w internecie. Tak restrykcyjne działania wynikają z faktu, że uszkodzony wieżowiec znajduje się zaledwie kilka kilometrów od pilnie strzeżonej rezydencji przywódcy Chin Xi Jinpinga. Przyczyny wypadku są ustalane. Teraz w serwisie wracamy do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zaledwie kilkanaście godzin po podpisaniu wstępnego porozumienia pokojowego izraelski dron zaatakował miasto w południowym Libanie. Do uderzenia doszło dzień po tym, jak rządy w Tel Awiwie i Bejrucie zawarły w Waszyngtonie umowę mającą zmniejszyć napięcia na pograniczu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że izraelskie wojska przekażą libańskiej armii kontrolę nad dwoma obszarami na południu kraju. Porozumieniu sprzeciwia się jednak stacjonujący tam proirański Hezbollah. Bojownicy ogłosili, że nie zamierzają składać broni ani podporządkowywać się nowym ustaleniom. Przez Polskę przetaczają się rekordowe upały. Najwyższa temperatura jest w województwie lubuskim oraz na Dolnym Śląsku, gdzie jest nasza reporterka Klaudia Kowalczyk. Klaudio, powiedz, jak wygląda sytuacja?
3: W wielu regionach obowiązują alarmy IMGW trzeciego stopnia. Przebywania na słońcu w całej Polsce odradza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wysłany został alert RCB. W sobotę o godzinie 13 były takie miejsca, gdzie temperatura przekroczyła 35 stopni Celsjusza. Z danych stacji synoptycznych wynika, że najgoręcej było na ziemi lubuskiej, w Słubicach. Odnotowano tam 35,7 stopni Celsjusza. W Świnoujściu natomiast termometry pokazały 35,2 stopnia. Trochę chłodniej, bo 34,9 stopni było w Zielonej Górze. Pamiętajmy także o czworonogach. Gdy słońce jest wysoko na niebie, unikajmy spacerów z psami. Rozgrzany chodnik może poparzyć ich łapy. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
2: Dziękujemy Klaudii za te informacje. Przypomnijmy apel resortu zdrowia i resortu spraw wewnętrznych o pozostawanie w domach, ponieważ najwyższa temperatura występuje w godzinach właśnie od 15 do 18, a także zalecenie regularnego nawadniania organizmu. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Stulecie dziwów.
5: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski, za konsoletą Kuba Strączyński, a przed nami jeszcze jedna podróż w przeszłość.

0: Pora oficjalnie potwierdzić, że to ostatnie stulecie dziwów, przynajmniej na jakiś czas, mimo niezadowolenia dyrekcji i, jak widzę, części miłośników wędrówek w czasie. Zdecydowałem się na przynajmniej wstrzymanie naszych cotygodniowych podróży na najbliższy rok. Proszę o zrozumienie, jako podróżnik poczułem się bardzo zmęczony, a do tego czeka mnie od września taki nawał pozaradiowych obowiązków, że nie dałbym rady przygotowywać tych audycji. Obiecuję, że jesienią 2027 ten lub podobny cykl zostanie uruchomiony na naszej antenie. A ponieważ jestem gotów bronić tezy, że XX wiek niecałkiem zgodnie z kalendarzem skończył się 11 września 2001 roku, dlatego tą datą się na finał zajmiemy. Najpierw tradycyjnie Kacper z gazetą z tego dnia.
1: W Dzienniku Polskim z 11 września 2001 roku jako wydarzenie dnia przedstawione jest odwołanie dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Wojciecha Gąsienicę-Byrcyna przez ministra ochrony środowiska Antoniego Tokarczuka. Odbywa się to w atmosferze skandalu, zwłaszcza że rząd Jerzego Buzka kończy kadencję i pojawia się pytanie, czy następny minister nie powoła dyrektora z powrotem na to samo stanowisko. Dziś wiemy, że tego nie zrobi. Druga ważna wiadomość dotyczy trzeciej po watykańskiej i warszawskiej krakowskiej premierze filmu Quo Vadis. W uroczystym wieczorze wzięli udział reżyser Jerzy Kawalerowicz oraz aktorzy występujący w ekranizacji powieści Sienkiewicza. Największe brawa, jakże zasłużone, podkreśla gazeta, dostał Jerzy Trela, filmowy Hilon. Tymczasem na Białorusi trwają protesty po wyborach prezydenckich. Aleksandrowi Łukaszence najpierw bezprawnie przedłużono kadencję o 2 lata, a teraz stwierdzono, że poparło go ponad 75% głosujących. Członkowie młodzieżowej organizacji ŻUBR, donosi Dziennik Polski, zorganizowali w Mińsku protest przeciwko fałszerstwu wyborczemu. Zdaniem obserwatorów międzynarodowych nie można powiedzieć, że proces wyborczy był sprawiedliwy i przebiegał bez naruszenia prawa. Z kolei w Kabulu krążą sprzeczne informacje na temat losu lidera opozycji afgańskiej, Ahmeda Shaha Massouda, ofiary niedzielnego zamachu bombowego. Działacze opozycji afgańskiej twierdzą, że stan zdrowia rannego w zamachu weterana wojny afgańskiej jest zadowalający. Dodajmy, że Massoud umrze z ran za 8 dni, a o zorganizowanie zamachu podejrzewamy dziś organizację terrorystyczną Al-Kaida. A w Berlinie otwarto Muzeum Dziejów Żydów w budynku zaprojektowanym przez Daniela Libeskinda. Pokazać dzieje niemieckich Żydów nie tylko jako ofiary nazizmu, lecz jako twórczych współobywateli Niemiec i współtwórców niemieckiego narodu. Takie zadanie stawia placówce jej dyrektor Michael Blumenthal. Wróćmy do wydarzeń polskich. Liga Polskich Rodzin zapowiada inicjatywę ustawodawczą ograniczającą możliwość przejmowania przez obcy kapitał przedsiębiorstw. Inicjatywę zapowiedzieli Roman Giertych i Jan Olszewski. Cudzoziemiec chcący zakupić polskie przedsiębiorstwo o znaczeniu strategicznym, wyjaśnia Giertych, musiałby uzyskać analogiczną zgodę polskich władz, jaka jest obecnie wymagana przy nabywaniu nieruchomości. Przypomnijmy, że za 2,5 roku Polska przystąpi do Unii Europejskiej, co rozwiąże problem polityków. Natomiast najciekawszą może z dzisiejszej perspektywy wiadomość znalazłem na kolumnie sportowej. Czytam, 12-letnia Agnieszka Radwańska, tenisistka Górnika Wieliczka, weźmie udział na koszt organizatorów w listopadowym Nike Junior Tour na Bahamach. Jest to nagroda za zwycięstwo w Supermasters rozegranym w Bydgoszczy. Agnieszka triumfowała w rywalizacji z krzatek, odnosząc komplet zwycięstw. A kończąc dzisiejszą prasówkę, stokrotne dzięki Państwu i Tobie, Jerzy.
0: Mówił Kacper Siedlecki, ja też Kacprowi bardzo dziękuję. Proszę Państwa, 11 września 2001 francuski filmowiec Gilles Naudet wraz ze swoim bratem Tomasem kręcą zdjęcia do dokumentu o nowojorskiej straży pożarnej. Jest za 15:09 rano w Nowym Jorku, na rogu Church Street i Lispenard Street, mniej więcej kilometr na północ od wieżowców World Trade Center, rejestrują rozmowę dwóch strażaków na temat ulatniania się gazu ze znajdującej się na skrzyżowaniu studzienki kanalizacyjnej. W pewnej chwili przelatuje nad nimi samolot, Gilles podnosi kamerę, a oto co zarejestrował mikrofon. Oh, holy shit, to jest okrzyk, który wydziera się z duszy strażaka. To był dźwięk ze słynnego filmu Gilles Nodet, rejestrujący uderzenie pierwszego samolotu w wieżę północną World Trade Center. A o zamachu 11 września zgodził się porozmawiać znany już Państwu ze stulecia dziwów politolog dr Sławomir Józefowicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witaj.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: A ja dziękuję, że prosto z wakacji dotarłeś do nas. Naprawdę bardzo zależało mi na tej rozmowie z tobą na finał. A zależało mi, bo kilkanaście godzin później, 11 września 2001 roku właśnie, myśmy rozmawiali w studiu radiowej Trójki. Ty się wtedy zgodziłeś w trybie pilnym przybiec do studia i rozmawialiśmy o tym, co się w ogóle dzieje. No, za 2,5 miesiąca minie 25 lat od tamtego dnia. Pamiętasz, kiedy się dowiedziałeś o zamachu?
2: Tak. Ja byłem wówczas chyba na zakupach jakichś drobnych i zadzwoniła do mnie żona, jeszcze ówcześnie nie żona, ale moja partnerka Ania i poinformowała mnie o tym, co się dzieje. Ja czym prędzej pojechałem do domu, żeby to na żywo oglądać, bo przecież była taka możliwość, zupełnie niebywała.
0: Tak, bo wtedy wystartowała pierwsza telewizja informacyjna w Polsce, która od kilku miesięcy nadawała i myśmy wtedy wszyscy zaczęli ją oglądać intensywnie.
2: Tak jest. To właśnie dla TVN-u było TVN24, tak. Prawda? To było pierwsze tego rodzaju doświadczenie. Trudne. Zresztą pamiętam też ich problem ze znalezieniem właściwej formuły. Czasami ma się wrażenie, że te telewizje w przypadku, kiedy brakuje informacji, a tak było przecież, pełniejszych informacji, a jednocześnie jest to wydarzenie szokujące, prawda, o trudnych do określenia jeszcze konsekwencjach, no to jest taka tendencja do zagadywania, prawda, no bo to jest na żywo, więc trzeba coś mówić. To jeszcze potęgowało

0: Nie, przypomnijmy, wiadomo było tyle. O 8.46, czyli 14.46 czasu polskiego, samolot Boeing 767 linii American Airlines uderzył w północną wieżę World Trade Center. Przez 17 minut sądzono, że to może być wypadek, ale o 9.03 w wieżę południową uderzył drugi Boeing 767, tym razem linii United Airlines. 34 minuty później, czyli 9.37 czasu nowojorskiego, Boeing 757 uderza w Pentagon. Kolejne pół godziny później, czyli jest już po 10 rano, czyli u nas jest po 16, na polu w Pensylwanii rozbija się czwarty porwany samolot, znów Boeing 757 linii United Airlines. Powiedzmy trochę o tym ostatnim samolocie. Tam pasażerowie jakoby no, zaatakowali terrorystów razem z załogą i doprowadzili tak naprawdę do rozbicia tego samolotu. Czy my wiemy, gdzie on miał, bo wyraźnie jeszcze czwarty budynek miał zostać zniszczony?
1: Tak, no są spekulacje, że tu chodziło o budynek kongresu bądź o Biały Dom. W każdym razie to musiała być oczywiście jakaś taka destynacja no porównywalna z tymi wcześniejszymi. No i chyba warto polecić film znakomity.
0: Lot 93, tak?
1: Chyba Lot 93. Tak. Czy 93, nie pamiętam. Ale świetnie zrobiony. Oczywiście oparty na pewnych domniemaniach, jak to mogło wyglądać. Ale wydaje mi się, że to było prawdopodobne. Że tutaj rzeczywiście pasażerowie podjęli akcję i doprowadzili do katastrofy, ale nie w miejscu zaplanowanym przez terrorystów.
0: Jakie były pierwsze decyzje władz amerykańskich? Bo zdaje się, że najpierw kazano wylądować na najbliższym lotnisku wszystkim samolotom na terenie Stanów Zjednoczonych, żeby zorientować się, czy jeszcze coś się nie będzie działo.
1: To był komunikacyjny paraliż, który objął, o ile pamiętam, nie tylko przestrzeń nad Stanami Zjednoczonymi, ale to dotyczyło również innych samolotów amerykańskich w innych częściach świata, czyli nastąpiło takie generalne uziemienie. Aktywność lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych w tejże przestrzeni powietrznej. Chaos informacyjny. To pamiętam, bo zresztą później to też przyznawano, że nawet właśnie to nam trudno dzisiaj sobie uświadomić, ale nawet prezydent Stanów Zjednoczonych lecący w Air Force One dowiadywał się o tym, co się dzieje z telewizji. Prawda? Czyli jakby te kanały informacyjne,
0: te wewnętrzne
1: władz,
0: służby, tak?
1: Władz nie były jeszcze, zresztą wyciągnięto z tego wnioski i dlatego powołano ten Departament Bezpieczeństwa Narodowego, prawda? Homeland Security, potężną instytucję, która miała koordynować właśnie te informacje pochodzące z różnych źródeł, od różnych agencji, których w Stanach Zjednoczonych jest multum. Na tym też polegał problem, brak koordynacji. Także z tego wyciągnięto wnioski, ale rzeczywiście takie wrażenie, że nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę i nie wiadomo, co się będzie dalej działo, prawda? Przekonanie, że to jest początek jakiegoś większego ataku, że wszystkiego się można spodziewać. To pamiętam. Zresztą ten motyw stał się później, był obecny, pojawił się w rozmaitych filmach katastroficznych, prawda, że Stany Zjednoczone są zaatakowane, ale tak naprawdę nie wiadomo jeszcze dokładnie, o co chodzi. Trzeba się schować, trzeba unikać jakichś takich ryzykownych aktywności. Także na początku tak to wyglądało i wiele interpretacji. Zresztą ta nasza rozmowa w Trójce wówczas, no też jednak no myśmy była tak oparta na spekulacjach, tak, prawda? Tak. To znaczy, no właśnie ja wspominałem, że byłem tam na szczycie jednej z tych wież, No ale...
0: To był punkt widokowy, przypomnijmy.
1: Tam był punkt widokowy, zresztą no, jedna z największych atrakcji.

0: Wenecji, ówczesnego Nowego Jorku, spektakularne widoki. Natomiast nie wiedzieliśmy przecież, prawda? Nie wiedzieliśmy kto. Domyślaliśmy się, ale te koncepcje były dość rozbieżne. I one nadal są rozbieżne. To jest interesujące, że przecież ta oficjalna wersja no, nie jest akceptowana przez wszystkich Amerykanów, już pomijając
1: teorie spiskowe, tak? To o tym jeszcze powiemy później. Przypomniałeś mi dwie rzeczy. Pierwsza, że przygotowując się do audycji, przeczytałem, że pierwsza informacja, która poszła do George'a W. Busha, który był wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych, to była w ogóle taka, że wypadek nastąpił. No, że tak jak nie przymierzając ten samolot w Chinach, o którym słyszeliśmy.
0: Tak, to zresztą zostało sfilmowane. On był wtedy w przedszkolu albo w jakiejś szkole takiej podstawowej wśród małych dzieci. Tak, było tego typu spotkanie. I ktoś do niego podszedł z jego ekipy i na ucho mu coś powiedział. I można znaleźć ten klip, jak prezydent zmienia wyraz twarzy, ale to jest konfuzja, tak? Coś się stało, ale nie wiadomo dokładnie co. Także rozwijało się to w sumie stosunkowo powoli, prawda? To znaczy, jeśli chodzi o informacyjne, o takie tworzenie opowieści o tym niezwykłym, bezprecedensowym zdarzeniu.
1: Druga rzecz, którą mi przypomniałeś, to a propos tego klimatu i takiego oczekiwania, że może być absolutnie to się rozwinąć w każdą stronę. Bo ja przyznam, że wtedy byłem od kilku miesięcy pracownikiem Polskiego Radia i miałem do wieczora przeczytać książkę Kingi Dunin, Karoca z Dyni, bo byłem z nią umówiony do Klubu Trójki. A ponieważ z jakiegoś powodu nie zdążyłem tego zrobić wcześniej, więc rano wyłączyłem komórkę, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Nie włączyłem telewizora, nie włączyłem radia. W ogóle nie było mowy o internecie. Znaczy, chyba miałem, ale w ogóle nie uruchamiałem komputera. Czytałem. Na szczęście były telefony stacjonarne, jak się okazało, a ja doświadczyłem, jak świetną koleżanką jest wtedy właśnie, znaczy parę miesięcy wcześniej poznana Magda Jeton, która wiedząc, że ja mam wieczorem audycję, przez półtorej godziny szukała kogoś, kto zna mój telefon stacjonarny, żeby do mnie zadzwonić gdzieś 16:20, myślę, jak już ten telefon zdobyła, z pytaniem, czy ja na pewno chcę rozmawiać o kobietach tego wieczoru i czy ja wiem, co w ogóle, co się dzieje, a tak. Ja nie wiedziałem. Także wdzięczność moja do Magdy trwa, mimo że to już ćwierć wieku minęło. Natomiast pamiętam, że komentarz był w gruncie rzeczy taki, włącz telewizor, bo być może zaczęła się trzecia wojna światowa. To był taki klimat.
0: Znaczy, to była jedna z krążących interpretacji. Tak jak powiedzieliśmy, ciąg dalszy nie był wykluczony, prawda? Czyli to wszystko się odbywało w atmosferze niepewności. No i oczywiście szok. Ogromny szok dla Amerykanów, ale i też dla zachodniej opinii publicznej głównie.
1: Posłuchajmy teraz piosenki, która znana była od listopada poprzedniego roku, ale wykorzystywana parokrotnie w relacjach radiowych i telewizyjnych z 11 września, stała się takim nieformalnym hymnem ofiar tych ataków. A piosenkarka dochód z remiksu tej piosenki przeznaczyła potem na fundusz wdów i sierot strażaków mundurowych, którzy zginęli podczas akcji ratowniczej w World Trade Center. Enya i Only Time.

0: Przypominam, że o zamachach 11 września 2001 rozmawiam dziś z doktorem Sławomirem Józefowiczem. To jest taki dzień, co to pamięta się na ogół, co się robiło. Państwo piszą w grupie zamkniętej do mnie. Bardzo dziękuję za te wspomnienia. Przywołam jedno, które to patronka Sara napisała. To bardzo charakterystyczne, jakby na potwierdzenie tego klimatu apokaliptycznego, który powstał. To był początek klasy maturalnej, zwolnili nas z lekcji, pojechałyśmy z koleżanką do domu kultury, z którym wtedy byłyśmy związane. Patrzymy, wchodzi pani dyrektor, roześmiana jak zawsze, spytała, czemu nie jesteśmy w szkole, a my na to, że nie wiadomo, czy jeszcze będzie w ogóle jakaś szkoła. A pani dyrektor nie miała włączonej telewizji, nie wiedziała co się dzieje. Ale cofnijmy się teraz, no raptem o 9 lat. W 1992 roku ukazuje się książka Francisa Fukuyamy Koniec historii, która sugeruje, że nastąpił koniec pewnego cyklu. Ludzkość przekonała się, że liberalna demokracja i wolny rynek to jest najlepsza forma ludzkich rządów, więc dalej będzie najwyżej historia nauki, jak rozumiem. A także w naszej części świata myśmy mieli chyba nadzieję, że po wyzwoleniu z dominacji sowieckiej, no to nic się już większego, strasznego nie przydarzy. Dobrze to sugeruje jedno i drugie, nie?
1: No tak, to
0: Fukuyamy upraszczam, wiem.
1: Współgrało w tym sensie, że był to rzeczywiście moment triumfu po upadku alternatywy komunistycznej, która była traktowana jako jedyna realna alternatywa dla demokracji, powiedzielibyśmy w stylu zachodnim, dzisiaj już powiemy demokracji liberalnej. No jeśli chodzi o Fukuyamę, może dodajmy od razu, że bodaj rok później Samuel Huntington, inny wybitny politolog amerykański, opublikował pracę Zderzenie cywilizacji. A zatem mamy dwie interpretacje, które się zderzyły, aczkolwiek w latach 90. te dyskusje miały charakter bardziej akademicki, teoretyczny. Natomiast wydarzenia 11 września zdawały się rozstrzygać empirycznie na korzyść Huntingtona. I od tego czasu wiele osób, wielu komentatorów twierdzi, że tak, to było potwierdzenie słuszności interpretacji Huntingtona. Ja się do końca z tym nie zgadzam. Zresztą moje spojrzenie na Fukuyamę jest dość szczególne, ponieważ ja jestem jego fanem, mogę tak powiedzieć, jako autora, jako myśliciela. A już na pewno uważam, że Koniec historii jest jedną z najmniej doczytanych książek i książek, które zostały niewłaściwie zinterpretowane, i to trwa nadal, mimo upływu tylu lat.
0: Czyli moje streszczenie było daleko posuniętym uproszczeniem.
1: Znaczy, prawdę powiedziawszy, problem polega na tym, że Fukuyama sam się do tego przyczynił. Tak, wydawca się przyczynił do tego. To nie był oryginalny tytuł tej książki. To był przejaw pewnej chucpy intelektualnej. Natomiast pomijając te aspekty, to trzeba powiedzieć, że to jest książka filozoficzna, która zawiera tezę, w moim przekonaniu, wartą rozważania nadal. Fukuyama nie odszedł od swoich poglądów, chociaż tak wielu twierdzi. Tyle tylko, że przyznał, że nie docenił tych sił odśrodkowych w ramach samej demokracji liberalnej. Czyli nie przewidział populizmów, nie przewidział tego kulturowego backlashu, tej reakcji kulturowej, prawda, która wyraziła się we wzroście znaczenia ruchów prawicowych, konserwatywnych, ksenofobicznych. I tu przyznał, że...
0: Make America Great Again,
1: ale,
0: i tak dalej.
1: Ale chcę powiedzieć, że chyba miesiąc po 11 września Fukuyama bodajże w Guardianie napisał tekst Zachód wygrał, The West has won. I jaka była jego interpretacja? No cóż się stało 11 września? Jaka to była alternatywa wobec Zachodu? Był to przejaw raczej desperacji, geniuszu zła, przyznajmy, prawda? W sensie skoordynowania tej akcji, długotrwałych przygotowań. No było w tym coś niebywałego, rzeczywiście. Natomiast czy to jest czy to jest alternatywa. Terroryści użyli samolotów wyprodukowanych na Zachodzie. Wykorzystali infrastrukturę zachodnią, tak? Czyli wykorzystali elementy powstałe w ramach cywilizacji, którą uderzali. Czyli zrobili coś, można powiedzieć, w rodzaju sztuk walki aikido, prawda? To znaczy nie jesteśmy sami mocni, ale wykorzystujemy impet przeciwnika, prawda? Czyli tu teza Fukuyamy była taka, że to jest jakiś krzyk, prawda? Rozpaczy też. To jest oczywiście wyraz protestu, odrzucenia tych wartości, bez wątpienia, motywowany bardzo silnie religią, prawda? Specyficznie interpretowaną. I to by sugerowało, że Huntington ma rację, prawda? Że to jest zdarzenie cywilizacji. No ale jaka tu jest alternatywa? Czy ta cywilizacja, w cudzysłowie, reprezentowana przez terrorystów, stanowiła jakąś ofertę dla kogokolwiek poza nimi samymi i ich zwolennikami w ich części świata?
0: No, tak? Których nie było mało, zresztą przyznajmy.
1: No tak, ale Fukuyama twierdzi, demokracja liberalna rozwiązuje problem pana i niewolnika i rozwiązuje najlepiej problem platońskiego tymosu, czyli tej potrzeby uznania, prawda? Więc tam jest głębsza argumentacja filozoficzna, platońska, heglowska, kantowska też do pewnego stopnia, a to wszystko niestety zostało podane właśnie w takiej banalnej formie. Historia się skończyła, już nic się więcej nie będzie działo, no coś się będzie działo, ale już nie takiego
0: niezgodnie
1: istotnego,
0: z procesami pewnymi,
1: istotnego i przełomowego. Ale to prawda, był to moment nadmiernego optymizmu.
0: A jakie były przesłanki, żeby, bo to może dziwić jednak, żeby optymistą nie być, no bo w końcu na to samo World Trade Center w 93 roku już był zamach.
1: Tak jest. Więc tak jest. To, że wtedy...
0: Nie było tak fajnie.
1: Ja o tym myślałem. Nie, pewnie o tym rozmawialiśmy w trakcie tej rozmowy 25 lat temu. I to, co mnie zastanawiało, to jest to, że zignorowano. Znaczy, że władze amerykańskie zignorowały istotność tego miejsca, bo ono rzeczywiście było takim, przepraszam za wyrażenie, landmarkiem, prawda? Czyli jeżeli gdzieś uderzyć, to w coś najbardziej spektakularnego, a te wieże takie właśnie były. Czyli tutaj doszło do pewnego zaniechania, ale znowu, no właśnie tak było. To znaczy mówimy o czasach sprzed tej nieprawdopodobnej fali sekutyryzacji, tak? Trudne, niezbyt ładne słowo, czyli tej obsesji bezpieczeństwa. Przecież to jest moment, kiedy nie tylko w Stanach, ale w innych krajach, także w Polsce. Kiedyś nie było studiów pod nazwą bezpieczeństwo wewnętrzne, a dzisaj jest to dyscyplina akademicka.
0: No dodajmy, że ja za każdym razem, kiedy muszę przypomnieć, żeby wchodząc do samolotu, nie mieć w bagażu podręcznym nawet cążków do paznokci. Jeżeli jakaś woda koleńska czy perfumy, to ile pamiętam, 30 ml, może w tej chwili powiększone do 50. To są wszystko, 100, tak, no. Wszystko wprowadzone przepisy już po 11 września.
1: Zdecydowanie.
0: Bo lękano się, co można by zrobić z dwoma nieokreślonymi płynami, które się połączy w samolocie.
1: Świat przed i świat po. I różnice dotyczą nie tylko kwestii geopolitycznych. Można je oczywiście rozważać na poziomie historiozoficznym wręcz, no bo to ćwierć wieku, to już jest okres, który uprawnia nas do poważnych uogólnień, prawda? Ale jeżeli ktoś pamięta, jest wystarczająco stary, to pamięta właśnie, jak się podróżowało wcześniej. No zupełnie inaczej, bez tych restrykcji, prawda? Więc to wpłynęło na sposób funkcjonowania zwykłych ludzi. Zwykłych ludzi w gruncie rzeczy wszędzie, na całym świecie.
0: Przede wszystkim zresztą, to może a propos jeszcze, to krótko jeszcze o jednym aspekcie. Mianowicie doczytałem się, że kasjer na lotnisku w Portland, skąd Mohamed Atta, czyli przywódca pierwszej grupy terrorystów, udał się do Bostonu, gdzie porwał samolot, ten kasjer w Portland sprzedając im bilet, miał wrażenie, że sprzedaje bilet terrorystom, ale skarcił się w myślach, jak się potem tłumaczył, że jest rasistą prawdopodobnie.
1: Otóż to.
0: No, wkrótce zrobi się przeciwny problem, bo na lotniskach ludzi ciemnoskórych, a jeszcze w turbanach, to przez parę lat następnych ochrona lotnisk traktowała bardzo na całym świecie podejrzewanie.
1: Tak, profilowanie rasowe, na rasę, tak. Czy no, wygląd po prostu, tak? To znaczy pewien wygląd, no, broda, prawda, pewne takie stereotypowe skojarzenia rzeczywiście, ale przecież to wydaje mi się trwa do teraz. No to jest trudne. To jest trudne, no bo rasowe profilowanie jest politycznie niepoprawne i wydaje się podejściem takim niezgodnym z założeniami demokracji liberalnej. No ale cóż, no pewnie niektórzy przedstawiciele służb bezpieczeństwa uznaliby, że to jest skuteczny.
0: Kolejna dziś piosenka to Come Along, wielki przebój szwedzkiej wokalistki Tizio chyba. Chodź ze mną, pokażę ci, jak być wolnym i ukoję twój ból. Premiera tego utworu miała miejsce 1 czerwca 2001 roku.

0: Przypominam, że naszym gościem jest dr Sławomir Józefowicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiam z nim o zamachach 11 września 2001 roku. Dość szybko dziennikarze dotarli do wiadomości, że amerykańskie służby specjalne, rozproszone, to prawda, miały w gruncie rzeczy wszystkie przesłanki, żeby wyłapać tych 19 terrorystów zawczasu. No i to napędziło teorię spiskową, że George W. Bush po prostu chciał mieć jakiś zamach w Stanach, żeby mieć pretekst do zaatakowania Bliskiego Wschodu. Mnie się wydaje, że amerykańscy prezydenci mogą atakować Bliski Wschód bez pretekstu w gruncie rzeczy.
1: No i tak i nie. To znaczy wtedy było to trudniejsze. Można powiedzieć, istnieje taka koncepcja, która sugeruje, że właśnie wydarzenia 11 września oznaczały przełom również w polityce amerykańskich interwencji, których było oczywiście wcześniej wiele i niekiedy słabo uzasadnione, tak powiedzmy.
0: No o to mi chodziło. No właśnie.
1: Ale jednak można znaleźć argumenty na rzecz tezy, że tutaj ta asymetryczność konfliktu stała się ewidentna po 11 września. Jeżeli komuś na tym zależało, no to można by argumentować, że rzeczywiście te zamachy mogły być jakoś zorganizowane, niekoniecznie przez tych, którzy są uważani za głównych sprawców. Są jakby dwie grupy tych teorii konspiracyjnych. To znaczy te najmniej popularne, że to władze amerykańskie zrobiły. Albo Mossad, prawda? Żeby zaangażować Amerykę właśnie mocniej na Bliskim Wschodzie. Więcej osób wierzy w to, że władze amerykańskie zignorowały sygnały z pewnych powodów, że wiedziały, że to się wydarzy, czy może wydarzyć, ale uznały, że być może to właśnie będzie zbieżne z długofalowymi celami amerykańskiej polityki zagranicznej i militarnej. Czyli taka półkonspiracja, prawda? Nie zorganizowanie tego wszystkiego przez Amerykanów czy Izraelczyków, ale dopuszczenie do tego zdarzenia. Prawdę powiedziawszy, o ile teorie konspiracyjne nie są zjawiskiem nowym, nie są zjawiskiem z tego stulecia, to wydaje mi się, że 11 września jest cezurą istotną. Kiedy minął ten okres wstępnego wzburzenia, ale też patriotycznego uniesienia, pojawiły się wątpliwości. I one trwają do dzisiaj. I wydaje mi się, że to jest jedno z tych istotnych wydarzeń, które wygenerowały mnóstwo konspiracyjnych, zwanych konspiracyjnych teorii, konspiracyjnych interpretacji.
0: Teorii,
1: czyli to myślenie spiskowe, również myślenie paranoiczne, dostało, prawda, ten taki znakomity pretekst, żeby rosnąć, żeby ogarniać coraz więcej umysłów. I myślę, że tutaj akurat 11 września to nawet chyba zamach na Kennedy'ego bije w tym sensie, że tam jest tyle niewiadomych, tyle pytań. Niektóre są zasadne, prawda? To, że jak, dlaczego Pentagon został zniszczony właśnie w taki sposób, jak został zniszczony? Dlaczego też nie ma filmu z tego? Są oczywiście racjonalne wytłumaczenia, no ale jest wiele zasadnych pytań, toczy się dyskusja, nie wszystko jest jasne, klarowne.
0: Ja już nie udało mi się tego ustalić. Nie pamiętam, czy już pierwszego dnia mówiło się o Al-Kaidzie, która zresztą była znana. No, słyszeli państwo w przeglądzie prasy, że wiązana była ze śmiercią Masuda. Natomiast sam Osama Bin Laden, co mnie zdziwiło, dopiero po 3 latach oficjalnie potwierdził, że odpowiada za 11 września.
1: Na pewno mówiliśmy o tym tropie arabskim. Nie wiem, czy pojawiła się Al-Kaida konkretnie, tego już nie pamiętam po 25 latach, ale chyba większość wyjaśnień koncentrowała się właśnie w tych rejonach. Bliski Wschód, oponenci Ameryki i... Tak, także, a dlaczego Osama Bin Laden zwlekał z przyznaniem? No, prawdę powiedziawszy, chyba też sposób jego funkcjonowania w tym okresie był dość szczególny. Więc
0: no, bo on przejeżdżał z kraju do kraju, ukrywał się i co pewien czas nagrywał wiadomości.
1: Wiadomości, które były post factum, prawda, z dużym opóźnieniem publikowane, żeby już nie można było zidentyfikować miejsca, w którym one powstały i tak dalej. No,
0: służby amerykańskie dopadły go w 2011 roku w Pakistanie. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego ta akcja chyba była dosyć taka wątpliwa, nie?
1: No, ale prawdę powiedziawszy, z punktu widzenia prawa międzynarodowego Afganistan i Irak to były przypadki wątpliwe. Ale właśnie to jest ta zmiana, którą 11 września wprowadza. To jest
0: przestajemy się oglądać
1: wojny, tak? z terroryzmem. Mhm. I to jest konfrontacja asymetryczna. Nie zostaliśmy zaatakowani przez Afganistan, nie zostaliśmy zaatakowani przez Irak. No, można powiedzieć, zostaliśmy zaatakowani przez licznych obywateli Arabii Saudyjskiej, ale tej akurat nikt by nie atakował w rewanżu. Czyli chodziło raczej o wykluczenie kolejnych zagrożeń, prawda, które wiązano z tymi krajami, z tymi państwami. No Irak jest szczególnym przypadkiem, tak? No bo tam pojawiła się koncepcja tych broni masowego rażenia rzekomo w posiadaniu Husajna. Czy to było kłamstwo, czy to był brak informacji, trudno powiedzieć. No ale nie była to prawdziwa informacja. A to był główny pretekst, prawda? Dlaczego wchodzimy z armią, dlaczego dokonujemy takiej całościowej inwazji. Więc tak, 11 września uruchamia domino, znaczy efekt domina i sprawia, że Stany Zjednoczone angażują się w konflikty, które nie kończą się dobrze. Nie kończą się dobrze i dla Stanów Zjednoczonych, ale dla innych krajów także, bo przecież można pokazać związek pomiędzy amerykańską reakcją na 11 września, a wzrostem tych tendencji islamistycznych w regionie. I nawet można pokazać związek z kryzysem migracyjnym około 2015-2016 roku, prawda? Innymi słowy, zachodzi pewna destabilizacja w tej części świata. No i wydaje się, że właśnie ta reakcja amerykańska w jakimś stopniu jest za to odpowiedzialna, czyli również reakcja na kryzys migracyjny, czyli możemy powiedzieć, że fala populizmu też być może mieści się w tym ciągu zdarzeń.
0: W takim razie, na ile uzasadniona jest taka moja robocza hipoteza, z którą przyjechałem dzisiaj do studia, że 11 września był prawdziwym początkiem XXI wieku, a zatem końcem wieku XX, że to pęknięcie było takie pęknięcie, to było takim pęknięciem, które no, jakby świat się układa jak w powieści, to powinno nastąpić w Sylwestra na 2001.
1: To jest teza niespecjalnie kontrowersyjna. Zresztą zwróćmy uwagę, że też nie ma tutaj wielkiego napięcia chronologicznego, tak, prawda? Bo to jest raptem parę miesięcy. Czyli kalendarz zgadza się z tym przełomowym wydarzeniem. Ja bym się z tym zgodził, ale z jednym zastrzeżeniem. Czy mówimy o historii XX i XXI wieku w kategoriach globalnych, czy też przyjmujemy perspektywę Zachodu, Z perspektywy Zachodu rzeczywiście to było wydarzenie niesłychanie istotne, zmieniające wiele, prawda? I te zmiany są z nami nadal, te konsekwencje nam towarzyszą. Ale zastanówmy się, a czy z perspektywy Rosji na przykład, czy z perspektywy Chin zwłaszcza, czy z perspektywy Ameryki Łacińskiej, to było tak istotne? Poza oczywiście tymi sprawami, o których powiedzieliśmy, czyli restrykcje, czyli utrudnienia, prawda, w podróżowaniu, większa biurokracja w pewnych sytuacjach, momentach, ale w sensie takim historiozoficznym niekoniecznie.
0: No, także Chinom się otworzyła pewna możliwość, moim zdaniem.
1: A Chiny korzystają oczywiście na tym, co Ameryka wchodzi i w czym grzęźnie ostatecznie.
0: Bardzo dziękuję Ci za tę wizytę. Naszym gościem był dr Sławomir Józefowicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję Ci.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę Państwa, także ja się dziś żegnam i to specjalnie, bo to była ostatnia audycja z cyklu Stulecie Dziwów. W każdym razie ostatnia na czas dłuższy. No, podróżnik w czasie musi złapać oddech i zastanowić się głęboko nad tym, co dalej. A przy okazji pokończyć pewne sprawy pozaradiowe. Na antenie naszego radia pozostaje z poniedziałkową audycją Jerzy Brzmienia. Natomiast za tych 6 lat wspólnego buszowania po XX wieku bardzo Państwu dziękuję w imieniu Kacpra Siedleckiego, Kuby Strączyńskiego, a także wszystkich wcześniejszych współpracowników audycji, których serdecznie pozdrawiam. Żegna się z Państwem Jerzy Sosnowski, a na koniec piosenka z marca 2001 roku pod jakże znaczącym w kontekście dzisiejszego tematu tytułem Survivor zespołu Destiny's Child. Do usłyszenia.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem umówiłem się tam z Pawłem Domagałą, aktorem, który śpiewa. Ciekaw jestem, czy bardziej kojarzy Państwu się z tym nazwiskiem twarz czy głos. Porozmawiam z Pawłem o jego dorobku filmowym, o jego piosenkach, o jego uczuciach, a także o tym, dlaczego uważam go za drugiego Bogumiła Kobielę. Idę do kina z Pawłem Domagałą w niedzielę o 19:00. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. 36-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty w związku z groźbami kierowanymi pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Śledczy domagają się dla niego tymczasowego aresztu. Jak poinformowała prokuratura w Zielonej Górze, mężczyzna odpowie za znieważenie organu konstytucyjnego Rzeczypospolitej oraz stosowanie gróźb karalnych. Chodzi o słowa dotyczące pozbawienia życia prezydenta, które padły podczas rozmowy na jednym z kanałów internetowych. Podejrzany został zatrzymany w miejscu pracy. Nie ma stałego meldunku w Polsce, a jego karta pobytu straciła ważność. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Prokuratura złożyła wniosek o areszt z uwagi na obawę ucieczki i matactwa. Rośnie tragiczny bilans podwójnego środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Oficjalne dane mówią już o 920 zabitych, w tym o co najmniej 44 obcokrajowcach. Wśród ofiar śmiertelnych są m.in. obywatele Portugalii, Hiszpanii, Brazylii oraz Chin. Setki obcokrajowców nadal uznaje się za zaginionych. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że dotychczas nie ma sygnału, aby w kataklizmie ucierpiał jakikolwiek polski obywatel. Eksperci szacują, że ostateczny bilans ofiar może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy. Koncerty, spektakle, spotkania z wybitnymi aktorami i wspomnienia. W Częstochowie trwa 5. edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy. Tegoroczne wydarzenie poświęcone jest nie tylko pamięci patrona festiwalu, ale także Magdy Umer, która przez lata współtworzyła jego wyjątkową atmosferę i była gościnią poprzednich edycji wydarzenia. Przed publicznością dziś jeszcze m.in. wieczór poetycki z Anną Dymną i Aleksandrem Machalicą, a także liczne koncerty i spotkania. A jak festiwal odbierają ci, którzy uczestniczą w wydarzeniach?
2: Wczoraj byliśmy na koncercie, dzisiaj i bardzo nam się podobało.
3: Rzeczywiście jest bardzo ładnie zorganizowane i atmosfera jest bardzo przyjemna. No, cieszymy się, że mogliśmy wziąć w tym udział.
4: Zawsze się zastanawiam, czym jeszcze mogą nas zaskoczyć i zawsze zaskakują.
5: No. Pogoda dopisuje, więc jest fajnie.
1: Finał festiwalu jutro w Filharmonii Częstochowskiej. Koncert galowy jeszcze w Zielone Gramy poprowadzą Artur Andrus i Cezary Żak, a na scenie wystąpią m.in. Joanna Liszowska, Artur Barciś, Piotr Polk, Artur Żmijewski, Katarzyna Żak, Magdalena Kumorek i Marcin Januszkiewicz. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia. I to był serwis Radia Nowy Świat.

To już Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Witamy się gorąco, to aż strach powiedzieć. Przykro, że Jerzego już nie będę spotykać na korytarzu przed audycją. Właśnie podzieliłam się zdjęciem na facebookowej stronie ku pamięci. No, ale wszyscy rozumiemy decyzję, będziemy tęsknić, a starym zwyczajem, jak zmienia się pora roku, to i w audycji Miło Muzomania musi wybrzmieć odpowiedni utwór z płyty Vivaldi Recomposed autorstwa Maxa Richtera. Jak wielokrotnie wspominałam, lato jest tym najbardziej intensywnym momentem na płycie. Tak jak zresztą te temperatury. Jest skrajnie, jest bardzo emocjonalnie, jest wzruszająco. Na tyle, że słucha się tych dźwięków niebezpiecznie głośno.

kto słuchał Toma na żywo, wie, że te utwory mają bardzo duży potencjał. Zresztą na początku tej piosenki akurat usunęliśmy ten wstęp. Tom mówił, że bardzo dziękuję, że państwo przyszli na mój koncert, bo te piosenki są dość smutne. Jeszcze więcej znajdą państwo na płycie, zapraszam. Więc chyba też ma świadomość, jaką muzykę tworzy. Na żywo, jeśli państwo nie widzieli Toma, ja miałam tę okazję przed koncertem Billie Eilish, to zachęcam, bo barwa jest niesamowita. Teraz oddamy głos Damie.

I przybyliśmy do Królestwa Niderlandów. W związku z tym, że tydzień temu nie było audycji o tej płycie, mówię dopiero teraz. Dziękuję za mnóstwo słów wsparcia. Było to bardzo poruszające. Panacea to album popowy, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. Delikatny, kobiecy, unosi nas lekko nad ziemią.

No widzę na Facebooku, że ktoś jest, ktoś słucha, jednak upał nie pochłonął wszystkich państwa. Za nami płyta Panacea, utwór Feel. I kiedy przygotowywałam tę audycję, zastanawiałam się, który zespół nauczył mnie czuć tak naprawdę, sprawił, że poczułam bardzo, bardzo dużo. I myślę, że odpowiedź będzie oczywista, to The Cure. Potem przyszedł czas na trip-hop. Pamiętam, kiedy usłyszałam Massive Attack i Angel albo Portishead i Rhodes. To był przypływ ogromu emocji, a potem im dalej w las muzyczny, tym tych wzruszeń było więcej. Pewnie z uwagi na wiek, zdaję sobie z tego sprawę. Ale na pewno w ścisłej czołówce artystów, którzy wywołują we mnie mnóstwo emocji, jest, był i myślę będzie ten pan.

Benjamin Biolay. No, nie bez powodu prezentowałam jego muzykę w pierwszej audycji. Lato myślę, że już na tyle wybuchło, że dość miło będzie wracało się do takich ważnych utworów, evergreenów, ja zawsze mówię, tych audycji. I żeby się trochę schłodzić, powędrujemy do Skandynawii.

Młodziutka Anne Bryn i elektroniczny duet ze Szwecji, Coop, rozpoczął swoją działalność w połowie lat 90. i swoją muzykę opierał na popularnym wówczas gatunku downtempo. Oprócz Wielkiej Brytanii uważam, że to właśnie mieszkańcy Skandynawii odnaleźli się w tym nurcie świetnie, jak zresztą w wielu na przestrzeni lat. Nie bez powodu ciągle powtarzam, że wyczucie muzyczne mają we krwi.

przeszukując dla Państwa trip-hopową otchłań, tak bym to ujęła, natknęłam się na piosenkę Turning Blue i byłam przekonana, że to pewnie zostało nagrane w latach 90., może na początku lat 2000. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy sprawdziłam i okazało się, że ten utwór ma zaledwie 2 lata.

A propos Turning Blue, właśnie słuchaczka Dorota znienacka wpadła tutaj i wręczyła mi niebieski prezent i uciekła. Dziękuję bardzo. Naprawdę nie trzeba, zawstydzona jestem niezwykle. Ale niebieski bardzo lubię, zarówno kolor, jak i stan, dlatego w nim potrwamy.

U Państwa też całkiem niebiesko, Pani Agnieszka, nad Balatonem, ale to już odcienie takie jak na Saharze. Trochę się nie dziwię, bo jest tak, jak pisze Pan Grzegorz na Facebooku, zdychawszy, ale jestem. Dziękuję, że Państwo są, że jakoś wytrzymują ten upał. Miejmy nadzieję, że muzyka trochę będzie chłodzić nas. Zawędrowaliśmy do roku 2001, kiedy ukazał się ten piękny album.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Dzień dobry, minęła 17. To Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Tragedia na plaży w zachodniopomorskim. Lotnicze pogotowie ratunkowe zostało wezwane do mężczyzny w miejscowości Pogorzelica. Mimo podjętych działań nie udało się go uratować. Do zdarzenia doszło przed godziną 12. Służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie wymagającym pomocy medycznej w Pogorzelicy. Mężczyzna, do którego wezwano pomoc, nie znajdował się na plaży, jednak tam lądował śmigłowiec. Jak dodała rzeczniczka, mimo podjętych działań mężczyzna zmarł. Przypominamy, pogoda jest zdecydowanie niesprzyjająca. W całym kraju czerwone alerty ze względu na upały. Zbyt długie przebywanie na słońcu to poważne zagrożenie. Bezprecedensowa decyzja władz Burkina Faso. Wojskowy rząd byłej francuskiej kolonii zerwał wszelkie relacje dyplomatyczne z Paryżem. Decyzja ta jest następstwem gruntownej oceny obecnego stanu stosunków dwustronnych między naszymi krajami, ogłosił w wystąpieniu telewizyjnym rzecznik rządu Ping Bavende Gilbert Kwendago. W istocie podstawowe warunki do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i poszanowaniu zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne i suwerenności narodowej już nie istnieją. Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie m.in. w nieustannych wysiłkach obecnego reżimu francuskiego, mających na celu podważenie interesów Burkina Faso. Reżim wojskowy pod wodzą kapitana Ibrahima Traore 4 lata temu dokonał zamachu stanu w Burkina Faso. Junta oskarża Francję o neokolonialne ambicje i wspieranie terrorystów w regionie. Francja decyzję władz w Ouagadougou nazwała wrogą i bezpodstawną. Francuskie media przypominają, że w wielu dawnych koloniach nasilają się nastroje antyfrancuskie, a jednocześnie rosną wpływy Rosji i Chin. Krakowskie MPK zaprezentowało wyjątkowy, historyczny wagon tramwajowy, taki, jaki kursował w mieście tuż po wojnie.
2: To jest wagon, który dołącza do naszej kolekcji historycznych tramwajów. Wagon typu N. To jest typ wagonów, który do Krakowa dotarł zaraz po II wojnie światowej, bo pierwsze wagony tego typu dotarły tutaj w 1949 roku.
1: Mówi Marek Gancarczyk, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Tego typu składy kursowały przede wszystkim na trasie do Nowej Huty, a teraz pieczołowicie odrestaurowany przez pracowników MPK wagon znów będzie kursował.
2: Pojawi się w tym roku na krakowskiej linii muzealnej i będzie można go zobaczyć nie tylko z zewnątrz, będzie można do niego wsiąść, zobaczyć te piękne drewniane siedzenia, poczuć jak nim się podróżuje, łącznie z tym, że oczywiście będziemy słyszeć te charakterystyczne zgrzyty, piski dla tego zabytkowego, starego wagonu.
1: Krakowska linia muzealna to coroczne przedsięwzięcie, w ramach którego od ponad 20 lat na ulicę Krakowa w wakacje wyjeżdżają zabytkowe tramwaje i autobusy. To był serwis Radia Nowy Świat.

Z ogromną radością przedstawiam Państwu płytę, w którą zasłuchuję się ostatnimi czasy i uważam, że jest świetną propozycją na lato. Goldie Boutillier presents Goldie Montana.

kanadyjska wokalistka, modelka Goldie Boutier. Jak już wspomniałam, zauroczyła mnie ostatnią płytą. Powstała ona po zbudowaniu dużej pewności siebie, ale ta nie była dana Goldie Boutier od zawsze. Odkryła lub raczej wypracowała ją skrupulatnie w ostatnich latach, kiedy była bardzo młoda, mając 21 lat, po przeprowadzce do Los Angeles, małego rodzinnego miasta. Goldie została pochłonięta przez bezwzględny chaos branży muzycznej, tak to delikatnie ujmę, i miała dwa wyjścia: albo odejść i dać się wykorzystać, stłamsić, uprzedmiotowić, albo być silna, niezależna, przewidująca. Wybrała to drugie i o tym między innymi jest ten ostatni album.

Pan Marek w mailu pyta, jak i skąd znajduje pani te utwory? To jest dla mnie najtrudniejsze pytanie, bo one przychodzą zewsząd, ale oczywiście trzeba mieć swoje źródła i szukać, i szukać, i szukać, ale czasem to się dzieje nieprzewidywalnie zupełnie. To jest taki zlepek różnych przyczyn, tak bym to ujęła. Goldie Boutier, dusza poetki z sercem ikony rocka i diamentową wizją, tak czytamy w recenzjach. Bardzo spodobał mi się cytat z magazynu Lady Gun. Goldie Boutier jest najwyższą kapłanką złamanych serc.

Boże, mój Boże, jaki to jest fenomenalny utwór. Znam chyba wszystkie wykonania na żywo The Chain, a tego z Los Angeles słuchałam w drodze do Państwa tak głośno, że mam nadzieję, że nie słucha mnie żaden specjalista otolaryngologii teraz. Niestety za dobrze wiem, co sobie robię. Nie należy brać ze mnie przykładu. Folk rock w rozkwicie jeszcze na naszej antenie. Pragnę, tak jak wczoraj, polecić z całego serca nowy album Georgie Gets By.

George Jacket Spice, wczoraj wydanej płyty Heavy Meadow. Anielskość najprawdziwsza. Dream for You to chyba mój ulubiony utwór, singiel jednocześnie. Wczoraj także ukazała się ogromna kompilacja poświęcona twórczości pana Salvadora.

Mori Salvador wprowadził nas w świat jazzowych standardów, a śmiem przypuszczać, że odrobinkę takimi standardami inspirowała się Ormella, tworząc nowy utwór O Catherine. Posłuchajmy.

przed audycją słuchałam kilka razy tego utworu Breathe Hurting, pisze pani Basia na Facebooku. Cieszę się, że nasz gust muzyczny jest wspólny. Nowości wciąż kwitną na naszej antenie. Duet IBI wczoraj wydał swój czwarty krążek zatytułowany Offering.

eBay we francuskiej odsłonie za sprawą wykonania Sofiane Pamart. To teraz brytyjski zespół wprawdzie, ale o francusko brzmiącej nazwie.

Piosenka To Believe na naszej antenie. No nie pozostaje nam nic innego, jak wierzyć, że te skrajne upały pójdą precz. Ja wierzę, tak jak w tytule kolejnego utworu.

Ostatnio po zaprezentowaniu nowego kawałka z Białegostoku jeden ze słuchaczy napisał, że jest zaskoczony, bo stolica Podlasia kojarzy mu się z, delikatnie rzecz ujmując i parafrazując, niewyszukanymi pląsami na dwa akordy. Czuję się zatem w obowiązku udowodnić Państwu, jakbym do tej pory nie robiła tego wystarczająco często, że Podlasie to zagłębie świetnych muzycznych głów i dusz. Jakiś czas temu odbył się koncert z okazji 50-lecia Białostockiego Ośrodka Kultury. Aranżacje Marka Kubika z orkiestrą połaskotały czule moje serce. Na tyle, że aż poprosiłam go o nagranie do audycji. Dlatego piękny cover z tegoż koncertu pożegna nas. Byli z Państwem Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

0: W urodzinową sobotę 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa Sito Druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Na początek apel o ograniczenie zużycia wody. Z taką prośbą do mieszkańców Zielonej Góry wystąpiły władze tamtejszego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, ale to wezwanie dotyczy także innych miast. Wraz z upałami wyraźnie wzrosło zapotrzebowanie na wodę. Największe zużycie jest w godzinach od 19 do 23.
2: Nasze wszystkie systemy wodociągowe działają od kilku dni na maksymalnych wydajnościach. Żeby móc dostarczać tą wodę, chcielibyśmy zaapelować również do mieszkańców o to, żeby ograniczyć zużycie wody do takiego zużycia niezbędnego, żeby ograniczyć podlewanie trawników, ogródków, ograniczyć pobór wody do basenów, ograniczyć mycie samochodów. No jest to niezbędne po to, żebyśmy mogli przejść ten okres fali upałów bez większych problemów.
1: Apelował prezes Zielonogórskiej Wodociągów i Kanalizacji Dariusz Gusta i uprzedzał, jeśli sieć będzie zbyt mocno obciążona, może dojść do problemu z ciągłością dostaw. W tej chwili najgoręcej jest właśnie w województwie lubuskim o godzinie 17. W Słubicach termometry wskazywały 37,6 stopnia. Najmniejszy upał o tej porze odnotowano w Ustce 28 stopni. Tymczasem u naszych południowych sąsiadów telewizja ČT24 właśnie ogłosiła.
3: W Česku byl překonán absolutní teplotní rekord.
1: W Czechach padł rekord temperatury. Na stacji pomiarowej Doksany w kraju Ustęckim odnotowano 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord 40,4 zanotowano w roku 2012. Czeski Instytut Hydrometeorologiczny ostrzega, że temperatury nadal rosną. Należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego i ekspozycji na słońce.
3: Mieli wywarować wielkie fizyczne zatěže a pobytu na słońcu.
1: Ten dzisiejszy rekord może być krótkotrwały i w Czechach, i u nas. Apogeum upałów zapowiadany jest na niedzielę. Duży pożar w Mszanie Dolnej. W ogniu stanęła hala magazynowo-usługowa. Swoją siedzibę ma tam kilka firm, m.in. samochodowa stacja diagnostyczna. Małopolscy strażacy walczą z żywiołem. Jak przekazano, w trakcie ewakuacji poszkodowana została jedna osoba. Przenosimy się do Częstochowy. Emilia Krakowska wyróżniona nagrodą specjalną festiwalu imienia Piotra Machalicy.
4: Społeczeństwo Częstochowy tworzyło ten klimat, że możemy obchodzić takie święto, jakie jest festiwal naszego ukochanego Machalicy, ale przede wszystkim wzorce są wśród nas. Kochani, kochajmy się, bo tylko to nam zostało.
1: Tak mówiła ze sceny wyróżniona aktorka. To już piąta edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy. W programie są m.in. koncerty, spektakle i spotkania z wybitnymi artystami, a także warsztaty i wernisaże. Wśród gwiazd choćby Anna Dymna, Artur Barciś, Joanna Liszowska czy Artur Żmijewski, a wszystko to pod patronatem Radia Nowy Świat. Finał festiwalu jutro o 18:00 w Filharmonii Częstochowskiej. To będzie koncert galowy Jeszcze w Zielone Gramy, poświęcony pamięci Magdy Umer. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Od hymnu French Touch dziś rozpoczynamy, proszę Państwa, to oczywiście Music Sounds Better With You, Stardust, Benjamin Diamond i Alain Braxe.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Jan Niebudek przy mikrofonie. Przed nami dziś 2 godziny, proszę Państwa. Kasia Oklińska odpoczywa w tym tygodniu, no i w związku z tym nasze spotkanie nieco się, nawet dość wydatnie, rozszerzyło, czy też powiększyło swoje rozmiary. No i w związku z tym będzie okazja, by trochę więcej pograć. W tej pierwszej godzinie takie 2 inspiracje. Po pierwsze, bardzo, bardzo ważny producent, filar francuskiej światowej sceny elektronicznej, Thomas Bangalter, zagrał po raz kolejny w bardzo znaczącym miejscu i po raz kolejny odwołał się do bardzo znaczących dla siebie i dla historii muzyki elektronicznej utworów, więc nie zawahamy się i my trochę z nich skorzystać, chociaż oczywiście nie będzie to set Thomasa Bangaltera, tylko to będą te oryginalne utwory. Już trochę zacząłem, bo Music Sounds Better With You podczas jego występu w ramach Art Basel, a więc Bazylea, właśnie w tym przypadku, bo jest też edycja w Miami, słynne targi sztuki, no i właśnie na ich zakończenie Bangalter zagrał. Music Sounds Better With You to jest utwór, w którym oczywiście on sam także partycypował, ale drugim nurtem będą, no co tu kryć, już festiwalowe, konkretnie openerowe zapowiedzi, bo to wszystko już w przyszłym tygodniu, to już za kilka dni. No i to będzie festiwal prawdziwych, nie bójmy się powiedzieć, milenialskich przyjemności. Ktoś powie nostalgia górą, być może, no ale fakty są takie, że zarówno DXX, których usłyszymy teraz, jak i Florence, którą usłyszymy w tej audycji, to są artyści w świetnej, artystycznej formie, mają za sobą albo znakomity powrót, albo znakomity album, no po prostu trzeba ich zobaczyć. Crystallized i I Dare You, DXX.

Takie trio jak to, to rzadko kiedy się przytrafia nam. Zresztą, proszę Państwa, czasami trzeba się na chwilę rozejść, by później móc wrócić i stworzyć synergię po prostu. Podzielić się i później się okazuje, że jest nas więcej. Po prostu jak znowu się spotkamy albo jesteśmy więksi, może w ten sposób. Jamie XX, Oliver Sim i Romy oczywiście. Takie trio, wszyscy działający solowo, oczywiście filarem tego wszystkiego muzycznym, mózgiem jest i zawsze był Jamie, za nami świetna jego płyta w ubiegłym roku i także udział w festiwalach, no ale jak oni są razem na scenie, no to dopiero jest rzeczywiście prawdziwy hymn pokolenia ludzi, którzy w dorosłość wchodzili w okolicy roku 2000. No dobrze. Prawdziwym, największym chyba wydarzeniem tego festiwalu, mam nadzieję, że Nick Cave,

Na festiwalu Primavera 2,5 godziny grali Robert Smith w znakomitej formie. Zresztą chwilę temu nagrał utwór także z Oliwią Rodrigo, no a również chwilę temu, ale właściwie chwilkę temu okazało się, że i ze Stonesami tego utworu akurat dzisiaj nie usłyszymy. Dzisiaj skupiamy się na ich koncercie na openerze. No myślę, że czego jak czego, ale utworów z płyty Disintegration tam nie zabraknie, ale jak już Państwu wielokrotnie mówiłem, staram się setlist nie sprawdzać, chociaż dzisiaj niestety trochę zrobiłem jeden wyjątek od tego, ale nie zdradzę, w którym momencie będą tego dowody w audycji. Dobrze, wracamy do seta Tomasa Bangaltera, oczywiście połowy niedziałającego od kilku lat już duetu Daft Punk, no bo skoro on gra, no to zawsze są wycieczki do przeszłości, tej dalszej, tej bliższej. Wiemy, kto jest dla Bangaltera i George'a Memchristo największym muzycznym autorytetem. No oczywiście nazywa się, to znaczy mówią na niego Giovanni Giorgio, no ale on sam po prostu mówi o sobie Giorgio Moroder.

Chase i Giorgio Moroder z filmu Midnight Express. Oczywiście to słynny muzyczny temat. No i myślę, że jeden z najważniejszych utworów mistrza w jego dorobku. A później Fortet i Lush. Również ten utwór znalazł się w układance, w misternej mozaice uszytej, utkanej przez Tomasa Bangaltera w Bazylei dni temu kilka. No właśnie, co było kilka dni temu, to było kilka dni temu, a co będzie za kilka dni, to będzie za kilka dni. Przed nami, proszę Państwa, w środę koncert Florence and the Machine, za nami już koncert halowy całkiem niedawno, gdzie również zaprezentowała materiał z Everybody Scream, swojej ostatniej znakomitej płyty, no ale teraz będzie można to usłyszeć w okolicznościach no takich bardziej chyba florenckich, bo myślę, że co jak co, ale ona naprawdę jest stworzona do tego, żeby grać na otwartych przestrzeniach, na stadionach, na wielkich festiwalowych scenach i zasługuje na to po tej ostatniej płycie. Zresztą jest tak przecież niemalże od początku jej kariery, żeby tą największą czcionką być wypisaną na plakatach. I tak jest też oczywiście w tym przypadku. Ale te utwory, te dwa utwory, to są no, bardzo często dla części fanów, zwłaszcza tych, którzy oczekiwaliby największych przebojów Florence, wyzwania. I w ogóle płyta Everybody Scream jest wyzwaniem, wychwalana przez krytyków. No, nie zawsze dostaje, nie zawsze daje takie oczywiste cukierki, ale myślę, że to są po prostu, no, trzeba tej płyty posłuchać. Posłuchać oczywiście także i tekstów, a może, nie wiem, być może trzeba mieć mniej więcej tyle lat, ile ma Florence, żeby ta płyta tak podziałała. Albo może trzeba być fanem The National, jak ja, i wtedy, jeśli wiem, że Bryce Dessner tworzył, współtworzył brzmienie tej płyty i ja to słyszę, no to być może tutaj jest odpowiedź. The Old Religion i Music by Men.

0: To nie ostatni openerowy akcent w ciągu tych 2 godzin, no ale myślę, że jeżeli chodzi o środę, no to takie 2 koncerty jak właśnie Florence and the Machine, a wcześniej DXX, to będą prawdziwe magnesy na publiczność festiwalową. Proszę Państwa, teraz raz jeszcze odwołania do Tomasa Bangaltera i jego występu na Art Basel w Bazylei. Przypomnę, że stworzył tam własną mieszankę. Oczywiście także bardzo, bardzo silnie obecne było Daft Punk w tym, co zaprezentował, ale również wiele, wiele klasyków tanecznych, utworów, którymi się inspirował, utworów, od których wszystko się zaczynało. Na przykład Chicago House to jest taki nurt, którego ten utwór, utwór pochodzący sprzed 40 lat, jest no, niejako prekursorem. Mówię Barry, Marshall Jefferson i Solardo.
1: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

A, tu jeszcze prawie na koniec Sister Sledge, Lost in Music, a więc disco, house, funkowo. Te wszystkie określenia jak najbardziej na miejscu. Słyszymy się, proszę Państwa, za kilka chwil tuż po godzinie 19, no bo dziś dwugodzinna muzyka odśrodkowa. Kasię Oklińską oczywiście pozdrawiamy i na koniec tej godziny jeszcze jeden openerowy akcent, ale jaki? Who is the Sky? To jest ta znakomita płyta Davida Byrna, pełna no, takiej pozytywnej energii, zawierające na przykład list miłosny do własnego mieszkania. Mieszkanie własne albo wynajmowane, ale takie, które jest naszą przestrzenią, a zwłaszcza takie, które ma klimatyzację, proszę Państwa, albo które się tak nie nagrzewa w upały, to jest wielka wartość. Za chwilę się słyszymy znowu.

0: dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna.
1: Spotykamy się już jutro o godzinie 10 w Faktycznym Domu Kultury naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 12.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Przywódca Hezbollahu odrzuca porozumienie Izraela i Libanu. Wstępna umowa jest upokarzająca, haniebna i stanowi porzucenie suwerenności, ocenia Naim Kassem. Jego zdaniem to de facto kapitulacja Bejrutu, który zgodził się na okupację południa kraju przez wojska izraelskie. Według lidera Hezbollahu ustalenia są nieważne, a dokument powinien zostać zastąpiony porozumieniem, jakie negocjują Stany Zjednoczone z Iranem. Wstępna umowa została zawarta wczoraj w Waszyngtonie. Hezbollah to organizacja wspierana przez Teheran. Włączyła się do wojny, gdy w lutym Izrael i USA zaatakowały Iran. Prawo i Sprawiedliwość mówi o programie powrotu do władzy. Były minister kultury Piotr Gliński na spotkaniu w Warszawie deklarował, że nowa oferta PiS powinna być gotowa wkrótce.
3: Przygotowujemy kolejny program, który będzie zapięty pewnie już niedługo, za kilka miesięcy, za pół roku, tak żeby można było wejść w ten rok, 27 rok kampanii wyborczej decydującej o przyszłości Polski, z zapiętym, z gotowym programem, który będzie jeszcze lepszy, a bardziej adekwatny do zmieniających się czasów, bo program musi być zmieniany w związku z tym, że zmieniają się czasy, zmieniają się okoliczności, zmieniają się wyzwania.
2: Dziś partia Jarosława Kaczyńskiego zorganizowała spotkanie poświęcone ofercie dla ludzi młodych. Jak wskazywano, bezrobocie wśród osób do 25 roku życia wzrasta najszybciej, wynosi już około 12%. Ogólna stopa bezrobocia według danych GUS wyniosła w maju 5,9%. Utrudnienia na Zakopiance. W Mogilanach na odcinku Myślenice-Kraków zapalił się autobus. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Prawdopodobną przyczyną pożaru było przegrzanie silnika. Autobusem podróżowała wycieczka wracająca z Kalwarii Zebrzydowskiej. Ogień udało się szybko ugasić. Ruch na trasie powoli wraca do normy. Co roku latem przybywa kolejowych połączeń nad morze i co roku z Warszawy wyrusza ten pociąg słoneczny należący do lokalnych kolei mazowieckich.
4: Pierwszy wyjechał w 2005 roku, a więc zaczynamy trzecią dekadę. Różne były dzieje tego pociągu, bo początkowo jeździliśmy jeszcze starym taborem do Trójmiasta. Od mniej więcej dekady wydłużona jest trasa do Ustki i byliśmy pierwszym operatorem, który połączył Warszawę z Ustką. Pociąg jeździ codziennie w okresie wakacyjnym na trasie Warszawa-Ustka, a ze względu na dużą popularność tego połączenia, od kilku lat uruchomiony jest słoneczny BIS w weekendy, soboty, niedziele na trasie Warszawa-Gdynia Główna.
2: Mówił Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckiej. Cena biletu na ten pociąg sporo niższa niż na tradycyjne połączenia. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Fighting Spirit i Madonna, proszę Państwa. Oczywiście myślę, że hasło Madonna będzie wymieniane przez wszystkie przypadki w naszym radiu w najbliższym czasie, no bo to już za tydzień. Za tydzień wielka premiera drugiej odsłony Wyznań z parkietu, czy też Wyznań na parkiecie, tanecznym parkiecie oczywiście, Confessions 2. Madonna i Stuart Price wracają zatem. Pierwsze zapowiedzi tego, czego możemy się spodziewać w przyszłym tygodniu, brzmią bardzo obiecująco. Na pewno myślę, że można się spodziewać trwającej kuli dyskotekowej tańca po prostu, bo to w pierwszym przypadku, przecież 21 lat temu była płyta, która właściwie nie miała końca i nie miała początku. To płynęło, to wspaniale pulsowało, do tego wspaniale się tańczyło. Właściwie trudno było i aż głupio było czasami wyciągać poszczególne utwory z tego. Dopiero później, jak się już z tą płytą osłuchało, dało się jakoś tego nauczyć, ale płynęło. No i my też w takim razie wypływamy na szeroki przestwór godziny numer 2.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Ale też osoby nieśledzące tak wnikliwie, tak dokładnie kariery Madonny mogły się zastanawiać, cóż to za utwór na początek. Fighting Spirit. Nie słyszałem takiego utworu. To jest, proszę Państwa, utwór powstały właśnie wtedy, 21 lat temu, albo i nawet chwilę wcześniej, w sesji. W tej sesji, podczas której powstawały utwory na płytę Confessions, no i wówczas nie zmieściły się w tej układance Stuarta Price'a, w tej również mieszance emocji, temperatur, różnych temp, no bo to przecież wszystko musi się ze sobą zgadzać i czasami nawet utwory udane, tak jak ten, wypadają, no ale później można do nich wrócić. Tak się też zaczynało budowanie napięcia przed tą płytą, która nadchodzi, bo to oczywiście nie jest tylko publikacja kolejnych singli, to nie jest tylko wysyłanie królowej popu albo bycie wysyłaną przez samą siebie, przez królową popu na przykład na pokazy mody, na tygodniu mody w Paryżu na przykład, tak jak ostatnio i granie after parties na przykład dla marki Saint Laurent. Zresztą zagrali taką imprezę razem właśnie ze Stuartem Price'em i Charlie XCX, ale to jest także powracanie do wcześniejszych utworów, publikowanie tego, co do tej pory nieznane. Więc czekamy. No i jeśli myślą Państwo, że to koniec z Madonną w tej godzinie w audycji Muzyka Odśrodkowa, no to znają mnie Państwo, przecież nie będę mówił nic więcej. Natomiast mamy nowy utwór PJ Harvey. Grajmy.

Teraz naprawdę miałem się nie przyznawać, w którym momencie dzisiejszej audycji, w którym momencie dzisiejszego spotkania z Państwem skorzystam z informacji zawartej w portalu setlist.com. No ale to jest ten moment, przyznaję się jednak, proszę Państwa. Otóż Nick Cave and the Bad Seeds podobno, sprawdzałem to na przykładzie dwóch koncertów, teraz nie pamiętam nawet gdzie one były, ale podobno grają utwór Henry Lee. Czy to przypadek, że ten utwór teraz zestawiam i że tuż po PJ Harvey jest emitowany na naszej antenie? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.

Wielkie gwiazdy festiwali. Od kilku lat rosnąca forma koncertowa Nick Cave and the Bad Seeds. Jak ktoś przychodzi na ich koncert, myśli sobie, ojej, czegoś lepszego, bardziej energetycznego w życiu nie widziałem, a później idzie na kolejny za rok, dwa i okazuje się, że jest jeszcze lepiej. Nie wiem, czy możemy tak podnosić poprzeczkę artystom, ale szczerze, czy nie mam w sobie ani trochę oczekiwania, że to, co zobaczymy w czwartek w Gdyni, będzie jeszcze lepsze od tego, co zobaczyliśmy chociażby na ostatnich halowych koncertach. Powiem Państwu zupełnie szczerze, że trochę takich oczekiwań mam i one są jak najbardziej uzasadnione. Henry Lee, oczywiście wyjaśnijmy tę historię Nick Cave and the Bad Seeds i PJ Harvey, no ale później oni już naprawdę nie mieli ze sobą kontaktu, bo to była historia półprofesjonalna, półprywatna. I nie mówmy nic więcej, a później Train Long Suffering. Być może i ten dawno niesłyszany utwór w Gdyni także usłyszymy. Hołdy, proszę Państwa, dział muzyki odśrodkowej Hołdy dla The Smashing Pumpkins. Ukaże się płyta, na której różni artyści swoje covery Dyni zamieszczą, no i już mamy pierwszy tej płyty zwiastun. Hammer, Tame Impala.

czy ja to say, ten refren gdzieś już słyszałem? No być może say that you love me, say that you need me. Może to Nina Persson, może to The Cardigans. Tak jest, sample właśnie z tego utworu wykorzystany przez nowojorski duet Ratata. No i zagrany jako część wspaniałej muzyki, wspaniałej kompozycji autorstwa Sebastian. Sebastian, czyli francuski producent, którego wielokrotnie już tutaj prezentowałem. Wspominała o nim na pewno także Agnieszka Lipka-Barnett u siebie. A Sebastian to jest producent choćby płyty Rest. Zresztą Thomas Bangalter też maczał tam palce. Płyty oczywiście Charlotte Gainsbourg, ale również kompozytor osobnego gatunku muzycznego zdecydowanie, jakim jest muzyka do pokazów mody. Właśnie Sebastian stworzył muzykę do ostatniego męskiego pokazu kilka dni temu tej marki w Paryżu, a na tym pokazie Madonna, Charlie XCX i wielu, wielu innych obok siebie. Później wielkie afterparty i Sebastian obok Stewarta Price'a także w tym wydarzeniu brał udział. No ale utwór Say, powtórzmy, bo tu dużo informacji padło, to jest utwór, który on wykorzystał w tym, co można było usłyszeć podczas pokazu mody. Utworem Say właściwie ów pokaz Sebastian zamknął, no ale było też między innymi wcześniej LCD Sound System. Znaleźliśmy się, proszę Państwa, w związku z tym niniejszym nad sekwaną, chociaż nie tylko sekwana będzie tu grana.

Dile i Angel, ale później także utwór, który zawsze mnie bawi w jakiś sposób, Bruxelles, Je t'aime, no bo też jak można wyznawać miłość Brukseli? Przecież Bruksela jest zawsze deszczowa, przecież nie jest tam przyjaźnie, przecież jest tam nudno i jest tam urzędniczo. No i ja oczywiście nie wiem, czy to kwestia przekory wrodzonej, ale ilekroć mam okazję w Brukseli być, nie jest to często wcale, no ale zawsze jakoś bardzo, ale to bardzo mi to miasto przypada do gustu, ale żeby nie było, Paryż trochę bardziej. No ale proszę Państwa, tak czy inaczej, Angel to jest młoda gwiazda francuskiej sceny, to jest rosnąca kariera zdecydowanie, no i myślę, że płyta, którą utwór Dile zapowiada, będzie, może stać się takim prawdziwym w jej karierze przełomem. Oczywiście bardzo, bardzo mocno korzystająca z francuskiej sceny elektronicznej, z jej zdobyczy. Przypomnijmy utwór z Justice, What You Want, no ale wcześniej także nową wersję Night Call z Kawińskim. To jest utwór, który można było usłyszeć podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. A później wyznanie miłości do Brukseli. No nie wiem, czy na przykład gdyby nasi eurodeputowani, niektórzy usłyszeli ten utwór, to czy mogliby się pod nim podpisać, że oni też Brukselę kochają? No nie, są tam, proszę Państwa, bo muszą. Wracamy, nie, właściwie nie schodzimy z parkietu. 2006 rok to był taki wyjątkowy moment, kiedy wiele osób, jak twierdzi, które miały okazję być na tych koncertach, przeżyło coś najbardziej zapadającego w pamięć, najlepszego w życiu. Tak mówili o koncercie w ramach trasy Confessions Tour Madonna.

Najpierw Let It Will Be, utwór, który w całej tej teatralnej nieco przecież układance, jaką jest koncert, jaką jest też każdy spektakl teatralny, stanowił taki moment, jakby to powiedzieć, stanięcia w prawdzie przez królową muzyki pop, wyśpiewania najpierw wszystkich swoich emocji, ale później zapalenia światła, no i przemówienia swoją prawdą do publiczności, no a później Erotica. Chyba najwspanialsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem, ale oczywiście no, mamy do dyspozycji po latach świetnie zmontowany, wspaniale brzmiący koncert, chociaż jak Państwo słyszą, nie zawsze tutaj w tym koncercie chodziło o popisy wokalne, no w Let It Will Be bynajmniej, natomiast Erotica to jest to jest po prostu chyba być może najlepsze, co kiedykolwiek w ogóle Madonna tanecznie zrobiła, jeżeli chodzi o koncert. To można bardzo łatwo znaleźć w sieci i gorąco do tego zachęcam. Jak Państwo słyszą, żadnego utworu z Confessions 2 nie było, no bo na to naprawdę przyjdzie jeszcze czas w najbliższych dniach. Disintegration płyta znalazła się w dzisiejszej muzyce odśrodkowej, ale przecież na koncercie openerowym The Cure zagra na pewno gro utworów z płyty Songs of a Lost World. No to my też i tak się pożegnamy dziś. Do usłyszenia.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem umówiłem się tam z Pawłem Domagałą, aktorem, który śpiewa. Ciekaw jestem, czy bardziej kojarzy Państwu się z tym nazwiskiem twarz czy głos. Porozmawiam z Pawłem o jego dorobku filmowym, o jego piosenkach, o jego uczuciach, a także o tym, dlaczego uważam go za drugiego Bogumiła Kobielę. Idę do kina z Pawłem Domagałą w niedzielę o 19:00. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Minęła 20:00, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Rekordowe upały u naszych sąsiadów, już wcześniej informowaliśmy o najwyższej w historii temperaturze odnotowanej w Czechach, to 4,6 stopnia Celsjusza, taką wartość odnotowano na stacji pomiarowej Doksany w kraju usteckim, to o 0,2 więcej niż dotychczasowy czeski rekord z roku 2012. Ale i w Niemczech został pobity dotychczasowy rekord, 41,5 stopnia odnotowano w miejscowości Drewitz w Saksonii-Anhalt. Synoptyk Fabian Hof z niemieckiej służby meteorologicznej ostrzega, że ekstremalne upały wkrótce przyniosą w Niemczech inne ekstremalne zjawiska.
2: To oznacza, że jeszcze w sobotę wieczorem nad Holandią spodziewane jest skupisko burz, które następnie w nocy aż do niedzieli będzie się przesuwać na północny wschód w kierunku Morza Bałtyckiego. Istnieje ryzyko, że wichura będzie łamać drzewa, a przy silniejszych podmuchach niewykluczone jest, że drzewa mogą być nawet wyrywane z korzeniami. Możliwe są również opady gradu wielkości piłek ping-pongowych. A do tego bardzo intensywne opady deszczu. W Polsce ostrzeżenia przed upałem trzeciego najwyższego stopnia obowiązują niemal w całym kraju. Najgoręcej jest właśnie przy granicy z Niemcami. Temperatura w Słubicach dochodziła dziś do niemal 38 stopni, a przy takim upale nie można zapominać o nawadnianiu organizmu, apelowała w TVP Sylwia Gugała-Mirosz z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
3: Minimum no to jest tak 1,5 do 1,8 litra, nawet do 2 litrów. Pamiętajmy, że jeżeli mamy temperaturę powyżej 37 stopni, to powinniśmy na każdy stopień powyżej 37 doliczać jakby dodatkową szklankę do tej ogólnej puli naszej w diecie. Więc zakładamy, że średnio każdy z nas powinien wypić 8 szklanek płynów w ciągu dnia. Czyli jeżeli mamy powyżej 37, 38, 39, to dodatkowo 1, 2, 3, 4 szklanki w zależności od tej temperatury. Te 8 do 10 szklanek to jest takie minimum dla każdego z nas.
1: Przypomnijmy, synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec upałów, kulminacja jutro. Hiszpański premier tłumaczy się z gigantycznej afery korupcyjnej w kręgach władzy. Pedro Sánchez zapewnia, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w swojej partii i że by ich nie tolerował. Oskarżył jednocześnie prawicową opozycję o tworzenie wrażenia powszechnej korupcji. Kilka dni temu na ponad 24 lata więzienia skazany został były minister transportu José Luis Ábalos, jeden z najbliższych współpracowników Sáncheza. Na ławie oskarżonych zasiadają też inne osoby z otoczenia szefa rządu. Dziś Sánchez wygłosił przemówienie, w którym przyznał, że nie dziwi się, iż Hiszpanie są wściekli. Rozumiem, że po 30 minutach spędzonych przed telewizorem i śledzeniu tej lawiny wiadomości można by pomyśleć, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że priorytety, idee czy zasady osób na stanowiskach kierowniczych nie mają znaczenia, bo ostatecznie wszyscy jesteśmy tacy sami, ale to nieprawda. Wyrok wobec byłego ministra transportu Hiszpanii dotyczy wydarzeń z czasów pandemii koronawirusa. Polityk miał odpowiadać za ustawianie milionowych przetargów na dostawy maseczek. To był serwis Radio Nowy Świat.
4: Przepraszam, gdzie to było z tymi maseczkami?
1: No właśnie, to było w Hiszpanii, ale tak to ja brzmi
4: gdzieś
1: znajomo,
4: to
1: nie?
4: Coś mi to gdzieś tam jakby dzwoni.
1: 24 lata i 3 miesiące więzienia pan minister transportu się tym zajmował.
4: Ale w ogóle, no, czy chce pan mi powiedzieć, że w Hiszpanii to takie rzeczy się dzieją, a w innych miejscach, gdyby, mówię o tych wyrokach, a w innych miejscach, gdyby doszło do nieprawidłowości, to się nie wydarzą?
1: Możliwe, że akurat ten minister z Hiszpanii po prostu nie wyjechał na czas w jakimś tam kierunku, gdzie by tam dostał azyl polityczny.
4: Minister od maseczek chyba też na razie nigdzie nie wyjechał. Z tego, no tak, pamiętam, tak, ma się dobrze. No ale to zupełnie inna historia.
1: A ja słyszałem, że coś nagmatwałem przy temperaturach.
4: Chcieliśmy zapytać z kolegą Grzegorza, ile stopni w Czechach?
1: Bo ja już te informacje wcześniej podawałem, a teraz chyba coś jedno zero mi się zgubiło. 40,6.
4: Tak, to się zgadza tak, wszystko teraz.
1: 4,6 stopnia Celsjusza, tyle było dzisiaj w Czechach. Ale pewnie jutro będzie więcej, że to jest taki króciutki rekord.
4: Aha, to tak pan pan pociesza teraz.
2: Tak, no bo w Niemczech dzisiejszy rekord to jest 41,5.
4: Tak.
2: I został pobity wczorajszy, bo wczoraj było 41,3.
4: Aha. No to nie wiem, czy państwo się czują pocieszeni. Proszę, gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości...
2: To nie jest biuro wszelkiego pocieszenia.
4: Nie, my tu nie spełniamy próśb pogodowych, nie od tego jesteśmy, z redaktorem Ławnickim, który powróci o godzinie 21.
2: A szklaneczka gdzie?
4: Moja?
2: Ze szklaneczką? No właśnie, ty się nie nawadniasz.
4: Ja już swoją porcję dzisiaj przyjąłem, tylko że ja na ciepło. I nie w szklaneczce, tylko w mojej mikrofiliżance wielkości małej wanienki. To już za nami. Na razie skupiam się na tym, żeby wszystko państwu ładnie opowiedzieć, bo nareszcie jestem. Po dwóch notowaniach, kiedy to Jan Janczy był z państwem, dzisiaj ja do 22.
5: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
4: I dzisiaj Jan Janczy też tu z państwem jest, czuwając nad wszystkim, razem oczywiście z niezawodnym Jerzem, Jerzy 2.0 i cała ta technologiczna machina już ruszyła w związku z kolejnym notowaniem na stronie i w aplikacji. Grzegorz Muranowicz dziś zastępujący naszego sobotniego realizującego Rafała Lewandowskiego, który dzisiaj gdzieś niesiony potrzebą czynienia jakiejś fotograficznej sztuki prawdopodobnie poleciał. Myślę, że jest w pobliżu, może nawet nas słucha, kto wie. Michał Porycki przed mikrofonem. Kłaniam się państwu tak nisko, jak to tylko możliwe. Aha, na początek muszę odszczekać, bo właśnie o odszczekanie zostałem poproszony. W związku z numerem dzisiejszego notowania zażartowałem sobie podczas wczorajszego popołudniowego programu, że przypomina trochę to, co pewnie państwo oglądali pod koniec roku szkolnego w swoich dziennikach przy swoim nazwisku. I poproszono mnie, żebym odszczekał, bo przecież młodzież słucha i oni pomyślą, że dorośli tacy naprawdę w tamtych czasach byli. No cóż, 222 lista się zaczyna. Odszczekuję, to znaczy tylko tak wirtualnie, żeby nie pomyśleli znawcy psiej mowy, że mówię coś, czego mówić nie chciałbym. W każdym razie, jeśli chodzi o statystyki pierwszej dwudziestki, to wyglądają następująco. Cztery piosenki spadają, jedna spadnie najbardziej. Cztery piosenki idą w górę i ktoś mógłby zapytać, jak to? A co zresztą? No tak państwo nagłosowało, że 8 utworów w tym samym miejscu od ubiegłego tygodnia, a cztery zupełnie nowe pojawią się dziś do 22. Pierwszy z nich na 20. To Editors Call It In.

gdzieś między nagrywaniem solowego albumu, debiutanckiego albumu Toma Smitha, a kolejnymi występami na żywo udało się zarejestrować nowy materiał. Po 4 latach wracają z nową piosenką Call It In, a przy okazji zapowiadają spotkania, koncertowe spotkania w Wielkiej Brytanii, w całej Europie zresztą, no i w Polsce w przyszłym roku. Tak się zaczyna 222. Tip Top lista Radia Nowy Świat. To na 20. To nowość, panie redaktorze. Jeszcze raz przypominam, były takie czasy, gdy 3 trójki w dzienniku naprawdę bardzo cieszyły, w zależności od przedmiotu. Lista @nowyświat.online. Facebookowa grupa, ta, w której pojawiają się osoby patronujące oraz wszystkie osoby zaglądające patronującym przez ramię, a także wszystko to, co ogólnodostępne na Facebooku pod szyldem Radio Nowy Świat. Tam także uśmiecham się do Państwa z naszego holu. No i oczywiście instagramowo można w tych wszystkich miejscach zostawiać ślad, że są Państwo z nami. To może być ślad spoconej dłoni. Czemu nie? Na 19. ubiegłotygodniowa nowość to pierwsza z tych 8 piosenek, które ani w górę, ani w dół. Światło miasta, dziwna wiosna.

Niedawno świętowali 5-lecie debiutu. Światła Miasta, nowa piosenka od ubiegłego tygodnia w pierwszej 20 tip top listy. No to może nie odcisk spoconej dłoni, tylko zdjęcia zachodu słońca, panie redaktorze, będziemy wysyłać, bo wszyscy się cieszą, gdy słońce zachodzi. Zawsze ładnie wygląda, a teraz jeszcze chłodniej się robi. Bardzo proszę, lista@nowyswiat.online. Kimże ja jestem, żeby mówić państwu, co mają państwo do nas wysyłać? 222 tip top lista. A w pierwszej 20 cztery nowości, a na miejscu 18 druga z nich. To jest Muse.

Try again. Jak tu ulec zamrożeniu, gdy za oknem taka temperatura, a nie inna. Wczoraj, zdaje się, był dzień chłodnictwa. To wczoraj było łatwiejsze troszeczkę. Przeoczyliśmy to też w popołudniowym programie. To z poczekalni wskoczyło po 9 tygodniach. Właściwie te dwie nowości, które mamy w pierwszej dwudziestce i które już zdążyłem Państwu zaprezentować, bo w sumie są cztery, rzutem na taśmę w ostatniej chwili wskoczyły. Muse po 9 tygodniach, a Editors po 8. Przecież pamiętają Państwo naczelną zasadę utworów, które znajdują się poza pierwszą dwudziestką, że tam można sobie czekać na łaski i niełaski głosujących, ale tylko 10 tygodni, a potem jest już za późno. Wczoraj wyszła płyta, a w zestawie do głosowania jest jeszcze jeden utwór pod szyldem Muse. Proszę szukać The Sickness in You and I. Przy okazji podpowiadam, że są także nowe rzeczy i to jest świetny moment, żeby zatrzymać się na chwilę z pierwszą dwudziestką, a właściwie zrobić sobie przerwę od pierwszej dwudziestki 222 notowania, zaglądając do zestawu. Wiem, że ten utwór Jan już dzisiaj Państwu zaprezentował, ale PJ Harvey nigdy za wiele.

w zimne otchłanie, właściwie chyba w zimne otchłania, powinienem powiedzieć, kosmosu zabiera nas śladami sondy Voyager, PJ Harvey. I tak oto podróżujemy. 12 nowych piosenek w zestawie do głosowania i wśród nich ta jest na stronie i w aplikacji też jest i czeka na Państwa uwagę, na Państwa skupienie, a przede wszystkim na głosy. A wracając do tego, co jednak nie chłodne, choć też kosmiczne, podróżujemy wszyscy taką wielką sondą zwaną planetą Ziemią, rozgrzaną w naszej części akurat ostatnio do czerwoności. Pani Anna napisała, chciał Pan zobaczyć zachód? Pozdrawiamy z drogi do domu. To Gdynia. Gdynia, a właściwie droga do Gdyni z listą w tle. Wyrywamy ze zmęczenia. To znaczy my jako lista. Pani Anno, bardzo się cieszę. Ktoś jeszcze pytał, a jeśli chce pan zdjęcie odcisku dłoni, spoconej dłoni, to na czym konkretnie? Zostawiam to już państwa wyobraźni. Lista listamałpanowyświat.online oraz możliwością oraz proszę nie dotykać niczego rozgrzanego nadmiernie. Bardzo o to proszę. Wracamy do pierwszej 222 listy. Maja Kleszcz jest na 17. To z 17. Oczywiście tu nic się nie zmieniło. To trzeci tydzień z nami. To utwór Eon.

Pani Alicja jeszcze pochwaliła się w grupie na Facebooku, że plaża ją przeorała. To znaczy nie sama plaża, przyznaje w swoim komentarzu, do którego załączyła bardzo ładne zdjęcie, tak nawiasem mówiąc, tylko plaża z bratanicami i 32 stopnie i to znowu w tle Gdynia, Babie Doły tym razem. Na zdjęciu trochę cienia i dobrze słyszeć, że pan redaktor już z nami. Tak będzie do 22, przynajmniej dzisiaj nic się nie zmieni. Jeszcze pozdrowienia z Wrocławia od pana Bartłomieja, a tamto nas dzisiaj można było spotkać w bardzo mocnym składzie od samego rana. Wiem, że państwo słuchali i wiem, że państwo odwiedzili prawdziwych Polaków prowadzących na przykład koncert życzeń. Lista małpanowyświat.online, 222 notowanie. Jesteśmy na miejscu 16, a tu pani Basia. Tylko z tobą, Barbara Wrońska. Ja jeszcze sprawdzam. Tak, to jest pierwsza z czterech spadających dziś piosenek, bo to z 15.

tylko z tobą. Proszę przesyłać zdjęcia tych elementów, które państwo dotknęli spoconą dłonią. To mogą być manetki rowerowego osprzętu, albo cały rower, albo uchwyty te specjalne takie. Są tacy, którzy jednak pomimo wysokich temperatur wybrali ten środek transportu. Mogą być także zdjęcia zachodzącego słońca, złota godzina. Tu i ówdzie pewnie, jeśli słuchają nas państwo w tej strefie czasowej, z której nadajemy i u państwa też jest 20:36 na zegarze. Pani Zosia z Poznania napisała, że chciałaby przekazać jakieś właśnie, nie wiem, ciepłe słowa, pani Zosiu. Słowa otuchy. Tacie, który jest w trasie na wschód. Tata ma na imię Witek. Prowadzi, jak rozumiem, auto. To trasa do Rezeknę. To Łotwa? To jest kierunek Łotwa? Pani Zosiu, proszę potwierdzić. Oczywiście cieplutko. Z tym cieplutko proszę uważać, pani Zosiu. Pozdrawiam słuchaczy, ale tatusia szczególnie, bo wiem, że słucha. To jest 222 notowanie i dzisiaj i takie przekazy pocztowe w pewnym sensie wysyłamy do państwa, od państwa, nowyświat.online, choć zazwyczaj w koncercie życzeń, bo to przecież nie jest koncert życzeń, tylko tip-top lista. Na 15 z 16 ta piosenka idzie w górę.

To Misia Furtak z Katarzyną Nosowską. Nie bój się. Mówiłem o tym, że 4 utwory spadają, a 4 piosenki idą w górę, a poza tym mamy 8 leniwych piosenek ani w górę, ani w dół. I jeszcze 4 nowości. Zdradzę, że 3 z nich za chwilę na antenie, a dodam tylko, że piosenka Nie bój się to ubiegłotygodniowa nowość z 16 na 15 w 222 notowaniu. Pani Agnieszka informuje, że jest za gorąco nawet na to, żeby nas słuchać. To proszę nas słuchać na zimno. Albo z podcastu. To wtedy już bez emocji, zupełnie na chłodno można spróbować. No dobrze, niech się stanie zatem nowość numer 3. Eddie Vedder powraca z piosenką charytatywną Better Believe.

No tak, powiedziałem Eddie Vedder, ale to przecież nie tylko jego słychać w nagraniu Better Believe. Mówiłem o tym, że to piosenka, która wspiera, piosenka wspierająca fundację, czy też stowarzyszenie Guitars Over Guns. I to właśnie młodzież skupiona w tej grupie występuje, ale także gra. Tam zdaje się 14-latek na perkusji, a 12-latka na gitarze. To właśnie ich moc, głos i pasję państwo usłyszeli, a piosenka została premierowo zaprezentowana nie tak dawno temu podczas inauguracji Obama Presidential Center w Chicago, takiego miejsca spotkań sportowo-rekreacyjno-kulturalnych. I u nas już w pierwszej dwudziestce na 14. Eddie Vedder z przyjaciółmi, tak jeśli państwo pozwolą, będę mówił. No właśnie, a propos przyjaciół, no to jeszcze Paul McCartney i Ringo Starr, no bo na 13. Home to Us.

home to us, czyli mamy tak samo jak ty miasto swoje, a w nim. Paul McCartney, Ringo Starr, pan Krzysztof został zaatakowany, ale spokojnie, nie wzywamy służb, bo został zaatakowany, ze zdjęcia wnioskuje, jagodzianką, dlatego pozdrawia przygnieciony. Obowiązkami oczywiście, no bo teraz musi się zająć jagodzianką, a to nie jest taka prosta sprawa. Czyli proszę relacjonować na bieżąco. Będziemy wspierać zdalnie, chociaż po 22:00 więcej chrupania na antenie, jak zawsze zresztą z redaktorem Orlikiem Orlikowskim. A wracając do taty pani Zofii, która wcześniej tatę pozdrawiała za naszym pośrednictwem, tak, dowiedziałem się, że z jej relacji oczywiście uzupełniającej, że uciekł do ciepłych krajów. Tam, gdzie jest, mają, to Łotwa, przypominam, 24 stopnie Celsjusza. Byłem niedawno w takim miejscu, w którym 23 stopnie, czasem trochę kropił deszcz, nawet nie czasem, czasem kropił częściej niż czasem, ależ to było niesamowite uczucie. No a potem powrót do Polski. Ja też nie wyobrażam sobie odśnieżania w taki upał, więc cieszę się, że śnieg nie pada, ale myślę sobie, że Polacy niedługo na wakacje jednak będą wyjeżdżać do zimnych krajów. A na 12? Tu jest nasza piosenka rekordzistka. 62 tydzień w zestawie, 62 tydzień w pierwszej dwudziestce. Susan Vega.

Chambermaid. Mówiłem, że po 22, gdy pojawi się domówka z redaktorem Orlikowskim, czyli Orlikówka, będzie chrupanie. Pan Piotr napisał chrupanie po 22, to chyba jak jogę zacznę i kręgosłup się odezwie. Panie Piotrze, każdy chrupie tym, czym lubi najbardziej, ale przekazałem pański komentarz już redaktorowi Orlikowskiemu i zadeklarował w wiadomości prywatnej, że jest gotów dziś z państwem trochę poćwiczyć. A on ostatnio sporo ćwiczy, więc nie wiem, czy państwo nadążą. To jest lista jeszcze na razie przez godzinę i 5 minut. 222 tip-top lista. Lista małpanowyświat.online. Pani Izabela napisała, że sprząta balkon, czyści takie segmenciki z podłogi i dowiedziała się, że na balkonie mieszka cała kolonia pająków. Napisała, że jest ich milion. Nie wiem, czy przeprowadziła spis powszechny, czy tak po prostu zadeklarowały, czy ona to oceniła na oko. Natomiast zadeklarowała jednocześnie, że da im czas, aby się gdzieś przemieściły. No ale tam są już jakieś kłębki z jajeczkami. Nie, no to nie jest ten etap, kiedy można kogokolwiek wysiedlać. Aha, i jeszcze pająki uwijają się wokół tych jajeczek. Także proszę ten pomysł zarzucić. Za chwilę serwis informacyjny, wróci Tomasz, a ja wracam po serwisie. Cigarettes After Sex dziś na 11.

0: Z dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna.
1: Spotykamy się już jutro o godzinie 10 w Faktycznym Domu Kultury naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 12.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 21. To Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Polityczne trzęsienie ziemi w Serbii. Prezydent Aleksander Vučić zapowiedział rezygnację z urzędu, ogłosił również plany dotyczące przeprowadzenia wyborów powszechnych. Od ponad roku przedterminowych wyborów żądają tysiące demonstrantów w Serbii. Masowe protesty, głównie młodych ludzi, zaczęły się po katastrofie budowlanej na dworcu w Nowym Sadzie, gdzie zginęło wówczas 16 osób. Demonstranci żądali rozliczenia winnych i zmiany władzy. Kadencja prezydenta Vučića kończy się w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku. Dziś na wiecu swoich zwolenników w Belgradzie jednak ogłosił.
3: Już niekoliko niedziel, da będę prezydent. Tada podnosim ostawkę.
2: Będę prezydentem jeszcze tylko przez kilka tygodni, a potem zrezygnuję. Nic nie jest na całe życie i dzięki Bogu, że tak nie jest. Dziękuję za wszystkie życzenia i za wszystkie miłe słowa, ale teraz mam dla Was propozycję, aby nasza lista, zwycięska lista w nadchodzących wyborach nosiła nazwę Zjednoczona Serbia. Nie zjednoczeni dla czegoś, ale Zjednoczona Serbia to najpiękniejsze motto, jakie możemy mieć.
3: To jest najlepsze motto, które możemy mieć.
2: Obecnie rządząca partia związana z prezydentem nosi nazwę Serbskiej Partii Postępowej. Podczas wiecu ustępujący prezydent przyznał, że w najbliższych tygodniach zamierza wydać bardzo dużo decyzji o ułaskawieniach. Ułaskawie zarówno naszych, jak i tych z opozycji, przyznał wprost Vučić. Coraz wyższy bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło niemal 1500 osób. Aktualna liczba rannych to ponad 3000, co najmniej drugie tyle straciło dach nad głową. AFP podaje, że wśród zidentyfikowanych ofiar jest co najmniej 44 obcokrajowców. W ostatnich godzinach do dotkniętej trzęsieniem ziemi Wenezueli dotarło 17 samolotów z ponad 1500 ratowników z zagranicy. Dom Europy we Wrocławiu obchodzi swoje 15 urodziny. To jedno z dwóch takich miejsc w naszym kraju. Ma przede wszystkim przybliżać mieszkańcom Unię Europejską.
4: Myślę, że Europa w tej chwili się bardzo przekształca, bo każdy kryzys tę Europę przekształca. Myślę, że będzie to Europa z o wiele większą rolą Polski niż obecnie. Polska przeszła tą transformację ustrojową pomyślnie i teraz musi sobie znaleźć miejsce w tej Europie. Także myślę, że za 15 lat Domu Europy to będziemy, że tak powiem, nadal bardzo aktywnym przedstawicielstwem. Będziemy mieli tutaj jeszcze więcej połączeń z Brukselą otwartych, jeszcze więcej dialogu europejskiego będzie się tworzyło tutaj właśnie we Wrocławiu.
2: Tak mówiła szefowa przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Joanna Sterzyńska-Lindberg. Te obchody jeszcze trwają, właśnie się rozpoczyna Eurorave w Hucie Wrocław. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Przypominają Państwo pani Izabeli, żeby nie przesadzała ani nie wysiedlała pająków, bo pająki osiedlają się podobno same z siebie, z własnej woli, tylko w szczęśliwych domach. Proszę ich nie ruszać, napisała pani Magdalena. Pani Izabela jest świetnie poinformowana albo świadoma tego zjawiska, muszę przyznać. Pan Jakub jeszcze napisał, że jest spóźniony, ale usprawiedliwiony. Nie wiem przez kogo, panie Jakubie. Wróciliśmy z rowerowania, doniczek brakło do przesadzania zieleniny. Aha, i z braku doniczek wyjechaliście pojeździć. A na rowerze, jak jest ciepło, to jest fajnie, bo im szybciej się jedzie, napisał nasz słuchacz i patron w grupie na Facebooku, tym bardziej ruch powietrza chłodzi. Tak, panie Jakubie, i o to właśnie chłodzi. To znaczy, że ta zasada nie działa, jak się jedzie pod górkę, ale poza tym jest bardzo przyjemnie.
6: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
5: Pan Marek jeszcze się chwali, że ma zieloną ścianę i to jest miód na rozgrzane serce, bo się nie rozgrzewa. Ta ściana się nie rozgrzewa, tak jak miód, albo tym bardziej serce. Nie dostałem w sumie żadnego zdjęcia przedstawiającego odcisk spoconej dłoni na przedmiotach, które były dziś bardzo rozgrzane. Mówię były, bo zdaje się, że słońce zachodzi zaraz jakoś tak o tej porze. Jeśli chodzi o zdjęcia zachodu słońca, no to też nie jakaś tam, jakieś wielkie bogactwo. No tak, o 21 zachód. Nie jakieś wielkie bogactwo. Liczę na więcej. Lista listamałpanowyświat.online, grupa osób patronujących. Jesteśmy także w otwartej przestrzeni facebookowej, na Instagramie. Jak ktoś się na X-ie odezwie, to też za chwilę się tam pojawię. Z pewnością się tam pojawię. 222 Tip Top Lista. Słuchają Państwo pierwszej dziesiątki, którą rozpoczniemy już za chwilę, a w niej jedna piosenka zsuwa się. I to jest ten największy spadek dziś w pierwszej dwudziestce. Dwa utwory pójdą w górę. Mamy jedną nowość. Mówiłem, że w pierwszej dwudziestce są cztery, a zaprezentowaliśmy tylko trzy. To też gdzieś tu do 22 i aż sześć kompozycji, które ani w górę, ani w dół, bo tak głosowali głosujący. Nie głosujący też w pewnym sensie głosowali, wiedzą Państwo jak to jest. Jak nie głosujesz, to zawsze Cię przegłosują. Dziś Jan Janczy, Grzegorz Muranowicz i Michał Porycki do 22. Jesteśmy z Państwem. YouTube na 10.

0: Takie to właśnie życie. In a Life U2 z 10 na 10. Tak, to jest pierwsza z 6 w pierwszej dziesiątce piosenek nigdzie nie idących w tym tygodniu. Notowanie 222 i zbieżność trzech dwójek z zakończeniem roku szkolnego, jak najbardziej przypadkowa, o tym już mówiłem. Lista małpanowyświat.online można pisać, ale jest jeszcze jedno bardzo ważne miejsce w cyfrowym świecie, wszechświecie, które powinni Państwo w ostatnich dniach odwiedzić.
1: Mija lat 6, czas się przenieść. Nowy adres, nowy świat.
0: Jak już wiedzą stali słuchacze, a ci, którzy słuchają tylko w sobotę wieczorem, być może dowiadują się właśnie teraz, Radio Nowy Świat znalazło sobie nowy świat, to znaczy nową przestrzeń dla całego naszego dźwiękowego i Państwa także dźwiękowego potencjału, dla naszej wyobraźni, Państwa wyobraźni, muzycznych zbiorów, ale co najważniejsze dla studia, właściwie nie jednego, bo jak Państwo wiedzą, kto był, ten wie, tu mikrofonów jest znacznie więcej niż te, które są w studiu, z którego mówię te słowa, przy ulicy Ostrej w Warszawie. Biurka, fotele, komputery, no a przede wszystkim ludzie, ich potencjał. Ludzie, którzy gdy są stłoczeni w małym pomieszczeniu, to nie pracują tak wydajnie i nie cieszą się swoją pracą tak bardzo, jak mogliby się cieszyć. W związku z tym jest nowe miejsce, nieopodal właściwie. Grzegorz Muranowicz, realizujący dzisiejszą audycję, nawet obliczył, ile to mniej więcej minut stąd, to znaczy stojąc w korkach, bo on to oblicza na stanie w korkach z domu. Ile to minut stąd, to naprawdę niedaleko. W każdym razie jest takie miejsce, do którego chcemy się przenieść z Państwa pomocą. No i tu właśnie jest to miejsce w cyfrowym wszechświecie, do którego Państwa odsyłam, czyli nasza strona internetowa. Nasza strona internetowa Radia Nowy Świat, czyli nowyświat.online, a tam proszę odnaleźć specjalną zakładkę przenosiny i to jest odnośnik, czytaj link, który przenosi Państwa do portalu Patronite. Przenosimy Nowy Świat. No i tam trwa zbiórka. Cel 250 tysięcy, bo przenosiny to nie są tanie rzeczy, zwłaszcza gdy przenosi się cały świat. W tej chwili mamy 175 i prawie 500 już na koncie. I to jest bardzo dobra wiadomość. Jeszcze lepsza będzie taka, że tych pieniędzy będzie tyle, ile jest, że tak powiem, w celu, ale jak się jeszcze troszeczkę ten cel uda przekroczyć, bo po jego osiągnięciu oczywiście zbiórka się nie zatrzyma, to będziemy radzi niezwykle, gdyż uda się dokupić kilka innych, niezwykle ważnych jeszcze elementów, chociażby ta słynna konsoleta, o której redaktor naczelna Radia Nowy Świat Magda Jeton już mówiła na antenie. No mamy taką małą, która jak się na przykład Grzegorz dobrze spręży, to jest w stanie zrealizować to i owo, ale jakby miał większą, to większe możliwości, więcej gości, więcej muzyki, więcej dźwięków, więcej słów. A nie, słów to akurat już wypowiedziałem za dużo. Zapraszam Państwa na stronę i na portal Patronite i na piosenkę z miejsca 9. Choć to akurat jest piosenka spadająca i to, że jest spadającą piosenką w pierwszej dziesiątce, to już wszystko mówi, bo wspomniałem przed momentem, że to jest jeden, jedyny utwór w pierwszej dziesiątce spadający, wypadający, czyli największy spadek. Taką mamy zasadę, tej zasady się trzymamy, taki jest punkt regulaminu. Największy spadek w pierwszej dwudziestce żegna się z Państwem, Państwo żegnają się z głosowaniem. Dziś Peter Gabriel, A Hard Lesson, trzeci tydzień na liście. I po raz ostatni, bo 3 w dół z miejsca 6.

wszystko się już uda domknąć, zamknąć i wtedy będzie czas na podziękowania. Na razie to jest zbiórka trwa na stronie internetowej Radia Nowy Świat, nowyświat.online. Proszę odnaleźć zakładkę, która przenosi Państwa do zbiórki na Patronite, a to patronite.pl z nową siedzibą, na przykład taki adres można wpisać. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce notowania 222 i najwyżej notowana nowa kompozycja jest dziś na 8. Tego można się było spodziewać. Krzysztof Zalewski. Tak, tak.

są takie dni, gdy człowiek się budzi może w nie najlepszym stanie, ale potem sobie uświadamia, że możliwości tkwią tu i tam niesamowite. Tak, tak, Krzysztof Zalewski, a przy okazji zaprosił pan Krzysztof, zaprosił na październikowe, jesienne spotkania w takim systemie, który on nazywa Solo Act, czyli artysta z urządzeniami elektronicznymi, które pozwalają mu wydobywać z siebie więcej niż tylko jeden czy dwa głosy, czyli chłopiec z gitarą, do tego po prostu cała elektronika, która sprawi, że zabrzmi tak jak kiedyś brzmiał, gdy podróżował po całym kraju i samotnie grał koncerty. Pierwszy występ 16 października w Katowicach, potem Warszawa, Szczecin, Lublin, na tej trasie jeszcze listopad, oczywiście Toruń, Łódź, Wrocław, Bielsko-Biała. Będę przypominał o tym przy okazji momentów, w których utwór Tak, Tak, mam nadzieję, jeszcze będzie się pojawiał w pierwszej dwudziestce. Na razie nowość najwyżej notowana dziś, Krzysztof Zalewski na miejscu 8. Na 7. The Rolling Stones, In the Stars. Wracając jeszcze do przedmiotów, które państwo dotknęli dziś spoconą dłonią i fotografii tychże przedmiotów, o które wcześniej prosiłem. Panie redaktorze, mogłabym panu przysłać takie zdjęcie.

Czy obejrzeli już Państwo muzyczne wideo The Jealous Lover? Bo od wczoraj jest tu i ówdzie w internecie. Ja nie odsyłam Państwa tam, żeby przestali Państwo słuchać Tip Top Listy, ale w wolnej chwili przecież można tego dokonać. Natomiast In The Stars, The Rolling Stones to dzisiaj na 7. I po raz 7 w zestawie do głosowania. Natomiast od 44 tygodni cieszymy się tym nagraniem, które wybrzmi nam dziś na 6, przed tygodniem na 9, więc mogę oficjalnie ogłosić, że jeśli chodzi o piosenki, które od ubiegłego tygodnia przebywają w pierwszej 20, jest to najbardziej w górę się przesuwająca, bo o 3 miejsca. W 222 notowaniu kompozycja Everybody za chwilę zrobią Scream. Jeszcze zaglądam do Państwa wpisów facebookowych w grupie osób patronujących. Pani Anna napisała, że dopiero wyruszają na rowerową wycieczkę. Tak, tak, to jest wpis sprzed kilkunastu minut, bo w Trzciance teraz 31 stopni, czyli upał zelżał. Na rowerze wydaje się ciut mniej, ale przypominam, to nie dotyczy jazdy pod górę. A i jeszcze pan Tomasz napisał, że słucha nas dzisiaj, drugiej godziny listy też słucha z perspektywy siodełka. Nawet wysłał zdjęcie. Siodełka, nie perspektywy.

wszyscy krzyczą. Proszę tak nie krzyczeć, bo późno już 21:33 i słuchamy sobie nagrań, które Państwo poukładali głosując, a głosowanie na kolejną 223 listę na stronie nowyświat.online oraz w aplikacji można odnaleźć. Tam trwa zbieranie głosów. Bardzo się cieszę, że Państwo też już tam dołączyli i nawet chwalą się informacją, że zagłosowane tu i tam, i to i owo zostało zagłosowane. Nie tylko nowe piosenki, ale tych mamy aż 12. Proszę na nie zwrócić uwagę. One zawsze tak niepozornie trochę przelatują. Jak człowiek nie wsłucha się uważnie, to mogą ulec przeoczeniu, czy też przeuszeniu. I jest jeszcze cała playlista Spotify'owa. Bardzo polecam. Artur Rojek dziś na 5.

wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

0: pogranicza kociewsko-borowskiego, bo to pogranicze Kociewia i Borów Tucholskich. To dobrze mówię, pogranicze kociewsko-borowskie. No dobra, tucholskie, niech będzie. Pani Anna, nasza słuchaczka i patronka, napisała, jakby ciut chłodniej, ale nie ma żadnych dowodów na poparcie swojej teorii. Na przykład nie sfotografowała termometru, tylko choinkę. No jak patrzę na choinkę, to od razu robi mi się chłodniej. To co, Last Christmas? Nie, chyba jeszcze nie ten moment. Ale dowiedziałem się, że przegapiliśmy, wczoraj w popołudniowym programie przegapiliśmy nie tylko Światowy Dzień Chłodnictwa, ale także zapomnieliśmy przypomnieć wszystkim uczniom o wyjęciu kanapki lub też kanapek z plecaka. Ale to akurat, muszę przyznać, nie jest moją winą. To znaczy ja celowo to zrobiłem, bo bardzo jestem ciekaw fotografii, które dostaniemy we wrześniu. Chodzi oczywiście o fotografie plecaków i tych kanapek właśnie. Artur Rojek z 5 na 5, a na 4, z 4, pani Matylda z panem Radkiem.
1: Kochana córeczko, jeszcze

0: uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć.

Kochana córeczko, złącz nogi, 11 tydzień na tip-top liście. Liście dziś z numerem 3 dwójki, 222, lista małpanowyświat.online, adres na szczęście się nie zmienił, bo ta liczba to się zmienia co tydzień. 223, za tydzień głosowanie trwa, zapraszam, przypominam, nie ma co czekać, nie ma co zwlekać, bo potem przyjdą jakieś ciepłe dni, na przykład letnie albo chłodniejsze i powiedzą Państwo, że pogoda zaskoczyła nie tylko drogowców i co wtedy. WW i Daria ze Śląska dziś na trzecim.

0: Tu nie będzie żadnej niespodzianki. WW i Daria ze Śląska z trzeciego na trzecie. Bo przecież mówiłem, że w pierwszej dziesiątce sześć utworów, które nigdzie się nie przesunęły, ani w górę, ani w dół, no gdzieś muszą się pojawić. Pani Agnieszka poinformowała, że wróciła do słuchania Tip Top Listy na antenie Radia Nowy Świat, bo przez otwarty balkon słyszę disco polo. Ale to nie my, pani Agnieszko, to słucha pani innego radia. Proszę pozdrowić. A pan Witold relacjonuje pod Dyneburgiem, jakby chłodniej. Pozdrawia tata Zosi w drodze do Rezeknę. To na Łotwie, przypominam. Dziękuję za wspólną podróż. Patrzę na termometr, który ma pan wbudowany w samochód, a tam zero. No, rzeczywiście, upał zelżał. Ale to kilometry na godzinę. A, termometr jest tu. 19,5 stopnia. No i zatankowany do pełna pan Witold. To szerokiej drogi życzymy. A, teraz proszę uważać.
1: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: Bardzo ważna uwaga. Już nie do dzienniczka, bo mamy wakacje. 6 minut mądrości, choć tak naprawdę 6,5. Fisz Emadę Tworzywo.

0: 6 minut mądrości. Można byłoby słuchać i słuchać bez końca tyle mądrych słów. Fiszę Madę Tworzywo z drugiego na drugie. I teraz już wszystko jasne. Po 3 tygodniach. I teraz już wszystko jasne. Czas na redaktora Orlikowskiego.
1: Ale urwał, ale to było dobre.
0: Dzisiaj... Dobry wieczór.
1: Tak, my na rowerach też czasami urywamy.
0: Tak. Kilometry.
1: Nie, z nawzajem.
0: Co ty ostatnio mi powiedziałeś, że jak napisałem ci, czy nie za bardzo cię uciska garderoba, to...
1: No, gacie nawet. Tak. No ale jest już taka podobna... Michał, no, napisałeś, że gaja, to są spodenki.
0: Tak, a powiedziałeś, że...
1: Spodenki, chociaż faktycznie pod spodem już nic nie ma, więc można powiedzieć, że to gacie.
0: Chciałem zapytać tylko tak w trosce, a on mi odpisał, tak, wyciska, 200 kilometrów wycisnąłem. No rzeczywiście wykręcił 200 wtedy, to był taki... To,
1: nie, no to tak ucisnęło, że aż 2.
0: Nie do osiągnięcia. 100 to jest mój rekord życiowy.
1: Dzisiaj setkę zrobiłem, ale to tak na luzaczku.
0: To będzie się
1: jutro też drugą
0: setkę. My kończymy. Jan Janczyk, Grzegorz Muranowicz, Michał Porycki, Jerzy Drogero.
1: A my zaczynamy.
0: Czuwa nad przebiegiem głosowania. A na koniec zostawiam cię z piosenką dla tych, którzy nie tylko w obcisłym jeżdżą, bo no jeżdżą właśnie. Też przecież na luzie. Po raz 9 na pierwszym, przypominam, po raz 9, jak będzie za tydzień po raz 10, to po raz ostatni usłyszymy Piotra Bukartyka. Tour de Slezak. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze. Proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty tym nie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje. Jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnazdko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem umówiłem się tam z Pawłem Domagałą, aktorem, który śpiewa. Ciekaw jestem, czy bardziej kojarzy Państwu się z tym nazwiskiem twarz czy głos. Porozmawiam z Pawłem o jego dorobku filmowym, o jego piosenkach, o jego uczuciach, a także o tym, dlaczego uważam go za drugiego Bogumiła Kobielę. Idę do kina z Pawłem Domagałą w niedzielę o 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Za nami ekstremalnie gorący dzień, przed nami jeszcze gorętszy.
2: Niedziela to kulminacja fali upałów i według aktualnych prognoz w zachodniej, częściowo centralnej Polsce temperatura może osiągać 35-39 stopni. Niewykluczone, że padnie rekord maksymalnej temperatury, która miała miejsce w 1921 roku, 42 stopnie w Pruszkowie w rejonach Opola.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Dziś pobity został rekord temperatury czerwcowej. W Słubicach odnotowano 38,9 stopnia Celsjusza. Historyczne rekordy pobite zostały dziś natomiast w Niemczech. 41,5 oraz w Czechach 40,6 stopnia. Wiele wskazuje na to, jak wspomniałem, że jutro będzie jeszcze goręcej, a przy takich upałach bardzo rośnie zużycie wody. Prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Dariusz Gustaw w związku z tym apeluje.
3: Po to, żeby ograniczyć zużycie wody do takiego zużycia niezbędnego, żeby ograniczyć podlewanie trawników, ogródków, ograniczyć pobór wody do basenów, ograniczyć mycie samochodów. No jest to niezbędne po to, żebyśmy mogli przejść ten okres fali upałów bez większych problemów.
1: Największe zużycie wody jest w godzinach od 19 do 23. Coraz wyższy bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli, coraz większa desperacja społeczeństwa. Według najnowszych oficjalnych danych zginęło prawie 1,5 tysiąca osób, a rannych są ponad 3 tysiące. Wiadomo jednak, że to wciąż nie są dane ostateczne. Przeszukiwanie gruzowisk wciąż trwa. W akcji uczestniczą nie tylko ratownicy, ale też zwykli mieszkańcy. Gdy pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez odwiedziła jedną z najbardziej zniszczonych dzielnic Caracas, policja powstrzymywała tłum oburzonych ludzi. Prowadzi tu sobie kampanię polityczną na tragedii ludzi. Nasi chłopcy od 3 dni pracują jako wolontariusze, a teraz ich stamtąd zabrali, żeby czasem ludzie nie zobaczyli, że rząd nic nie robi. Przyjechała tu tylko po to, żeby pokazać się, że jakoś działają, a w rzeczywistości pojawiła się tylko dla kamer. To dotyczy Delcy Rodriguez i Jorge Rodriguez'a. Dość już tej kampanii politycznej na naszej tragedii. Delcy Rodriguez była zastępczynią prezydenta Nicolasa Maduro, który w styczniu wraz ze swoją żoną został uprowadzony z Caracas przez amerykańskich żołnierzy i przewieziony do USA. Rodriguez swoje stanowisko zachowała, podobnie jej brat Jorge, który od 5 lat jest przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Wenezueli. Teraz w serwisie bezprecedensowy krok władz dawnej francuskiej kolonii.
4: Le gouvernement du Burkina Faso.
1: Rząd Burkina Faso informuje społeczność krajową i międzynarodową o podjęciu decyzji o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Republiką Francuską. Ta decyzja jest następstwem gruntownej oceny obecnego stanu stosunków dwustronnych między Burkina Faso a Francją.
4: Entre le Burkina Faso et la France.
1: Taki komunikat odczytał rzecznik rządu Ouagadougou. Od lat 60. Burkina Faso to kraj niepodległy. Przez lata Francja zachowała tam swoje wpływy. 4 lata temu doszło tam do zamachu stanu. Władzę przejęła wojskowa junta kapitana Ibrahima Traore, a ten oskarża Francję o neokolonialne ambicje. Władze w Paryżu decyzję Burkina Faso nazwały wrogą i bezpodstawną. Media przypominają jednak, że w wielu dawnych koloniach nasilają się wpływy Rosji oraz Chin. To był serwis Radia Nowy Świat.

Bardzo alt J-owo brzmi solowy album J. Jerome 87, czyli członka Alt J. A nikt z Alt J, ale z Radia Nowy Świat. Paweł Orlikowski, to jest Domówka 277, oraz Grzegorz Muranowicz, który audycję dziś realizuje. I będziemy razem z Państwem do północy, a po północy jazz po polsku. No i właśnie J. Jerome 87 to jest solowa twórczość człowieka bardzo ściśle i przede wszystkim związanego z grupą Alt J, chociaż właśnie Brytyjczyk Joe Newman jako solowy projekt no to tworzy pod pseudonimem J. Jerome 87. Ale jeśli chodzi o Alt J, istnieje też tutaj powiązanie, nawet jest w liście płac wymieniona grupa Alt J, więc taki oto solowy od projekt. Ale ten album, z którego to właśnie teraz między innymi ten utwór wybrzmiał przed chwilą, on pokazał się 26 czerwca, który dzisiaj mamy 27, więc absolutna świeżynka. Wczoraj opublikowany album w pełni. Wcześniej oczywiście były single, dlatego też na otwarcie Domówki właśnie po album The Canyon sięgnąłem i mogę jeszcze od razu na początku zdradzić, że pod koniec pierwszej części naszego spotkania J. Jerome 87, no i członek Alt J, wróci jeszcze z jednym utworem z tego swojego najnowszego albumu. Dość spokojna pierwsza część dzisiejszej Domówki, czy w ogóle dzisiejsza cała Domówka będzie spokojna w dźwiękach, w wymiarze, w tym, co będzie w tej dźwiękowej przestrzeni się odbywało. Album Julia od Ausgera, naszego islandzkiego przyjaciela, no to album, który został wydany w lutym. Wiem, że niektórzy na upały narzekają i chcieliby się ochłodzić. Ja do tej grupy nie należę i jestem tym wyjątkiem, który się świetnie czuje w takich temperaturach i żyję, wręcz odżywam i mógłbym no tak po prostu większość roku funkcjonować, ale zdaję sobie sprawę, że jestem w odosobnieniu. No, więc trochę chłodu z Islandii, chociaż ja wiem, chłodu tylko takiego na papierze, bo w dźwiękach wcale tak chłodno nie będzie z albumu Julia i Ausger z utworem Sugar Clouds teraz.

Sugar Clouds, takie cukrowe chmury od Ausgera. No właśnie, więc tego chłodu tutaj nie było. Sugar Clouds z albumu Julia, Julia, w zależności jak. Po islandzku pewnie gdzieś tam bliżej Julii niż Julii, ale dobra, to już zostawmy z boku, bo teraz taki projekt ciekawy z 2021 roku. Album pojawił się Zen. To jest polski duet Jankowska i Wiracki. To sami oni opisywali to wtedy, że taki totalny spontanicznie, bardzo szybko, w ciągu miesiąca stworzyli album, błyskawicznie. Dominik Jabłkowski, bas, Bartosz Nazurek to perkusja, no a wokal i piano też tu się jeszcze pojawił od Jankowskiej, która to Maja, Mila Jankowska, przepraszam, jest aktorką teraz i chyba w tym się przede wszystkim spełnia. No więc Tomek Wiracki cały czas gra na pewno, jeśli chodzi o Milę. No, stworzyli ten jeden album, już za ciosem nie poszli, to tak chyba się też jakoś specjalnie szeroko nie poniosło. Z tego, co widzę, obserwuję tam gdzieś, to Mila rzeczywiście karierę w tym aktorstwie robi zdecydowanie większą niż z tego albumu i z tej kariery muzycznej. Ciekawe, może jeszcze kiedyś wrócą w takim układzie albo innym. No, dobra, w każdym razie był album Zen, to jest 2021 rok, sierpień, także niespełna 5 lat temu. Tam między innymi taki utwór jak Wedding.

Jankowska i Wiracki, Wedding z albumu Zen. No, taki 5-letni utwór, ale tak jak już wcześniej wspominałem sporo, sama w sobie Jankowska trochę inną drogą poszła, więc pewnie ta muzyczna dlatego w jakimś tam wymiarze ucierpiała, albo jest odłożona na jakąś półkę, na kiedyś, na później. Aktorzy często do takich właśnie projektów muzycznych też wracają. Teraz z kolei wracamy do nowości, nowości domówkowych, bo pod koniec kwietnia, właściwie chyba ostatniego dnia kwietnia, Bad All, to jest taka kolektywna grupa, w której no, łączy się i producentów, i tworzących muzykę, Bad All, no ale przede wszystkim za tym duet żeński stoi, no i

Battle, Flora, Fauna, za nami The Moon, Live Desert Session z albumu Desert Session i to 30 kwietnia tego roku, także też świeża rzecz wciąż jeszcze, natomiast w domówce absolutnie świeża, bo nie grałem Państwu.

Nic z tego albumu. Zresztą, jeśli chodzi o ten projekt Bad Owl, no to też właściwie dopiero pierwszy raz pojawia się w ramach naszych spotkań, ale jakże przyjemnie i pewnie słysząc takie dźwięki, myślę, że będzie można jeszcze po to sięgać częściej. Wszystko przede wszystkim z Los Angeles, także my teraz trochę tak się możemy czuć z tym naszym pięknym, wspaniałym słońcem, które nas pięknie otula każdego dnia. Wiem, śmieję się tak też z kolegą, jednocześnie słuchaczem. Adrian, pozdrawiam serdecznie, sobie już tutaj trochę pisaliśmy. Ja rozumiem, że państwo naprawdę bardzo źle znoszą te upały i tak trochę się uśmiecham pod nosem. No, ja naprawdę chciałbym współczuć, ale ja uwielbiam i muszę znaleźć w swoim drzewie genealogicznym jakieś chyba południowe geny, może gdzieś się przeplatają, bo naprawdę czuję się tak po prostu swobodnie. Dużo mam energii takiej witalnej, wszystko mi się chce, wszystko jest super, no ale wokół słyszę tylko, oj, jest jak gorąco, ale za mocno, ojej, trzeba się schować, schłodzić, no to współczuję, szanowni państwo. Teraz, no właśnie, jak do rzeki wchodzić, to nie polecam, ale Like a River, czyli jak rzeka, to Rosalie Paulette i Crowd Shy, 23 czerwca, taki oto single się pokazał, Like a River, posłuchajmy.

having hard time knowing what the current

Rosalie Puletti, Crowdshy Like a River. To jest ten singiel, który przed chwilą wybrzmiał na antenie Radia Nowy Świat, a 23 czerwca usłyszeć mogli go ci, którzy... No ale to myślę, że patrząc po wynikach, to na pewno nas jest dzisiaj zdecydowanie więcej. Robimy odsłony, robimy odtworzenia, chociaż pewnie nawet o tym nie wiedzą ani sama Rosalie Puletti. No to Salt Lake City... No, ani też, jak mnie mam crowd shy. No bo szczerze mówiąc, zdziwiłbym się, gdyby jakimś cudem mieli się dowiedzieć o tym, że w Radio Nowy Świat w domówce są odtwarzani. Chociaż to nie jest takie niemożliwe, bo przypomina mi się teraz sytuacja z Gizmo Variasem, który to małżonkę ma Polkę i kiedyś gdy publikował swój jeden, ten najnowszy album chyba, jak któryś z singli, jeszcze chyba zapowiadający ten album państwu prezentowałem, a może to było w ogóle przy innej okazji, no w każdym razie napisał, że tak, że żona Polka, że słucha. No i są takie czasami fantastyczne zbiegi okoliczności, no to Gizmo też przy okazji pozdrawiamy, ale dzisiaj nie będzie żadnego utworu od niego, więc teraz dalej nowości. Raye, czyli Mike Milosz, wydał swoją nową epkę i ta nowa epka ukazała się 12 czerwca. Cieszę się, że 6 utworów i 20 minut to nie long play, chociaż ostatnio artyści często takie 30-32 minuty, 6-8 utworów, coś co kiedyś byłoby takim epką, extended playem, to się często teraz już long playem nazywa, ale takie czasy, wszystko jest szybkie, krótkie. Trudno jest przykuć uwagę czyjąś na dłużej, więc te single się raczej pojawiają. Ewentualnie właśnie takie epki, a long playe, no to już tak dla koneserów można byłoby powiedzieć, żeby od dechy do dechy przesłuchać cały album. Ale ja nie narzekam, bo ja sam mam problem, szczególnie przy tak mnogiej liczbie publikacji nowych projektów, to trochę nierealne, żeby poza tymi, których się uwielbia, odsłuchiwać tak od dechy do dechy. Trzeba by było mieć bardzo, bardzo, bardzo dużo wolnego czasu, by nie powiedzieć tylko wolny czas, a i tak wszystkiego pewnie by się nie udało skonsumować. Ale dobra, abstrahując od tego, Raye, czyli Mike Milosz właśnie i ta jego epka z połowy tego miesiąca, bo z 12 czerwca dokładnie. No i utwór, który pojawił się, ja też państwu już wcześniej prezentowałem inne single, ale one po prostu były jako single, nie na epce. Dzisiaj coś, czego jeszcze nie było, czyli Fatal.

Raje, Mike Miller z charakterystycznym dla siebie wydaniu i utwór Fatal Zepki Joy. Ja już wcześniej Państwu prezentowałem utwory Hold On i Close Your Mouth, a to oznacza, że właściwie pół epki jest za nami na przestrzeni różnych domówek. To oczywiście wybrzmiewało. Te pierwsze dwa, które wymieniłem, no to one już tam mają bardzo szerokie, gigantyczne wręcz zasięgi, no bo one były wydawane wcześniej jako single, ale tu jeszcze jest trochę do odkrycia, jeśli chodzi o te trzy pozostałe i wydaje mi się, że pewnie pojawi się. Jeśli Państwo prywatnie po to nie będą sięgali, ale też zachęcam, można, czemu nie, można sobie jakoś tam przedłużać domówkę i domówkowe doznania. Oczywiście, że tak, ale abstrahując od tego, wydaje mi się, że w którychś domówkach z kolei będą jeszcze będę sięgał po te utwory z tej epki. Tak się na chwilę zawiesiłem, bo sobie przypomniałem, że przecież afrykańska domówka miała być i tak muszę ją w końcu zrobić. No teraz takie upały to by pasowało. Nie, może inaczej. Może paradoksalnie. Może za tydzień zrobimy lodowatą domówkę, a za dwa jakąś dopiero, albo za miesiąc, za trzy jakąś afrykańską. Nie, tak szczerze to za tydzień to pewnie, bo na pewno będę nagrany, bo będę na openerze, więc wydaje mi się, że za tydzień zrobimy wydanie jakieś takie openerowe. A później się zobaczy. No to teraz na pewno wiemy, co przed nami. To jest to, co najbliżej. To jest zawsze pewne. Sadie Mac wydała utwór Grant i to było już jakiś czas temu, ale on doczekał się takiej reedycji i Soft Center niejaka wzięła się, czyli Jodie Nicholson tak naprawdę, autorka tekstów, producentka, też czasem wokalistka, wzięła się za ten utwór Sadie Mac i go trochę przerobiła. Grant, posłuchajmy.

Said It Mac Soft Center Grant to właśnie taka reedycja tego utworu, który w tym oryginale, tym pierwotnym kształcie brzmi nieco inaczej, ale do audycji dostał się w tej wersji 19 czerwca, także też to niedawno temu było, jeśli chodzi o ten singiel, ten w tej wersji właśnie. A z kolei 12 czerwca Generation wydali swój najnowszy album, to takie podobno wizje 2034 roku. Ciekawe to bardzo. Album pojawił się, tak jak już wspomniałem, 12 czerwca. Tam znalazło się 11 utworów i teraz, uwaga, to jest long play, ale on ma niespełna pół godziny. 29 minut i 42 sekundy wylicza taki album. Także to, co przed chwilą mówiłem, jeśli chodzi o współczesne long play, ale tak jak mówię, czy źle, czy dobrze, to w ogóle nie podlega ocenie. Ja po prostu wymieniam, że takie zjawisko istnieje. Generation oraz Yannis, w tym przypadku Yannis, Yannis Filipakis, piosenkarz, gitarzysta no, takiej grupy Falls, może państwo kojarzą. No, Yannis też był z solową twórczością już w moich audycjach. Pojawiał się między innymi z utworem Clementine, ale to było prawie 100, no, z 90 domówek temu. Kto by to pamiętał? No dobra, kiedyś pewnie przyjdzie czas na to, by sobie to odświeżyć i powtórzyć. Yannis razem z Generation z utworem Love and Tears.

Generation oraz Janis, utwór Love and Tears, miłość i łzy. To chyba jest dość częste, prawda? Wręcz zespolone ze sobą. No tak wydaje mnie się przynajmniej, opierając się o trochę doświadczeń, że Love and Tears to najczęste połączenie, ale łzy nie zawsze muszą być smutne, mogą być radosne, z radości, prawda? Polisa, taki zespół. Lubię ich bardzo. Są z Minneapolis. Od 2011 roku grają. Taka alternatywa, underground, trochę indie pop, to zależy jak na to spojrzeć. No i ta Polisa tak znikąd, tak po prostu. Ostatnio singiel był wydany 3-4 lata temu. I albumem zaskoczyli rok temu, tak? To było Dreams Go. Zaskoczyli, no, był zapowiadany. To był październik ubiegłego roku. 8 utworów, 31 minut grania, czyli wszystko się zgadza, prawda? Po nowym. No i teraz kolejne 31, czyli takie, widzą Państwo, kiedyś to może byłby jeden album, a tak się teraz to rozbija na części. Się ma dwa albumy, chwila po chwili. No ale tak znikąd i album pojawił się dokładnie 5 czerwca, ale jakoś tak jeszcze nieodkryty przeze mnie. Better Life, tak jest zatytułowany i tam na przykład taki utwór jak Paradise.

Na żywo zarejestrowane Better Life i Polisa i Paradise. Taki nowy album 30-minutowy, ale właśnie z takich na żywo nagrań zarejestrowanych. To akurat właśnie Paradise i to za nami. I tak znikąd no mówię, pojawiło się. Może ja po prostu, bo tak Polisę śledzę, ale nie, nawet nie wiedziałem, że akurat ten Better Life ma się ukazać. No dobrze, zostawmy to już na początku czerwca. Taki niespełna 40-minutowy album wydał Kinobi. Open Your Mind się nazywa, jeśli chodzi o ten projekt Kinobi. No to też to jest taka grupa muzyczna w Londynie założona i to już w 98 roku. Dużo tam przede wszystkim było trip-hopu, elektroniki, new jazzu, chill-out, down-tempo, ambient. No różne gatunki się przemieszają. Jak to zresztą w produkcji elektronicznej, to często tak właśnie bywa. No ale jeśli chodzi o tę grupę i ten projekt, no to pojawił się właśnie nowy album Open Your Mind. To jest początek tego miesiąca, trwającego jeszcze, a początek z kolei tego albumu, czyli pierwszy utwór z niego, to Dream Come True. Posłuchajmy.

Kenobi, Dream Come True z najnowszego albumu Open Your Mind. Otwarte umysły pozostają wciąż na pewno. Otwarte umysły chłoną najnowszy album Ausgera, Julia, i on też wraca jeszcze na chwilę do domówki dziś. Powoli, powoli zbliżamy się do końca pierwszej części, ale mimo, że zegar prawie 11 wieczór pokazuje, to jednak jeszcze chwila, jeśli chodzi o pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Ausger z najnowszego albumu, ale lutowego, z utworem Ferris Wheel.

Ausger Ferris Wheel z albumu Julia. No to tak pięknie nam nasz islandzki przyjaciel, no nie wie pewnie, że my się z nim przyjaźnimy, ale my się możemy tak sobie nazywać go domówkowo, prawda? No i wspominałem, że pod koniec, nie na koniec, ale pod koniec pierwszej części naszego spotkania wróci J. Jerome 87 z Alt J. No i tak się dzieje teraz. Ponownie The Canyon. Canyon album, który jako pełny album już ukazał się właśnie wczoraj, czyli 26 czerwca i tak sobie zawsze myślę, jak się odlicza do tych premier i tak mówi za tydzień, znaczy nie wiem, za dwa miesiące, za trzy, no dobra, tutaj, za pół roku, za trzy miesiące, za miesiąc, za tydzień i nagle to już następuje, już jest, już wszystkie karty odsłonięte. Wśród tych kart akurat, jeśli chodzi o J. Jerome'a, no to odkrywam kolejną kartę pod tytułem Qualaud. No właśnie, jak to sobie można połamać nieźle język. Qualaudes. Posłuchajmy.

Qualudes JJ Rome 87 na tak zwanym featuringu, czyli raz współudziale Aldo J. No to jest bardzo ciekawe, ale to super, kiedy ktoś robi solowy projekt, ale ta główna grupa też wspiera. To jest trochę tak jak JPL i Tora i mamy więcej też takich przykładów, gdzie ten główny zespół też wymieniany jest jako ten który współtworzy album solowy artysty, który w innym układzie sił jest na przykład głównym wokalistą, czy tam jednym z trzonów zespołu, ale jako zespołu altu zespół wspomaga swojego jednego z najważniejszych, ale jednak członka. Okej, domykamy pierwszą część naszego spotkania, więc będzie utwór, dżingiel i potem kolejny utwór i dopiero wtedy się usłyszymy, ale najpierw zapowiem Ryan Brio i Cherry Kim z utworem I Feel Alive Part 2.

Sepp Wildblood i Juska Folded to początek drugiej rzeczy jasne części naszego dzisiejszego spotkania. Wciąż ta sama ekipa. Ja nazywam się Paweł Ordikowski. To jest Domówka 277, którą realizuje Grzegorz Muranowicz. Folded to singiel, który został wydany 10 czerwca tego roku, czyli całkiem świeży jest jeszcze to utwór. No i na świeżo zupełnie otworzył drugą część naszego spotkania, więc jak tak dobrze nam idą nowości, to 12 czerwca jakiś taki dobry dzień chyba był na publikację. To piątek, to częste, ale akurat też 12. Nie zawsze tak jest. Są takie daty, gdzie z jednego dnia dużo albumów i utworów z tych, że trafia do domówek. Tak jest dziś, bo ten 12 czerwca trochę się przewijał już dziś i między innymi wtedy też pojawił się album Pathways od Melt grupy. No, to ja uwielbiam ich granie. Cieszę się, że pojawili się z nowym albumem. To oczywiście akurat zaskoczeniem nie było. Tych single pojawiały się na przestrzeni ostatniego czasu, ale no, dzisiaj sięgam po ten najnowszy album i utwór, którego jeszcze Państwu nigdy nie prezentowałem, więc będą Melt z utworem Another Elegy. Posłuchajmy.

Melt, Another Elegy. No właśnie, to ta najnowsza twórczość, czyli Pathways, 12 czerwca, zdecydowanie 2026 rok, to przede wszystkim. No, a propos tego odliczania do premier, Bonobo, czyli Simon Green, wyda swój najnowszy album Distance in Static za 75 dni, czyli 11 września. No, ale stamtąd utwór

Bonobo El Toro w oczekiwaniu, jak już wspominałem, ale to wspomnieniowo ten utwór. A właśnie, w sumie musiałbym sprawdzić, czy z Black Sands El Toro kiedyś już Państwu grałem. Być może nawet nie, to ciekawe. Ale ten album, do niego chętnie wracam. A ma już 16 lat, a jak pięknie brzmi. No dobrze, no to teraz Tell Arditi przed nami, Love Myself.

Chodźmy. Tal Arditi, Love Myself. Już za nami, to jeśli chodzi o Love Myself, z albumu Love Myself 2026 rok, a jakże 29 maja, ten utwór akurat zamyka tenże long play i znowu kolejny przykład taki potwierdzający tę nową zasadę, że long playe to już teraz takie króciutkie 30-minutówki, no to właśnie tak samo jest i tu w przypadku Tal Arditiego, który już tu z różnymi singlami pojawiał się w ramach domówek. No dobrze, szanowni państwo, płynnie przechodzimy sobie dalej. I teraz to, bo właściwie wcześniej umawiałem się, ale Grzegorz, bym poprosił, te byśmy akurat dwa zmiksowali ze sobą. One są takie krótkie. Stoi za tym projektem J. Alphonse Nicholson. Niejaki pierwszy utwór będzie z 3 czerwca Purple Skies i sobie go zmiksujemy z najnowszym singlem z 17 czerwca, gdzie tam jeszcze jest The Lost Boys and the Found Sound obok J.A. Alphonse'a Nicholsona i to będzie już Best Fight. Posłuchajmy sobie tych dwóch krótkich utworów naraz.

J. Alphonse Nicholson, a tutaj jeszcze The Lost Boys and the Sand. Tak dwa utwory, a tak krótkie, że ledwo się rozgrzaliśmy, a już ich jest koniec. No to dobrze, teraz kolejne. Laurel z epką London's Last Sweetheart Lost Recordings, tak się to nazywa. 5 utworów wydanych 19 czerwca, jeden z nich to Next Time.

Laurel Next Time. Może następnym razem będą, na pewno następnym razem w następnej domówce będą jeszcze nowości, takie jak między innymi to, co przed chwilą, czyli granie z 19 czerwca, no to absolutna nowość. Ale teraz trochę kartek z kalendarza, trochę wspomnień muzycznych, na przykład takich jak 100 domówek temu. Fionn Regan i The Meetings of the Waters.

Fionn Regan, The Meetings of the Waters za nami. No, piękny to utwór, 2017 rok, album o tym i samej nazwie i utwór, który ten album otwiera, jakże pięknie to brzmi, to się chyba nigdy nie zestarzeje. A późno zajrzałem do maila, ale skoro napisał pan Paweł, który zwykle o dość trudnej porze w Dubaju odsłuchuje, a tu nagle z Polski, to jeszcze ze względu na urodziny mamy i ta obecność w Polsce, no to panie Pawle, jeszcze poza mailem, wszystkiego najlepszego dla mamy i cieszę się, że w normalnej takiej naszej polskiej strefie czasowej też można posłuchać domówki. No to super. The Meetings of the Waters już za nami, to teraz będzie Ben Howard z utworem Keep Your Head Up.

Ben Howard, Keep Your Head Up. Też taka kartka z kalendarza. Trochę z Grzegorzem się dziś zagadaliśmy, a tu patrzę na grupie naszej facebookowej, grupie patronów, ileż tu się rzeczy wydarzyło. Już trochę nadrabiam. Edzia do Darta słucha domówki, ale oczywiście państwo wysyłają pełnię księżyca. No, o utworach też oczywiście jest sporo, ale no, patron Sobiesław napisał, że również jest łączy się w uwielbieniu do Skwaru i że też czekał na to prawie rok. No dokładnie tak. Jej, w końcu jest ktoś, kto dokładnie jest po mojej stronie barykady, że tak powiem, czyli uwielbienia, upałów, nienarzekania i tego, że oczywiście. No i też jeszcze Piątko. No ja też pozdrawiam swojego Jackiego Rosoła, który no upały ode mnie znosi też zdecydowanie gorzej, tak samo jak tutaj i widzę u patrona sobie Sława z Nowej Huty. No to pozdrowienia serdeczne w takim razie dla państwa. Cudownie. Dobrze, no to Dylan teraz i Your Flesh Against Mine.

Dillon, Your Flesh Against Mine. No dobrze, tak nam świetnie idzie wspominanie pewnych utworów, które już kiedyś w domówkach były, no to teraz będzie Agnes Obel i utwór Familiar.

Agnes Obel, Familiar już za nami i za nami właściwie już w całości 277 domówka. Prawie, że jeszcze jeden utwór, a potem jazz po polsku, bo po północy jeszcze z Radiem Nowy Świat można zostać. Dla chętnych oczywiście jak najbardziej. Dla tych, którzy dziś na żywo nie byli, no to są zawsze podcasty i tak będzie też i z domówką. Wiem, że sporo z Państwa, no nie w sobotę o tej porze, ale w podcastach i też pozdrawiam serdecznie, no ale najgoręcej dziękuję tym, którzy byli na żywo od początku do samego końca. A koniec właśnie następuje. Nazywam się Paweł Orlikowski. Audycję realizował Grzegorz Muranowicz. Na kolejną domówkę zapraszam za tydzień, ale tak jak już wspominałem, pewnie to będzie openerówka. No i tyle na dziś. Dzięki pięknie. James Vincent McMurrow będzie na dobranoc i na do usłyszenia z utworem Cavalier.

how they can go. I read it somewhere that they would lie still.